0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl. Auto.

0: autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest piątek, 12 czerwca. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

początku tej modlitwy weź głęboki oddech i wysłuchaj słów, które Jezus kieruje dziś do Ciebie. Pozwól, aby dotarły one nie tylko do Twoich uszu, ale dotknęły też Twojego serca.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza.
1: W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec. Ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie.

nasze życie i relacje z Bogiem wpisane jest doświadczenie trudu i różnych obciążeń. W takich chwilach możemy za wszelką cenę szukać rozwiązania o własnych siłach. Możemy jednocześnie, uznając swoją niewystarczalność, zaufać Bogu. Przypomnij sobie sytuację, w której ciężko ci było znaleźć rozwiązanie, ale ufałeś, że nie jesteś sam. Wróć na chwilę do tego doświadczenia.

żeby stanąć przed Bogiem takimi, jakimi jesteśmy, potrzebujemy prostoty serca. To ona pozwala przyjąć prawdę o naszej bezradności wobec zła i grzechu. To ona pozwala nam zaakceptować, że nasze rozwiązania nie zawsze są doskonałe. Prostota otwiera nas na poznawanie i naśladowanie Jezusa. Możesz poprosić o ten dar Boga, otwierając przed Nim swoje serce.

tych, którzy stają przed Bogiem w prostocie serca, Jezus chce prowadzić do jeszcze głębszego doświadczenia. Trud dzielony z Bogiem przestaje być dla nich nieznośnym ciężarem, a oni sami uczą się patrzeć na świat Jego oczami, kochać Jego sercem i działać w Jego imię. Słuchając ponownie słów Jezusa, zastanów się, które z nich poruszyło Cię dziś najbardziej.

owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec. Ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie.

Porozmawiaj z Jezusem o tym, co pozwolił Ci odkryć w czasie dzisiejszej modlitwy.

Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.

Drodzy bracia i siostry obecni tutaj w kaplicy Matki Bożej, serdecznie Was witam i zapraszam do wspólnej modlitwy, do wpatrywania się w serce Jezusa przez serce Maryi. Mamy zwyczaj o tej porze uwielbiać Maryję, o jej wstawiennictwo codziennie tutaj o tej godzinie prosić, a dzisiaj prosimy Przenajświętsze Serce Jezusa, aby uświęciło nasze serca, aby je przemieniało, aby je nawracało. W czasie tej mszy świętej modlimy się w następujących intencjach. Ojciec Juliusz modli się za świętej pamięci Annę, Jana, Edwarda, Krzysztofa Kot i zmarłych z rodziny, za świętej pamięci Stefana Kaweckiego. Ja modlę się intencją dziękczynno-błagalną za ustanowienie sakramentu Eucharystii i kapłaństwa oraz o nowe powołania. Ojciec Dariusz modli się o łaskę nieba dla świętej pamięci Jolanty Czerwik. Ksiądz Jerzy modli się o łaskę kanonizacji błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego i o beatyfikację matki Anieli Róży Godeckiej i siostry Hilarii Główczyńskiej. Na początku tej liturgii przeprośmy dobrego Boga za nasze grzechy. Panie Jezu, Twoje serce zostało przebite włócznią z miłości do nas. Zmiłuj się nad nami. Chryste, z Twego otwartego boku wzięły początek sakramenty Kościoła, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, w Twoim sercu jest źródło życia oraz pociechy i wszelkiej łaski, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, oddajemy cześć sercu umiłowanego Syna Twojego i wysławiamy wszelkie dary Jego miłości. Spraw, abyśmy z tego źródła Bożej dobroci otrzymali obfite łaski. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz mówił do ludu: Ty jesteś narodem poświęconym Panu Bogu Twojemu. Ciebie wybrał Pan Bóg Twój, byś spośród wszystkich narodów, które są na powierzchni ziemi, był ludem będącym Jego szczególną własnością. Pan wybrał was i znalazł upodobanie w was nie dlatego, że liczebnie przewyższacie wszystkie narody, gdyż ze wszystkich narodów jesteście najmniejszym, lecz ponieważ Pan was umiłował i chce dochować przysięgi danej waszym przodkom. Wyprowadził was mocną ręką, wybawił was z domu niewoli, z ręki Faraona, króla egipskiego. Uznajcie więc, że Pan Bóg Twój jest Bogiem, Bogiem wiernym, zachowującym przymierze i miłość do tysiącznego pokolenia względem tych, którzy Go miłują i strzegą Jego praw, lecz który odpłaca każdemu z tych, co Go nienawidzą, niszcząc ich. Nie pozostawia bezkarnie tego, kogo nienawidzi, odpłacając jemu samemu. Strzeż przed to poleceń, praw i nakazów, które ja Tobie polecam dzisiaj wypełnić. Oto Słowo Boże.

0: Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swojego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha. My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. Jeśli ktoś wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w Nim, a On w Bogu. My poznaliśmy i uwierzyliśmy miłość, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w Nim. Oto Słowo Boże.
1: Amen.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Oto słowo Pańskie.
1: Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa to dzień, w którym szczególnie chcemy się w to serce, wyjątkowe serce, wpatrywać, chcemy je adorować. Serce naszego Zbawiciela jest ono obrazem Bożej miłości, bezgranicznej, bezwarunkowej, miłości do każdego człowieka, miłości, która ostatecznie zaprowadzi go na drogę krzyżową, miłości, która zaprowadziła go na drzewo krzyża, miłości, która w końcu chce jednego, naszego zbawienia. Aby jej doświadczyć, aby tej miłości doświadczyć, chcemy się dzisiaj otworzyć na nią. Chcemy też stawać się ludźmi, którzy są ludźmi, jak mówi Ewangelia, prostego serca. Pan Jezus dzisiaj mówi: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tymczasem mentalność współczesna raczej pragnie czegoś innego, a my zanurzeni w nią nieraz brniemy w podobne potrzeby, mamy podobne oczekiwania i szukamy tego, by być mocnym, silnym, pewnym siebie. Stawiamy na tych, którzy nie poddają się i potrafią walczyć przede wszystkim o swoje. Dążymy wciąż do tego, aby być człowiekiem, który odniósł sukces. Sukces, w którym cena się nie liczy. Cichych i pokornych uważamy za nieporadnych życiowo. Liczy się to, co osiągnę i to, jaką pozycję posiadam. Dzisiejsza liturgia słowa bardzo jasno podpowiada, że nie tędy droga, że idąc nią może osiągniemy sukces w rozumieniu czysto ludzkim, ale w głębi naszego serca pozostanie pustka, bo nie odnajdziemy prawdziwego sensu naszego życia. Zamkniemy sobie też ostatecznie drogę do życia w niebie, a sensem naszego życia jest przecież poznanie Boga i życie z Nim. Święty Jan mówi nam dzisiaj: miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. Uroczystość serca Pana Jezusa to doskonały moment, aby sobie jeszcze raz uzmysłowić, jaki ten sens jest, za czym idę, co wybieram, aby ostatecznie spotkać umiłowanego Pana, aby zmienić swoje postępowanie i wejść na właściwą drogę. Pan Jezus w swoim objawieniu powiedział do świętej Małgorzaty Marii Alacoque: oto serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że nie szczędziło niczego, aż do zupełnego wyniszczenia się dla okazania im miłości, a w zamian za to doznaje od większości ludzi tylko gorzkiej niewdzięczności, wzgardy, nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości i świętokradztw, jakie oddają mu w tym sakramencie. Lecz najbardziej boli mnie to, że w podobny sposób obchodzą się ze mną serca, służbie mojej szczególnie poświęcone. Dlatego żądam, aby w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako osobne święto ku czci mojego serca i na wynagrodzenie mi przez komunię i inne praktyki pobożne zniewag, jakich doznaję. W zamian za to obiecuję, że serce moje wyleje hojne łaski na tych wszystkich, którzy w ten sposób oddadzą mu cześć lub przyczynią się do jej rozszerzenia. Pomimo naszych grzechów, pomimo naszych odejść, braku miłości, Pan Bóg nigdy z nas nie rezygnuje i gorąco pragnie, abyśmy przemieniali swoje życie, zanurzając się w Jego sercu, w Jego miłości. Sercem, które bardziej niż jakiekolwiek inne przypomina serce Jezusa, jest niewątpliwie serce Maryi, Jego niepokalanej Matki. Zawierzmy dzisiaj cały świat jej niepokalanemu sercu, ażeby doznał on miłosiernej miłości Boga i zaznał prawdziwego pokoju. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas. Pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Wołajmy z ufnością do Jezusa, boskiego Zbawiciela, w którego sercu jest pełnia miłości, szczęścia i łaski.
2: Jezu boski Zbawicielu, z Twojego przebitego włócznią serca wypłynęła krew i woda, dając życie Kościołowi. Uczyń go iskrą miłości i nadziei pośród piętrzących się odmętów zła i nienawiści. Ciebie prosimy. Jezu Boski Zbawicielu, Ty jesteś źródłem życia i świętości. Uświęć wszystkich kapłanów i uczyń ich heroldami Twojego Królestwa, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Ciebie prosimy. Jezu Boski Zbawicielu, z którego pełni wszyscyśmy otrzymani, wspieraj wysiłki ludzi dobrej woli na rzecz utrwalenia w świecie prawdziwej zgody i pojednania. Ciebie prosimy. Jezu Boski Zbawicielu, Ty jesteś życiem i zmartwychwstaniem naszym. Okaż miłosierdzie wszystkim zmarłym i wprowadź ich na wieczną ucztę w niebie. Ciebie prosimy. Jezu Boski Zbawicielu, Ty nam towarzyszysz i pragniesz zamknąć nas w swoim sercu. Umocnij naszą wiarę i prowadź nas na życiowych drogach. Ciebie prosimy.
1: Do serca Twego uciekamy się, Jezu Boski Zbawicielu, albowiem w Nim objawiasz odwieczną i nieskończoną miłość Ojca i tą miłością pragniesz obdarzyć całą ludzkość. Tobie przedkładamy nasze prośby i od Ciebie oczekujemy pomocy, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, wejrzyj na niewysłowioną miłość serca Twojego Syna, który wydał się za nas, aby przez Jego zasługi nasz dar stał się miłą Tobie ofiarą i zadośćuczynieniem za nasze grzechy przez Chrystusa.

Zaprawdę godne to jest, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, składali dziękczynienie i sprawiedliwe, abyśmy Ciebie wychwalali przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On wywyższony na krzyżu w swojej nieskończonej miłości ofiarował za nas samego siebie. Z Jego przebitego boku wypłynęła krew i woda i tam wzięły początek sakramenty Kościoła, aby wszyscy ludzie, pociągnięci do otwartego serca Zbawiciela, z radością czerpali ze źródeł zbawienia. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętą Małgorzatą Alakok i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Wacława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.
0: Przez Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty nas posiliłeś chlebem dającym życie wieczne. Spraw, abyśmy z radością byli posłuszni Chrystusowi, Królowi Wszechświata, i mogli z Nim żyć bez końca w Królestwie Niebieskim, który żyje i króluje na wieki wieków. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.

Oh, no, no, no.

uwierz mi, nie odnajdziesz jej tam. W paradzie kolorów plastikowych reklam.

0: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.
1: Mundial rozpoczęty, doszło do starcia demonstrantów z policją. Karol Nawrocki będzie gościł na urodzinach Donalda Trumpa. Dziś kończy się papieska wizyta apostolska w Hiszpanii. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Do starcia demonstrantów z siłami porządkowymi doszło wczoraj podczas meczu Meksyk-RPA inaugurującego Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Meksykańskie media przekazały, że przed stadionem Azteka w mieście Meksyk funkcjonariuszy obrzucono kamieniami, a także przewracano i palono auta. Do starcia demonstrantów z różnych grup zawodowych doszło w trakcie rozgrywania meczu otwarcia mundialu. Jak przekazały meksykańskie media, policji udało się zatrzymać manifestację Związku Zawodowego Nauczycieli zmierzającą w okolice stadionu. Rozpoczęte wczoraj Mistrzostwa Świata w piłce nożnej zakończą się 19 lipca. Po raz pierwszy w historii turniej organizują trzy kraje: Kanada, Meksyk i Stany Zjednoczone. Ceny gazu w polskim koncernie paliwowym nie będą wzrastały przez kolejne pół roku. Będzie to możliwe m.in. dzięki wydobyciu z własnych źródeł, mówi prezes Orlenu Ireneusz Fonfara.
2: Zawarliśmy nowe porozumienia dotyczące wydobycia gazu w Norwegii. Odkryliśmy nowe złoża. Zwiększyliśmy import gazu dzięki naszej flocie do Świnoujścia. Zabezpieczyliśmy pozycję finansową w wyniku dobrych transakcji hedgingowych.
1: Od lipca do grudnia paliwo gazowe na stacjach Orlenu będzie kosztowało niespełna 20 zł netto za kilowatogodzinę. Poznaliśmy szczegóły wizyty Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. W niedzielę prezydent leci na 80. urodziny Donalda Trumpa. Będzie to wizyta nieoficjalna. Urodziny Trumpa zbiegają się z 250. rocznicą powstania Stanów Zjednoczonych. W ogrodach Białego Domu będzie też gala mieszanych sztuk walk. Poseł PiSu Krzysztof Szczucki mówi, że prezydent Nawrocki powinien poruszyć kwestię stałej bazy USA w Polsce.
3: Ten czas prywatny dla siebie będą mieli. Na pewno prezydent Nawrocki to wykorzysta, żeby zachęcić prezydenta do takiej ostatecznej decyzji o stałej obecności Amerykanów w Polsce. Ten Fort Trump, który proponował Andrzej Duda, do tej idei trzeba wracać.
1: Galę walk na tyłach Białego Domu będzie mogło zobaczyć na żywo do 5000 widzów.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Dziś kończy się papieska wizyta apostolska w Hiszpanii. Wczoraj Ojciec Święty gościł na wyspie Gran Canaria, miejscu przebywania tysięcy migrantów z Afryki. Oddając hołd godności migrantów, papież powiedział, że nie są liczbami, ale osobami i przestrzegł, by nie wierzyli handlarzom ludźmi, którzy za pieniądze czy ich ciało obiecują im raj na ziemi. Podkreślił, że ludzka godność nie ma paszportu i nie traci swojej wartości po przekroczeniu granicy.
5: Nie wystarczy zarządzać przybywającymi, operować statystykami, wzmacniać granice czy opłakiwać śmierć, gdy już do niej doszło. Każda łódź, która przybywa, niesie nie tylko migrantów. Niesie ze sobą pytanie, jaki świat zbudowaliśmy, skoro tak wielu braci musi ocierać się o śmierć, aby szukać życia. Godność ludzka domaga się legalnych i bezpiecznych dróg, ratowania i pomocy, rzeczywistej współpracy w walce z handlarzami ludźmi, skutecznej ochrony ofiar, rzetelnych procesów przyjmowania i integracji, oraz polityki, która pozwoli każdej osobie żyć godnie na własnej ziemi.
1: Dziś Leon XIV uda się na Teneryfę, gdzie odwiedzi ośrodek, gdzie przebywają osoby oczekujące na dalszą pomoc, a także Centrum Integracji dla Migrantów oraz odprawi Eucharystię w porcie Santa Cruz de Tenerife.
6: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Mamy 10 stopni w tym momencie na termometrach. Bardzo rześki poranek, ale też i bardzo słoneczny. Dziś raczej bez deszczu we Wrocławiu, choć na Dolnym Śląsku ten deszcz może wystąpić w takim pasie od góry przez Wołów, Środę Śląską, Dzierżoniów, aż po Kłodzko, no i ewentualnie troszeczkę na zachodnich krańcach naszego województwa. Dziś do 19 stopni na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu również.
7: Reklama.
8: Nowa trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Trawowej na Muchoborze Wielkim jest już gotowa. Powstało ponad 300 metrów wygodnej i oświetlonej drogi prowadzącej w stronę rzeki Ślęzy. Pojawiły się także ławki, kosze na śmieci oraz drzewa i setki nowych krzewów. Odcinek bliżej rzeki został całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego, tworząc bezpieczną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
9: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
10: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
11: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
12: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
13: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
14: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
7: Reklama.
15: Radio Rodzina.
16: Radio Rodzina.
15: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: 6 minut po godzinie 7. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was serdecznie w piątkowy poranek. No a jak piątek, to wiadomo, ostatni dzień tygodnia, no i już coraz bliżej to upragnione wolne. No i słuchajcie, ten weekend przed nami będzie obfitował w wiele wydarzeń, o których na naszej antenie dziś powiemy. Jednak zacznijmy sobie tak muzycznie. Wiktor Waligura i kawałek Kosmos już teraz na naszej antenie.

0: Chwilę temu powiedziałam, że najbliższy weekend będzie obfitował w wiele wydarzeń. No i zacznijmy od jednego z nich. Słuchajcie, już jutro. 17 dni promocji zdrowia po raz pierwszy zagoszczą na wrocławskim rynku. Od godziny 11 do godziny 17 mieszkańcy będą mogli bezpłatnie skorzystać z badań, konsultacji specjalistycznych, warsztatów, a także spotkań z ekspertami. A wydarzenie odbywa się pod hasłem Więcej zdrowia, więcej życia. Już w najbliższą sobotę, 13 czerwca, będziemy rozmawiać o zdrowiu i co najważniejsze o profilaktyce zdrowotnej, podkreśla Magdalena Wdowiak-Urbańczyk, dyrektorka Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wrocławia.
1: 17 dni promocji zdrowia. Zdrowy Wrocław. Na Placu Gołębim od godziny 11 do godziny 17 będą debaty, rozmowy o tym, jak dbać o zdrowie, jak się badać, o samej profilaktyce, pamiętając, że profilaktyka jest najważniejsza i często przez profilaktykę udaje nam się choroby zatrzymać albo znaleźć wystarczająco wcześnie, żeby mieć sukces w uzdrowieniu.
0: Na scenie głównej odbędą się rozmowy i debaty z udziałem lekarzy, ekspertów i przedstawicieli instytucji zajmujących się zdrowiem publicznym.
1: Będą rozmowy z lekarzami na temat profilaktyki chorób tarczycy. Również w tym roku mamy miejski program profilaktyki chorób tarczycy. O tym będzie bardzo szeroko opowiedziane, na czym to polega. Będzie również mowa o projekcie Wrocławska Mapa Zdrowia z Uniwersytetem Medycznym, ale również rozmowa z panią dr Kamilą Ludwikowską z Katedry i Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na temat kampanii, również naszej bardzo dużej, bardzo cieszącej się ogromnym sukcesem, Wrocław się szczepi.
0: Ale nie zabraknie też czasu na rozmowy o zdrowiu psychicznym, bo w programie znalazła się m.in. rozmowa z organizatorami akcji Hate Over, poświęcona rozpoznawaniu hejtu wśród dzieci i młodzieży oraz sposobom przeciwdziałania przemocy w sieci.
1: Będzie informacja o naszej kampanii, którą przed chwilą odpaliliśmy, Hate Over, czyli będzie dokładnie opowiedziane o tym, na czym ta kampania polega, jakie są jej etapy realizacji, gdzie można nas spotkać i co w ramach kampanii oferujemy, czy o czym rozmawiamy. Jest to niezwykle ważna kampania. Ona w tym roku jest skierowana dla młodzieży w wieku szkoły podstawowej i to też dotyczy zdrowia, bo rozmawiamy o zdrowiu psychicznym, dobrostanie naszych dzieci i tym, co hejt powoduje.
0: Mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia będą mogli skorzystać też z szerokiego pakietu bezpłatnych badań. No i co się w nim znajdzie? No to już teraz posłuchajmy.
1: Co najważniejsze, będą się mogli przebadać bezpłatnie. Będą to badania profilaktyczne i to będzie profilaktyka nadciśnienia tętniczego, również pomiary ciśnienia, poziomu cukru i cholesterolu, ale również badania w kierunku osteoporozy dla kobiet powyżej 60 roku życia, badania poziomu PSA to dla mężczyzn, badania znamion skóry to dla wszystkich, konsultacje z dietetykami, psychodietetykami, poradnictwo dla osób chorych na cukrzycę, edukacja o profilaktyce raka piersi, bo również mamy program profilaktyki raka piersi, konsultacje ze stomatologiem dziecięcym, edukacja zdrowotna dla rodziców, rehabilitacja kardiologiczna, promocja zdrowia psychicznego oczywiście, również będziemy rozmawiać o przeciwdziałaniu przemocy, no i będą pokazy pierwszej pomocy.
0: Natomiast osoby ze szczególnymi potrzebami będą mogły skorzystać z tłumaczenia na polski język migowy, a także wsparcia asystenta. Szczegółowy plan dni promocji zdrowia, które już jutro, przypomnę, 13 czerwca od 11 do 17, znajdziecie na stronie Radia Rodzina.

0: Wspominałam, że weekend jest bogaty w wydarzenia, ale dzisiejszy dzień również taki jest. Mamy chociażby na przykład coś dla tych, którzy chcieliby poznać sytuację chrześcijan na świecie, a konkretniej w Libanie. Otóż Wrocławskie Biuro Pomocy Kościołowi w Potrzebie zaprasza na dzisiejsze wydarzenie Cedry Nadziei. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 17 w kaplicy na dworcu głównym PKP we Wrocławiu, a na to wydarzenie zaprasza Mateusz Diduszko z Wrocławskiego Biura Pomocy Kościołowi w Potrzebie.
1: O godzinie 17 zapraszam wszystkich serdecznie. Zaczniemy od mszy świętej w kaplicy dworcowej na dworcu głównym na ulicy Piłsudskiego. Zaczniemy od mszy świętej. Później o 18 zejdziemy do kawiarni stacji Dialog mieszczącej się w holu głównym, gdzie odbędzie się bardzo ciekawa rozmowa z księdzem doktorem Janem Żelaznym, naszym aktualnym dyrektorem sekcji Polskiej Pomocy Kościołowi w Potrzebie. Ksiądz Jan wrócił niedawno z Libanu. Był dwa razy, raz w marcu, drugi raz właśnie teraz w maju, aby porozmawiać, spotkać się z ludźmi, z przedstawicielami kościołów, biskupem i zobaczyć, jak wygląda aktualna sytuacja, jakie są potrzeby. Ksiądz Jan też jest patrologiem i ma ogromną wiedzę na temat Bliskiego Wschodu. Z samej rozmowy wydaje mi się, że możemy zobaczyć perspektywę naszych braci, którzy na co dzień właśnie doświadczają skutków tej wojny, posłuchać o samym Libanie jako kraju, który jest jest od samego początku chrześcijaństwa, bo już święty Paweł zatrzymał się w drodze do Rzymu w Tyrzej Sydonie. I będziemy mogli jeszcze mieć okazję posłuchać świadectw o świętym Szarbelu, o cudach świętego Szarbela, a będzie też przerwa na arabskie jedzenie, więc gorąco zachęcam.
0: A ja przypomnę, już dziś o godzinie 17:00 najpierw kaplica na dworcu głównym, a potem stacja Dialog, czyli po prostu piętro niżej. Więcej szczegółów o tym wydarzeniu, a także o akcji pomocowej dla chrześcijan w Libanie znajdziecie na stronie Radia Rodzina.

W 1951 roku w Stanach Zjednoczonych na świat przychodzi Brad Delp, gitarzysta i wokalista rockowej grupy Boston, popularnej pod koniec lat 70. dzięki przebojowym kompozycjom. Ich debiutancka płyta została okrzyknięta jednym z najlepszych debiutów w historii rocka. Potem Boston nagrywał płyty sporadycznie i w ciągu całej swojej ponad 40-letniej kariery wydał zaledwie 6 studyjnych albumów.

1993 roku grupa UB40 po raz trzeci zdobyła pierwsze miejsce listy we Wielkiej Brytanii, tym razem piosenką z repertuaru Elvisa Presleya.

12 czerwca 2018 roku zmarł Jarosław Kozidrak, współzałożyciel, wokalista, gitarzysta i kompozytor zespołu Bajm. Twórca takich przebojów jak Józek nie daruje ci tej nocy, Nie ma wody na pustyni czy Dwa serca, dwa smutki.

0: To był zespół Tilaf na antenie Radia Rodzina. Ja nie jestem sama, ze mną w studiu jest już ksiądz Rafał Kowalski. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, dzień dobry, witam serdecznie wszystkich.
0: Dziś o tej porze właściwie zapowiadamy porannego gościa, a więc zdradźmy, kto będzie dziś księdza gościem o poranku.
1: Mam nadzieję, że trochę odejdziemy od polityki, bo nie wiem jak ciebie, Natalia, ale mnie ta polityka już trochę męczy. Doktor Radosław Michalski, szef Departamentu Marki Miasta Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Porozmawiamy trochę o naszym mieście, porozmawiamy o tym wszystkim, co ten departament robi. Być może dowiemy się, ilu turystów już nas odwiedziło, ile pieniędzy zostawiło w naszym mieście i jakie ten departament ma plany, aby no właśnie, z jednej strony, bo myślę, że to jest trudne pogodzić to, żeby jak najwięcej tych turystów przyjeżdżało do nas, bo to są wymierne korzyści, ale z drugiej strony, żeby no wrocławianie dobrze się czuli w swoim mieście.
0: No tak, przed nami w końcu taki szczyt, myślę, turystyczny, bo wakacje się zbliżają.
1: Tak, ja nie wiem, jak wrocławianie, nasi słuchacze odbierają tą wizytę turystów, natomiast wiem, że w takich miastach jak, nie wiem, Barcelona, jak Rzym, mieszkańcy chyba
0: troszkę
1: czasem...
0: Troszkę już zirytowani są, prawda?
1: No właśnie, czasem mają ich dość i to jest zawsze to napięcie, czy starać się o to, żeby ich było więcej, tych gości odwiedzających nas, czy jednak jakoś ograniczać te odwiedziny właśnie po to, żeby nam się żyło dobrze. No więc porozmawiamy trochę, jakie plany ma Departament Marki Miasta, jak o naszą markę chce dbać, ale także no, chociażby zapytamy o to, czy w planach są kolejne starania o to, żeby Michelin wyróżniał i dostrzegał wrocławskie restauracje, żebyśmy mogli no właśnie korzystać chociażby z tej oferty. Tych pytań mam wiele, nie wiem ile nam czasu wystarczy.
0: No to zapraszamy już o godzinie 8:10. Przekonamy się, na ile pytań starczy czasu, a przypomnę, że rozmowę poranną poprowadzi ksiądz Rafał Kowalski. Bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia o 8:10.
1: Do usłyszenia, zapraszam.

0: Koniec z patostreamingiem. Sejm przyjął ustawę. Donald Trump zapowiada porozumienie z Iranem. Rozpoczął się mundial. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Przemoc, dręczenie zwierząt czy poniżanie innej osoby. Zapublikowanie takich rzeczy w internecie dla zysku. Będzie można trafić do więzienia. Sejm przyjął prawo uderzające w patostreamerów.
1: Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 2608 wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 439 posłów, za 419, przeciw 19, wstrzymała się jedna osoba. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks karny.
0: Posłowie byli w tej sprawie niemal jednomyślni. Donald Trump zapowiada porozumienie z Iranem. To kolejny zwrot polityki prezydenta USA wobec Teheranu, bo jeszcze wczoraj Trump ostrzegał przed nocnym atakiem na Iran. Ostatecznie ogłosił, że wkrótce dojdzie do zawarcia porozumienia. Tyle, że Teheran nie zdecydował jeszcze w tej sprawie, to jednak nie przeszkadza Trumpowi, by już teraz ogłosić sukces w negocjacjach.
2: Wspaniałe porozumienie w sprawie konfliktu z Iranem. Czekamy na sfinalizowanie dokumentów, co powinno nastąpić w ciągu najbliższych kilku dni. Prawdopodobnie podpisanie umowy odbędzie się w Europie i to świetna rzecz.
0: Trump zapowiedział, że po podpisaniu dokumentu cieśnina Ormuz zostanie w pełni otwarta, a Amerykanie zniosą blokadę irańskich portów.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Kto zapłaci za sprowadzenie surowicy dla nastolatka z Nowego Targu, ukąszonego przez żmiję lewantyńską? Krakowski szpital ściągnął preparat z Monachium. Surowicę dostarczył samolot lotniczego pogotowia ratunkowego. Życie chłopca udało się uratować, jego stan się poprawia. Po zakończeniu leczenia szpital wystąpi do NFZ-u o pokrycie wszystkich kosztów, mówi rzeczniczka krakowskiego szpitala Katarzyna Pokorna-Hryniszyn.
4: I nie przewidujemy, aby wtedy miały zajść okoliczności niepozwalające na zwrot kosztów leczenia.
0: Tymczasem NFZ odpowiada, że może zapłacić, ale tylko za leczenie, ale już nie za transport surowicy, mówi Aleksandra Kwiecień z NFZ-u w Krakowie.
5: Chcę podkreślić, że lotnicze pogotowie ratunkowe podlega bezpośrednio pod Ministerstwo Zdrowia, jest przez Ministerstwo Zdrowia finansowane.
0: Transport surowicy kosztował 90 tysięcy złotych.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Mistrzostwa świata w piłce nożnej już się rozpoczęły, choć na turnieju zabraknie reprezentacji Polski. Miliony kibiców nad Wisłą będą śledzić zmagania najlepszych drużyn świata. Tegoroczny mundial rozgrywany jest w USA, Meksyku i Kanadzie. Jest największy w historii, bowiem wystąpi na nim aż 48 reprezentacji. Część jest nie lada zaskoczeniem, mówi Michał Zichlarz, dziennikarz katowickiego sportu.
6: Jeśli chodzi o Afrykę, to aż 10 reprezentacji z tego kontynentu jedzie na Mistrzostwa Świata. Czarny kontynent podwoił swoją liczbę zespołów Mistrzostwa Świata, bo do tej pory było 5, teraz już jest 10. No i debiutuje Republika Zielonego Przylądka, wyspiarski kraj, liczący niespełna 500 000 ludzi. To nawet jak na skalę afrykańską było olbrzymie zaskoczenie, że oni dali radę w eliminacjach, jadą.
0: Zdaniem analityków głównym faworytem do zdobycia tytułu jest Hiszpania. Wśród kandydatów do końcowego triumfu wymieniane są także Francja oraz Anglia. O tym, kto sięgnie po Mistrzostwo Świata, kibice przekonają się w drugiej połowie lipca.
7: W Radiu Rodzina już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Dziś temperaturowo do 19, może nawet tak 20 stopni. Na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu między innymi również do 19. We Wrocławiu również bez deszczu, choć dziś na Dolnym Śląsku może popadać między innymi w pasie przez od góry po Kłodzko, to tak przez centrum naszego województwa przejdzie taka fala deszczowa, ale także troszkę na zachodzie i troszkę na wschodzie.
8: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis, dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
9: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
10: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
9: To dokąd na wakacje?
10: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
9: A może dalej?
10: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
9: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
11: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
12: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
13: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
14: Oleśnica nabiera smaków. 21 czerwca zapraszamy na pierwszy Oleśnicki Festiwal Wina i Serów. Rynek od godziny 12 zamieni się w przestrzeń degustacji, inspirujących rozmów o smakach, spotkań z pasjonatami i koncertów na żywo. To będzie niedziela, którą zapamiętasz wszystkimi zmysłami. Przyjdź i daj się zaprosić do świata dobrego smaku.
15: Reklama.
16: Radio Rodzina.
17: Radio Rodzina.
16: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
7: 7 minut po godzinie 8. Natalia Wójcik, witam was serdecznie już za chwileczkę o 8.10 na naszej antenie audycja Poranny Gość, a dziś gościem księdza Rafała Kowalskiego będzie Radosław Michalski, dyrektor Departamentu Marki Miasta. Serdecznie zapraszam na poranną rozmowę. O 8.10 rozpoczynamy.

0: 8:10 już na zegarach, a więc rozpoczynamy poranną rozmowę. W studiu jest już ksiądz Rafał Kowalski i jego gość.
1: Poranny gość. Radia Rodzina. Poranny gość. Radia Rodzina.
2: Doktor Radosław Michalski, szef Departamentu Marki Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia, jest dziś gościem Rady Rodzina. Dzień dobry, szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, dzień dobry, księdzu, dzień dobry państwu.
2: Panie dyrektorze, czerwiec, jeżeli dobrze pamiętam, to miesiąc, w którym pana departament przeżywa urodziny, bo chyba powstaliście 1 czerwca 2024 roku, to zapytam przewrotnie, warto było ten departament zakładać i dawać mu jakieś życie?
3: Jak ksiądz jak teraz mówi, to rzeczywiście sobie przypomniałem, bo prawdą jest, że rok po tym, kiedy powstaliśmy, czyli też rok temu, bo jesteśmy w drugim tym, to podsumowywaliśmy sobie troszeczkę nasze działania, a ten drugi rok teraz jesteśmy skupieni na tym, co się dzieje. Tak naprawdę czerwiec jest bardzo intensywnym miesiącem w życiu Wrocławia i wiele rzeczy dzieje się w tym samym czasie. Przygotowujemy Święto Miasta, które już się troszkę zaczęło. Nasze biuro zajmujące się uczelniami wyższymi przygotowuje, współpracuje przy przygotowaniu festiwalu Remind, ale też jest zaangażowany chociażby w jubileusz Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, który przez ostatnie dwa dni bardzo mocno integrował to środowisko. Z kolei, kiedy spojrzymy na Biuro Współpracy z Zagranicą, to mieliśmy Nagrodę Jana Nowaka Jeziorańskiego, która zawsze jest takim bardzo istotnym dniem w tym kalendarzu wrocławskiego czerwca. No i przygotowywaliśmy też porozumienie ze Stowarzyszeniem Koreańskim, które przygotowuje we Wrocławiu swój dzień. I tak nam ta druga rocznica minęła, że żeśmy się uwikłali w tę bieżącą robotę i chyba bardzo dobrze, bo ja sobie też w ogóle myślę...
2: To cieszę się, że Radio Rodzina wam przypomniało, że macie drugie urodziny.
3: To przyjdę dzisiaj do biura i uściskam ekipę, bo to jest też trochę tak. Departament w sumie jest narzędziem. I to narzędzie może być wykorzystane na różne sposoby. Może być narzędziem użytecznym, może być narzędziem nieużytecznym, może być narzędziem, które potrafi jeszcze coś czasami zdemolować, jeżeli ktoś nie potrafi się narzędziem posługiwać. Ja sądzę, że mamy to szczęście, że to jest bardzo fajna ekipa, która pracuje w urzędzie od wielu, wielu lat. Departament, przypomnę, powstał bez tworzenia nowych etatów, właściwie ze stworzenia struktury już istniejącej, ale bardzo synergicznej. To znaczy biura pracujące na podobnym obszarze, operujące w tych samych polach rozwoju Wrocławia, zaczęły się lepiej widzieć. A jeżeli widzą się lepiej, to po pierwsze mamy z tego oszczędności, no bo czasami wydaje się mniej środków dzięki temu, że można mniejszą obsadą obsłużyć te same tematy, a po wtóre jest się bardziej efektywnym, no bo kiedyś powiedzmy sobie, że Wydział Promocji jeździł z promocją turystyczną na konkretne targi do konkretnego miejsca. Biuro Współpracy z Zagranicą operowało w obszarze miast partnerskich w innym miejscu, a uczelnie wyższe, ponieważ zajmują się też tym, żeby łączyć wrocławskie środowisko naukowe z zagranicą, w kompletnie innym obszarze. Dzisiaj, wyjeżdżając w jedno miejsce, jesteśmy w stanie obsłużyć wszystkie trzy tematy. W tym sensie sądzę, że był to korzystny projekt, a dla mieszkańców tak naprawdę wszyscy jesteśmy miastem i urzędem.
2: Właśnie chciałem o to zapytać, dlatego że pan mówi o tych wszystkich projektach, nagrodach, statystykach i tak dalej. Co ma z tego przeciętny Kowalski mieszkający we Wrocławiu?
3: Ksiądz Rafał Kowalski i wszyscy inni Kowalscy, którzy we Wrocławiu mieszkają, pewnie widzą naszą pracę dopiero w jej efekcie na końcu. Bo na przykład podpisanie porozumienia z wspólnotą koreańską, poza tym, że symbolicznie bardzo ładnie wygląda w obrazku i będzie z tego kilka artykułów w Korei mówiących o tym, że Wrocław jest miastem współpracującym z Koreańczykami, przełoży się na przygotowanie przez to stowarzyszenie we współpracy z miastem konkretnego wydarzenia. Umówiliśmy się, że będzie to co roku drugi weekend października, na który przyjadą tutaj kucharze z tego kraju, przyjadą tutaj przedstawiciele świata kultury z tego kraju, przyjadą też zespoły muzyczne, w jakiej skali to jeszcze będziemy o tym rozmawiać. Co za tym idzie, Wrocław i Dolny Śląsk pewnie też przyjadą, żeby zobaczyć to wydarzenie, a z czasem, jeżeli ten dzień się pozytywnie zbuduje, a sądzę, że tak właśnie będzie, to będzie to kolejny magnes turystyczny w miesiącu, który już nie jest tak silnie turystycznie nasycony, no bo październik to już jest taki schyłek sezonu przed grudniem i przed Jarmarkiem Bożonarodzeniowym, a już po lecie. I kiedy komunikujemy takie rzeczy, jak na przykład Nagroda Jana Nowaka Jeziorańskiego, w której uczestniczy powiedzmy, że 100 osób na sali i w tym roku nagrodzony, raz jeszcze gratulujemy, były premier Szwecji, to z tego wychodzą z kolei materiały prasowe, które idą na cały świat, mówiące o tym, że coś ważnego zadziało się w naszym mieście. Same te artykuły mówią tylko, przypominają o Janie Nowaku Jeziorańskim, przypominają o nagrodzonym, ale pada tam hasło Wrocław w bardzo pozytywnym kontekście i ten kontekst za jakiś czas przełoży się, czy przekłada się już właściwie, na postrzeganie miasta.
2: Na to, że ktoś, kto czyta ten artykuł na przykład w Szwecji, pomyśli sobie, nigdy nie byłem w tym Wrocławiu, więc chciałbym go odwiedzić. No to zapytam, tak mniej więcej zawsze w połowie roku robiliście takie podsumowanie, ilu tych odwiedzających przyjechało do Wrocławia. W ubiegłym roku pamiętam, było chyba 7 milionów turystów w 2025, więc macie już jakieś takie dane statystyczne, które pokazują, pobijemy tę ilość odwiedzających, czy...
3: To opowiem w dwóch krokach. Rzeczywiście jest tak, że na przełomie marca i kwietnia prezentujemy dane za miniony rok, bo tak długo te dane agregują się w Głównym Urzędzie Statystycznym, stąd to opóźnienie 3-3,5 miesięczne. Rzeczywiście rok 2025 to 7 milionów turystów. Dla porządku, kogo uważamy za turystę, to jest osoba, która spędza w naszym mieście dłużej niż 4 godziny w celu innym niż praca lub nauka. Czyli jeżeli ktoś przyjeżdża do lekarza, turystyka medyczna, jeżeli ktoś przyjechał na koncert, turystyka kulturalna, jeżeli ktoś przyjechał na zakupy, to jest turystyka zakupowa, ona też się zdarza. No a czasami przyjeżdża ktoś rzeczywiście pozwiedzać miasto w takim bezpośrednio turystycznym sensie. I rzeczywiście ta liczba jest wyższa niż w roku 2024, co nas cieszy, bo przekłada się to na wpływy do kieszeni wrocławskich przedsiębiorców. Mówimy tutaj o hotelach, mówimy o restauracjach, mówimy o przewodnikach turystycznych, mówimy o tym wszystkim, co jest z branżą związane.
2: A z tych wpływów znowu miasto dostaje konkretne wpływy z podatków.
3: Dokładnie tak, z tych wpływów, które zarabiają mieszkańcy Wrocławia, zasila się wrocławski budżet i to jest niesamowicie ważne, bo jak patrzymy na budżet miasta, to jest tak zwane odnawialne źródło finansowania. Czyli każdego roku jakaś pula turystów przyjedzie, większa, mniejsza, szczęśliwe Wrocławiu rośnie. Tamten uniony rok był szczególnie ważny też dlatego, że po raz pierwszy przeskoczyliśmy przedpandemiczny rok 2019 w liczbie udzielonych noclegów. Brakuje nam jeszcze rozwoju turystyki tak zwanej biznesowo-kongresowej, czyli tej, która organizuje wydarzenia. Ona jest jeszcze nierozpędzona tak bardzo w innych miastach. To nie jest tak tylko, że Wrocław jeszcze próbuje to nadgonić, ale mam nadzieję, że i to zrobimy. A jeżeli mówimy o tym roku, no to jest tak, te pierwsze 3-4 miesiące nowego roku zawsze są trudniejsze dla branży. Po pierwsze, my też jesteśmy nieco mniej ruchliwi w tym czasie, no chyba, że...
2: No styczeń, luty, tak, to są takie miesiące, gdzie raczej myślimy o wyjeździe na narty. We Wrocławiu na nartach jeszcze nie pozjeżdżamy.
3: Właśnie, ja mówię, że kuroty narciarskie nie narzekają, natomiast w miastach jest nieco słabiej i to jest tak, że rzeczywiście, że w Polsce tak to się układa. My zaczynamy żyć w kwietniu, kiedy po raz pierwszy przebijamy pulę 100 tysięcy udzielonych noclegów w obiektach hotelarskich, potem rośniemy sobie i w sierpniu jest pik, potem ten pik zaczyna lekko schodzić, tak jak mówiliśmy, październik, listopad jest nieco słabiej, ale ciągle powyżej 100 tysięcy, no i mamy drugie odbicie w grudniu, które jest właściwie miesiącem konkurencyjnym z sierpniem, jeżeli na to spojrzymy.
2: Jarmarkowi
3: Bożonarodzeniowemu, tak jest. Jest taka atrakcja, która sprawia, że branża i miasto dzięki temu zarabia i wizerunkowo, i finansowo. I patrząc na te miesiące do tej pory, porównujemy sobie dane właśnie Głównego Urzędu Statystycznego, widzimy, że miesiąc do miesiąca, rok 2026-2025, tych noclegów jest więcej. To jest procentowy przyrost pomiędzy 10 a 15%, co jest dość istotne, bo rośnie w innych polskich miastach, ale Krakowowi, który ma potężną pulę tak naprawdę i miejsc noclegowych i turystów, to rośnie w granicach 5%. Jeżeli my jesteśmy w stanie dobić do 15%, to oznacza, że u nas przyrost jest wyższy. Nie chcę powiedzieć, że to jest gigantyczny sukces i że zauważymy go bardzo wymiernie, natomiast te pierwsze miesiące każą nam powiedzieć, że najprawdopodobniej, jak wszystko się podzieje, jak się ma podziać w roku 2026, to będzie on lepszy od 2025, za co mocno trzymamy kciuki.
2: No powiedział pan, że szczęśliwie Wrocławie rośnie, jeśli chodzi o tą ilość turystów, natomiast ja chciałem zapytać, czy dostrzegacie też pewne minusy tej obecności turystów, no bo okej, jak popatrzymy się na takie miasta jak Barcelona, jak Rzym, tam ci mieszkańcy, którzy spędzają tam na co dzień swój szary dzień, którzy tam pracują, trochę tych turystów mają już serdecznie dość i dają temu niestety wyraz. Jak patrzę na Wrocław, no miasto zostało wybudowane w jakiejś określonej bryle i to nie jest tak, że może przyjść moment, kiedy zaczniemy się dusić. Coraz więcej samochodów w tym mieście, coraz większe korki, coraz większy tłum przechodzący. Ja chociażby to widzę w sezonie tutaj na Ostrowie Tumskim. Czy to nie jest tak, że nagle zaczną wrocławianie narzekać na to, że mamy już dość tych turystów?
3: To pójdę nawet krok dalej w tej analizie, którą ksiądz popełnił. To jest troszkę tak. Wrocław nie jest, nie będzie i nawet dobrze, że tak się dzieje. Ani nowym Paryżem, ani nową Barceloną, ani nową Florencją, jeżeli chcemy tak dalej.
2: Czy Rzymem.
3: Czy Rzymem. Chociaż Ostrów Tumski.
2: Chociaż mamy mały Watykan, tak.
3: Tak jest tutaj. Z tego też powodu, że nasza turystyka, kiedy robimy sobie analizę ruchu turystycznego, nie chodzi tylko o liczby. Chodzi też o to, z czym wyjeżdża turysta z Wrocławia. I turysta wyjeżdżający z Wrocławia, który deklaruje, że wróciłby tu, albo miasto by polecił komuś, na pierwszym miejscu stawia klimat i atmosferę. I ten klimat i atmosfera wydają się efemeryczne. Ciężko to chwycić, tak mówiąc, klimat i atmosfera. Nam się to składa na całość spotkań, którą odbył we Wrocławiu. Od tego, od momentu, kiedy wylądował na lotnisku, czy też wysiadł na dworcu głównym, jak został obsłużony w hotelu, do którego trafił, albo w miejscu, w którym się zatrzymał, bo czasami nocuje urodziny też, jakimi wspomnieniami spotkał się w lokalu gastronomicznym, w którym jadł, co zobaczył, jak go to ujęło, ale też w jaki sposób został tam obsłużony, jak go potraktowano i też jak spotykał się z mieszkańcami albo z osobami przychodząc po ulicach. Czy widział tam raczej smutnych ludzi, czy wesołych, czy kiedy o coś zapytał, otrzymywał odpowiedź, czy nie i w jakim trybie ją otrzymywał.
2: To miła odpowiedź, bo klimat, atmosferę tworzą ci, którzy nas teraz słuchają. To są mieszkańcy miasta. To my tworzymy ten klimat.
3: Dokładnie tak, co oznacza, że po pierwsze nie przekroczyliśmy tej granicy, ale oznacza też, że jeżeli tę granicę byśmy przekroczyli, to turystyka we Wrocławiu bardzo szybko się wywróci. Dlatego, że my nie przyciągamy do Wrocławia nowym Koloseum, nową wieżą Eiffla albo nową katedrą jak Duomo we Florencji, która sprawi, że tutaj przyjedzie tłum, żeby ją obejrzeć. Mamy swoje atrakcje turystyczne, te magnesy cały czas działają.
2: No wiem, że robiliście takie badanie jak zoo, jak panorama Racławicka, Ostrów Tumski, rynek, tak, to jest.
3: To wszystko działa, ale to jest taki element, który jeżeli ktoś ma wybrać, gdzie pojedzie na wakacje i analizuje sobie te miejsca, to zastanawia się też, z jakimi wspomnieniami wróci. Czy odpocznie tam, czy to będzie takie bieganie, bo jeżeli spojrzymy chociażby na Wenecję czy Barcelonę przywołaną przez księdza, to tam w tym tłumie to nie jest niekomfortowe wyłącznie dla mieszkańców. Turysta wracający z Barcelony, no chyba, że przyjechał na mecz i był przygotowany na to, że na stadionie będzie raczej gęsto, to też ma poczucie, że no było trochę ciasno, ciężko się było dopchać.
2: Albo pojechał w listopadzie, kiedy tych turystów było mniej.
3: Pojechał w listopadzie, no to wtedy też rzeczywiście jest inne rozłożenie tego zdarzenia. Ale to jest coś, na co my sobie nie możemy pozwolić. Stąd mówiąc o wzroście ruchu turystycznego, mamy z tyłu głowy, a właściwie nawet przed oczami, jak ten ruch turystyczny rozłożyć. Widzimy miesiące, które są słabsze, zresztą z branżą w tej chwili będziemy pracowali nad lekkim ożywieniem pierwszego kwartału każdego roku, tak żeby tego turysty było nieco więcej wówczas. Staramy się turysty rozproszyć, ale możemy sobie też jasno powiedzieć, że we Wrocławiu rynek i Ostrów Tumski i trochę też kompleks Hali Stulecia razem z pergolą i znajdującą się za nimi WUWą, no bo też blisko ogród zoologiczny, są absolutnymi takimi topami turystycznymi, że jeżeli ktoś przyjeżdża na jeden dzień, to my go z tych miejsc nie przegonimy nigdzie indziej, bo on nie chce zobaczyć. Natomiast jeżeli ktoś zostaje na dłużej, to po pierwsze możemy ten ruch lekko rozproszyć po Wrocławiu. Po wtóre, silnie współpracując z Dolnym Śląskiem, jesteśmy w stanie uzyskać tę synergię, że pokazujemy miasto i region. To jest szczególnie ważne przy turystach tak zwanego dużego portfela z krajów nieco bardziej odległych od Wrocławia. Wrocław, jeżeli chodzi o rok 2025, taką topką, te trzy kraje, które najczęściej odwiedzały nasze miasto, czy też mieszkańcy trzech krajów, no to na pierwszym miejscu nie jest zaskoczeniem, że Niemcy, na drugim miejscu mogłoby być zaskoczeniem, ale już dzisiaj nie jest, że Czesi, na trzecim miejscu Wielka Brytania. Niemcy, jakby wiadomo, blisko, też ta turystyka sentymentalna zawsze jakoś nam trochę towarzyszyła. Czesi ze względu na Baltic Express, który miał być pociągiem łączącym Czechy z morzem, a tymczasem okazuje się, że bardzo dobrze funkcjonuje.
2: Tak, wysiadają, sobie robią przystanek w naszym mieście.
3: Czechów we Wrocławiu. Wrocław żąda co prawda dostępu do morza, chwilowo jeszcze go nie ma, ale Czesi bardzo się cieszą pobytem we Wrocławiu, zresztą te opinie są bardzo pozytywne. My tam nieustannie operujemy i w ramach współpracy z lokalnymi ośrodkami Polskiej Organizacji Turystycznej i z mediami i z touroperatorami. Natomiast szukamy tego drugiego kroku, to znaczy turysty dużego portfela właśnie w krajach arabskich.
2: Ale to jest ciekawe właśnie, co pan mówi, czy myśleliście o tym, żeby właśnie tego turystę trochę rozproszyć, na przykład wejść we współpracę z okolicznymi miastami, które gdzieś wokół Wrocławia są i powiedzieć, słuchajcie, Wrocław jest świetny, piękny i tak dalej, ale na przykład jeden dzień spędźcie sobie w tych miastach, które są gdzieś obok nas, bo też mają wam wiele do zaoferowania. Bo dlaczego to pytam? Bo widać było chociażby w ten tak zwany długi weekend czerwcowy połączony z uroczystością Bożego Ciała, że przejazd z placu Grunwaldzkiego do ogrodu zoologicznego samochodem graniczył z cudem, a znalezienie miejsca parkingowego przy Hali Stulecia praktycznie rzecz biorąc było niemożliwe, a więc to już nam pokazuje, że wszyscy, którzy wtedy przyjechali do Wrocławia, rzucili się na ten ogród zoologiczny, co jest niekomfortowe i dla zwiedzających, i dla mieszkańców.
3: Zdecydowanie, taka plaga urodzaju. To znaczy tak, współpracujemy na przykład ze Stowarzyszeniem Aglomeracji Wrocławskiej, które przygotowało fantastyczną kampanię pokazującą zabytki okolicznych miejscowości wokół Wrocławia. I uważam, że to jest w ogóle bardzo ważne, dlatego że często te miejscowości wokół miasta obawiają się, że no ale co my możemy zaoferować turyście? No przecież do jednej kolegiaty, którą tutaj mamy, bardzo pięknej, na to nikt nie przyjedzie. Albo mamy tutaj szlak średniowiecznych kapliczek, czy czegoś takiego, co jest pewnym reliktem wartym zobaczenia. Albo mamy fantastyczny festiwal, którego nikt inny nie ma, bo jest festiwalem produktów regionalnych. I obawa polega na tym, że no dobrze, no to może z okolicy ktoś przyjedzie, ale nikt spoza już specjalnie tu nie przyjedzie. I czasami tak jest, że specjalnie nikt nie przyjedzie, ale jak już we Wrocławiu jest i usłyszy o tym, że przy okazji godzinę drogi stąd albo pół godziny drogi stąd pociągiem, autobusem, samochodem, czasami nawet rowerem, można zobaczyć coś atrakcyjnego, to postrzeganie diametralnie się zmienia. I myślę, że ta synergia z nie tylko aglomeracją, ale w ogóle z Dolnym Śląskiem jest bardzo ważna, bo pozwala ruch turystyczny rozproszyć, ale sprawia też, że ci, którzy tutaj byli, mają poczucie głębokiego niedosytu. No bo jak na Wrocław, powiedzmy, że wystarczą im 4 dni, żeby miasto schodzić wzdłuż i wszerz. Nie na wszystkie muzea, nie na wszystkie atrakcje, ale miasto są w stanie w 4 dni spokojnie poznać w tych najbardziej atrakcyjnych regionach. To jak zobaczą tego Dolny Śląsk, to mają poczucie, że nie no, tydzień to jest za mało, tu trzeba wrócić ze znajomymi, trochę więcej pojeździć i ta turystyka wracająca, no to właśnie najlepsza ambasada tak naprawdę, bo tu już nie wymaga dodatkowej promocji, ona się dzieje sama.
2: Wśród wyzwań, jakie stoją przed Wrocławiem, wymienił pan je w rozmowie z portalem wrocław.pl, Na pierwszym miejscu wymienił pan wyzwania demograficzne. No to teraz trochę wiem, że to zabrzmi paradoksalnie to pytanie, czy jest nas za mało, powinno nas być więcej we Wrocławiu?
3: To jest dobre pytanie. Rzeczywiście, kiedy formatowaliśmy departament 2 lata temu, postawiliśmy sobie 3 cele, bo teraz opowiadamy o tym, jak my operacyjnie realizujemy, ale tak strategicznie mówiliśmy sobie, że musimy przygotować odpowiedzi na 3 wyzwania. Wyzwanie demograficzne, wyzwanie ekonomiczne i wyzwanie ekologiczne. To ekonomiczne troszeczkę opowiedziałem, bo staramy się po prostu zarabiać pieniądze dla Wrocławia, te, które wpłyną do budżetu. To ekologiczne wiąże się też z tym, że staramy się promować turystykę ekologiczną, bardzo mocno pokazując transport publiczny i przekonując tych, którzy do Wrocławia przyjeżdżają, zostaw samochód, fajnie, że dojechałeś do miasta, ale w mieście tu już może nim nie jeść, bo pierwsze miasta dobrze nie znasz, GPS czasami nas myli, a powtóre, no właśnie będziesz stał sobie w koreczku, no to może jednak spacer, a może jednak transport publiczny. A to demograficzne, o którym ksiądz mówił, uważam, że w ogóle za strategiczne w tej chwili. Ono nie jest wyzwaniem wyłącznie wrocławskim, jest wyzwaniem nawet nie ogólnopolskim, ono jest ogólnoeuropejskim, jeśli nawet nie definiować go w kategoriach kręgu cywilizacyjnego, w którym jesteśmy. Nie dostrzegamy go dlatego, że jest to wyzwanie demograficzne nie tak jak powojenne, kiedy nagle ubyła duża grupa ludzi w danym regionie i widać było pustki w miastach, w których żyli, zapełniały się cmentarze, ale nie było tkanki miejskiej, tkanki żywej pośród budynków czy zgliszcz. Jest to wyzwanie, które ma taki syndrom gotującej się żaby, czyli pomalutku zauważamy, że mamy mniej urodzeń, więcej odejść. Nawet w tym wszystkim przedłużające się szczęśliwie ludzkie życie pokazuje nam, że jednak nie mamy przyrostu naturalnego z urodzeń. Wrocław ma przyrost naturalny z wewnętrznych migracji. Z tych, którzy przyjeżdżają do Wrocławia na studia, albo przyjeżdżają tu za pracą, albo przyjeżdżają tutaj za szansą spełnienia marzenia. Natomiast z urodzeniami jest tak, jak we wszystkich innych krajach naszego kręgu, no po prostu nie ma.
2: Znaczy, obawiam się, że tacy prezydenci czy burmistrzowie miast, którzy teraz by pana słuchali, jak Świdnica, jak Bielawa, Dzierżoniów, myślą sobie, o czym on mówi. To Wrocław nam wysysa naszych młodych mieszkańców i to Wrocław sprawia, że to nasze miasta ubywają.
3: Uważam, że tak w rzeczywistości jest, przy czym my nie prowadzimy takiej aktywnej kampanii.
2: I ciągle nam mało?
3: W miejscach. Ciągle nam mało... To podam taki przykład. Wrocław i jego demografia pokazują następującą rzecz. Współczynnik bezrobocia we Wrocławiu wynosi pomiędzy 1,4 i 1,8, najczęściej to jest około 1,6. Czyli 1,6% osób w wieku produkcyjnym nie ma pracy, a ofert pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy, czyli obsługującym Wrocław i Obwarzanek, jest w granicach 800, a w pikach takich świątecznych to będzie około 1000. Oznacza to, że my w tej chwili mamy taki niedobór, że każda nowa inwestycja we Wrocławiu musi się rozejrzeć bardzo dokładnie, skąd weźmie swoich nowych pracowników, bo albo ich skądś ściągnie, albo ich wyuczy, oni są na rynku i za chwileczkę dopiero wejdą w tę fazę produkcyjną, czyli będą w stanie pracować, albo musi ich komuś podkupić, mówiąc brzydko, co powoduje konkurencję. Ona ma swoje plusy dla pracowników, bo zwykle jest to konkurencja zarobkami, ale jednak sprawia, że nie ma takiej stabilności na rynku. I to jest pierwszy element tego, o czym mówimy. Drugi element jest taki, że to przedłużające się raz jeszcze szczęśliwie ludzkie życie sprawi, że nam się ta piramida demograficzna odwróci diametralnie, to znaczy będzie duża góra, mniejszy dół. I nie chodzi nawet o to wszystko, co w skali kraju rzeczywiście jest wyzwaniem politycznym pod tytułem, jak będzie wyglądał system ubezpieczeń społecznych i emerytur. My raczej myślimy w tym duchu, że jak najdłużej seniorzy powinni być sprawni. To jest to, czym zajmuje się miasto, mówiąc o trenerach senioralnych, o tych wszystkich programach Złota Rączka, o kartach seniora usprawniających funkcjonowanie seniorów, pozwalających im korzystać z usług, ale zarazem musimy mieć też osoby, które będą w stanie później wspierać seniorów w takim codziennym funkcjonowaniu.
2: No to Uniwersytet Łódzki przeprowadził badanie, z których wynika, że Wrocław i Warszawa w tej chwili są takimi dwoma polskimi miastami, które mają potencjał przyciągania młodych ludzi. Co więcej, no wiem, że były prowadzone też takie badania, które pytały się mieszkańców z całej Polski, do jakiego miasta by się najchętniej przeprowadzili, i Wrocław też tam jest w czołówce. No to teraz tak zapytam, wystarczy miejsca? Czy może na przykład, nie wiem, okoliczne wioski muszą się liczyć z tym, że kiedyś staną się częścią Wrocławia? Tak było na przykład, nie wiem, z Jerzmanowem, tak? Dzisiaj jest jedną z dzielnic Wrocławia, kiedyś to była osobna wioska.
3: Trudno dzisiaj mówić o powiększeniu terytorialnym granic miasta. Raczej trzeba patrzeć na nowy twór, który się wytworzył, a którego państwo polskie czasami jeszcze nie dostrzega w sensie instytucjonalnym, no bo on funkcjonuje i w nazewnictwie, i w naszym myśleniu o tym. Mowa o aglomeracji, czyli o takiej tkance, która jest bardzo, bardzo blisko siebie. I nawet jeżeli miejscowość nazywa się inaczej i jest poza granicami terytorialnymi innego samorządu i mieszkańcy mają tam swoją własną strukturę, to jednak jesteśmy tak blisko siebie, że nawzajem na siebie współdziałamy, taki trochę układ planetarny. I teraz ten twór aglomeracyjny powinien być odpowiedzią na wyzwania wspólne. To są wyzwania ekologiczne właśnie, chociażby smogowe, które często...
2: Nie no tak, on się nie zatrzymuje tylko nad Wrocławiem, ale potem, że tak powiem...
3: Bardzo przepraszam, to jest granica terytorialna, także my już dalej nie lecimy.
2: Smog dalej nie leci.
3: Nie, także to tak nie działa. Czasami można poradzić sobie z tym w mieście, a tymczasem ze względu na pogodę, wiatr, będziemy mieli smog nalatujący, albo i w drugą stronę, bo to też nie chciałbym teraz demonizować jakiegoś konkretnego miejsca. Powtórę, usługi miejskie, szkoły, przedszkola, nie mówi się tylko o szkołach średnich.
2: Komunikacja.
3: Komunikacja, która do tego dochodzi, no bo mówimy albo o sprawnej komunikacji dojazdowej, publicznej, albo znowu mimo samochodach, o których ksiądz się odwoływał wcześniej, które do Wrocławia wjeżdżają, bo wjeżdżają tu za pracą. No i to wszystko jest tak ze sobą ściśle związane, że nie można widzieć wyłącznie miasta w jego granicach terytorialnych, trzeba się widzieć szerzej. Ja myślę, że te zdolności do przyciągania młodych ludzi, o których ksiądz powiedział, czyli te badania Uniwersytetu Łódzkiego, które były dla nas zaskoczeniem o tyle, że zobaczyliśmy wyniki, nie wiedzieliśmy, że są przeprowadzane. A te drugie, akurat to my zlecaliśmy, żeby sobie sprawdzić, jak wygląda marka Wrocławia, mówiące o tym, że Wrocław jest rzeczywiście postrzegany jako topowe miasto do potencjalnej przeprowadzki, to też się nie wzięło z jakichś magicznych działań w ciągu ostatniego roku czy dwóch lat, kiedy departament istnieje. Sądzę, że to są głęboko zakorzenione działania w życiu Wrocławia od 89-90 roku, kiedy samorząd się odrodził. Od Bogdana Zdrojewskiego, który w absolutnie szalony sposób postanowił budować wizerunek miasta na kulturze i edukacji. Co w tamtym czasie w krótkim terminie nie miało możliwości przyniesienia pieniędzy miastu, ale w długim terminie okazało się inwestycją, na której cały Wrocław jest osadzony. Potem mieliśmy krótki okres Stanisława Huskowskiego, który tę politykę kontynuował, Rafała Dutkiewicza, który włożył bardzo dużo w ściąganie biznesu i w pokazanie synergii pomiędzy samorządem, akademią i biznesem, czyli stworzenia triady, w której samorząd był właściwie trochę takim dyplomatą, a trochę takim mechanikiem, który naoliwiał tryby, żeby to wszystko się kręciło. Bardzo fajnie chwyciły to wrocławskie uczelnie i ich rektorzy, rozwijając swój potencjał i jesteśmy w tej chwili w okresie, w którym absolutnie kluczowe jest dbanie o jakość i komfort życia w mieście. I to nie tylko w takim duchu, że obiecamy komuś, że za 10 lat będzie super, tylko to musi być odczuwalne tu i teraz, bo ten komfort życia w mieście przekłada się na wszystko. Na to, jak wrocławianie mówią o tym mieście, jak postrzegają go i jak ściągają nowych mieszkańców, jak opiekują się turystami, bo są zadowoleni z własnego miasta i jak Wrocław będzie postrzegany w kolejnych latach, bo walka o nowych mieszkańców nie jest tematem na tu i teraz, to jest perspektywa kolejnych kilku
2: lat. No i tutaj wiąże się to z to, co pan powiedział, z moim ostatnim pytaniem, bo niestety czas nasz dobiega końca. Marka miasta to nie tylko turystyka, to nie tylko nowi mieszkańcy, ale to jest coś, co ma sprawić, że my, wrocławianie, będziemy dumni ze swojego miasta. To my mamy się czuć, że mieszkamy w mieście, które naprawdę ma dobrą markę. No to tak zapytam, z czego dumny jest Radosław Michalski, jeśli chodzi o Wrocław, z czego dumni mogą być wrocławianie?
3: To jest trochę tak.
2: Ta cisza była wymowna.
3: Była wymowna dlatego, że pomyślałem o dwóch krokach, które tutaj towarzyszą, ponieważ my żyjąc w jakimś mieście, akurat we Wrocławiu, ale tu myślę, że to jest podobne w wielu różnych miastach, bywa, że jesteśmy ściśle silniej sfokusowani na tym, czego nam brakuje, co powinniśmy jeszcze rozwinąć, a bardzo szybko przywykamy do tego, co już jest. Na przykład wydaje nam się we Wrocławiu, że we Wrocławiu brakuje zieleni. Powiedziałem wydaje nam się, bo jak sobie patrzymy na mapę innych miast, to Wrocław jest w takiej topce polskich miast, jeśli chodzi o współczynnik zieleni względem terenów miejskich. Natomiast ci, którzy przyjeżdżają do Wrocławia, mówią, że Wrocław jest zielonym miastem. Jak na takie miasto, to jest wręcz nieporównywalne. No dobra, Central Parku może nie mamy, ale promenada staromiejska w samym sercu Wrocławia trochę daje, a te wszystkie parki okalające nasze osiedla też się przekładają. Mówimy o transporcie publicznym, który zawsze wymaga poprawy i zawsze może być lepszy i zawsze może być sprawniejszy. Ale ci, którzy przyjeżdżają do Wrocławia, mówią, to jest świetnie skomunikowane miasto, bo opierają się na doświadczeniu swoim, z miejsca, z którego przyjechali, albo innych miejscowości, które odwiedzali. Nie chcę powiedzieć, że wszystko się udało, jesteśmy w tak fantastycznym miejscu, że już właściwie niczego nie trzeba robić, bo to jest początek zguby, nie tylko zguby w myśleniu, ale też zguby takiej, że przestajemy się rozwijać. Więc zawsze trzeba szukać słabych stron i na nich budować to, co można poprawić, ale sądzę, że nam się dobrze żyje we Wrocławiu, generalnie. I teraz mówiąc o marce, wydawałoby się, że Departament Marki powinien tę markę tworzyć. Te czasy się zmieniły. Moim zdaniem dzisiaj markę tworzą sami mieszkańcy, którzy sami definiują miasto tak, jak chcą je postrzegać. Kiedyś kampanię prowadziło się w prosty sposób. Kupowało się billboardy, kupowało się reklamy w gazetach, kilka reklam w telewizji, ściągało się 2-3 znane twarze, które miały coś dobrego powiedzieć, no i ściągało się ludzi, którzy przyjeżdżali. Dzisiaj w dobie mediów społecznościowych nie da się czegoś wykreować. Można co najwyżej wspomóc proces, który już istnieje. Dlatego, że weryfikacja kreacji następuje tu i teraz i natychmiast. Jeżeli ktoś oszuka w kreowaniu marki albo wizerunku, to odbije się to czkawką w kolejnych tygodniach, nawet nie w latach. I podobnie, jeżeli oszukamy kogoś, kto ma przyjechać do Wrocławia, mówiąc mu o czymś, czego tutaj nie ma, czy to będzie turysta, czy potencjalny nowy mieszkaniec, to reperkusje tego typu nastąpią błyskawicznie, a fala, która poleje się po internecie, sprawi, że tego się nie da wygrzebać. Jeżeli dzisiaj mówimy o tym, że rośnie nam liczba turystów, Wrocław jest postrzegany jako miasto potencjalnie dobre do przeprowadzki, mówimy o perspektywie tego, że i startupowcy, i biznes mogą się w Wrocławiu rozwijać, to nie jest kreacja, to się rzeczywiście we Wrocławiu dzieje. I myślę, że to jest powód do tego, żebyśmy się mogli uśmiechnąć i powiedzieć, dużo roboty przed nami. Jeszcze mamy masę rzeczy do poprawy i dużo nowych projektów, czy to Europejska Agencja Kosmiczna, czy nowe inwestycje na horyzoncie, ale mamy też coś, z czego możemy być dumni i co nas powinno uśmiechnąć.
2: I za to możemy podziękować mieszkańcom Wrocławia.
3: Zdecydowanie tak. W tym i nam, jak tutaj siedzimy, bo każdy zna swoją cegiełkę dokłada na tym poziomie, na którym jest, na którym może. Myślę, że Wrocław ma szczęście do mieszkańców. I dzięki temu jest miastem w tych wszystkich wyzwaniach, o których mówiliśmy, bezpiecznym. Bo mamy ambicje, chcemy robić coś więcej. To jest chyba główny motor naszego miasta.
2: Doktor Radosław Michalski, szef Departamentu Marki Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia, był dziś gościem Radia Rodzina. W drugą rocznicę, czy drugie urodziny istnienia tego departamentu, składamy najlepsze życzenia wszystkim, którzy o nasze miasto dbają i którzy atmosferę jego tworzą.
3: Czyli wszystkim naszym mieszkańcom bardzo dziękuję, księdzu, bardzo dziękuję państwu.
2: Dziękujemy, dobrego dnia.
3: Dobrego dnia.
1: Poranny gość. Radia Rodzina.

0: Wiele dziś już mówiłam, choć dzień niedawno co się rozpoczął, o wydarzeniach, które czekają nas w najbliższy weekend, ale także o tym, co dzieje się i dziś, bo słuchajcie, dzisiaj również w Teatrze Polskim będzie miała miejsce nietypowa premiera. Premiera spektaklu muzycznego Wodecki Dobry Wieczór Państwu i o tym projekcie, co to za projekt, opowiada Milena Paszkowska, product owner tego spektaklu.
1: Jest to projekt muzyczny z piosenkami Zbigniewa Wodeckiego, ale nie tylko z piosenkami Wodeckiego. Też postawiliśmy na atmosferę, którą Wodecki tworzył na swoich koncertach. Takie ciepło, atmosfera, takiego poczucia, że każdy na widowni jest mile widziany, ale też będzie to takie wydarzenie, na którym nie będziemy się spieszyć. Jest ono bardzo spokojne, bardzo urocze, nie ma widowiskowych świateł, nie będzie to show, więc myślę, że jest to dość radykalne w 2026 roku, że nie postawiliśmy na efekt wow, tylko minimalnie z wielkimi emocjami, z wielkim sercem dla publiczności przygotowaliśmy ten projekt.
0: A o tym, czego widzowie mogą spodziewać się po tym muzyczno-aktorskim projekcie, opowiadają aktorzy, którzy biorą w nim udział, czyli Klementyna Umer, Marika Klarman-Gisman, Jakub Giel i Błażej Michalski.
2: To z całą pewnością będzie przemiły wieczór w przemiłym towarzystwie, naszym oczywiście, ale też w całej publiczności, w anturażu takim niecodziennym, gdyż jesteśmy w tym momencie w byłym kasynie, ale to kasyno tutaj zostawiło swoje piętno, swój ślad, także jest i bar, i wykładzina w takie niesamowite mazy. I co jeszcze? Jest dosyć ciemno, czarno, złoto, czerwono. Prawdziwe kasyno. Tak. A my tutaj.
3: A my chcemy dać widzom, myślę, trochę ciepła.
2: Tak jest.
3: Trochę tego, żeby się uśmiechnęli i pomyśleli sobie, ale mi miło tutaj, jak siedzę i słucham, to jest mi miło.
4: Chcemy, żeby widzowie posiedzieli, pokiwali się w rytm muzyki i też troszeczkę pomyśleli.
5: I posłuchali trochę prawdziwych historii o nas samych, o nas, ludziach, o naszej kondycji, o naszych samotnościach, tęsknotach, pięknie życia, o tym, jak być sobą.
0: A więcej dowiemy się już o godzinie 10:30, bo wtedy przeniesiemy się właśnie na taką próbę przed tym spektaklem. Już teraz bardzo serdecznie Was zapraszam, a więcej szczegółów też znajdziecie na stronie Radia Rodzina.

0: Karol Nawrocki, trzecie weto do ustawy o kryptowalutach. Co dalej z rządowym pakietem paliwowym? Lajkonik opanował wczoraj ulicę Krakowa. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę mającą uregulować rynek kryptoaktywów w Polsce. Zwrócił uwagę, że kolejny raz nie uwzględniono uwag kancelarii prezydenta.
1: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. To pokazuje, że niestety intencje nie są tu czyste. Chodzi o to, by mówić o problemie z kryptoaktywami, a nie żeby ten problem realnie rozwiązać. Raz jeszcze przypomnę, tak jak kłamstwo nie staje się prawdą, nawet jak powtórzy się 100 razy, tak samo złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
0: Karol Nawrocki przypomniał, że skierował do Sejmu własną inicjatywę dotyczącą uregulowania rynku kryptoaktywów i jest ona w większości miejsc zbieżna z ustawą rządową. Według prezydenta jego projekt poprawia ustawę w tych miejscach, w których byłaby nieskuteczna w ochronie Polaków przed przestępstwami na tym rynku, dodał Nawrocki. W połowie czerwca wygasa rządowa regulacja cen paliw. Nadal nie wiadomo, czy tzw. pakiet CPN będzie przedłużony. Wszystko jest możliwe, mówi minister energii Miłosz Motyka.
2: My też jako resort wskazujemy i mamy przygotowane ewentualne możliwości wyjścia z tego programu, natomiast nie ma tu daty i te wszystkie najpierw elementy będą dogadywane i uzgadniane w takim trójkącie, mogę powiedzieć, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Finansów i Gospodarki.
0: Minister przyznał, że jeśli światowe ceny ropy wciąż będą utrzymywać się powyżej poziomu $80 za baryłkę, program raczej powinien być kontynuowany. Program kosztuje budżet państwa miesięcznie 1 600 000 000 zł. Myśliwce F-35 dokonają dzisiaj symbolicznego powitania z Polską. Piloci wojskowi przelecą nimi nad całym krajem. Trasa będzie wiodła z północy na południe, a szczegóły zna Paweł Radzewicz.
3: Biało-czerwoną szachownicę będą nosiły 32 myśliwce F-35. Trzy maszyny, które już przyleciały do Polski, dzisiaj pokażą się mieszkańcom w pełnej krasie. Jak poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej, pierwszym miastem, nad którym odbędzie się przelot, będzie Gdańsk. Około godziny 9:45 myśliwce przelecą nad Westerplatte. 25 minut później samoloty pojawią się nad warszawskim odcinkiem Wisły, a około godziny 10:35 formacja będzie widoczna w rejonie Wzgórza Wawelskiego w Krakowie. Ten plan, jak zastrzega wojsko, może zostać nieco zmodyfikowany ze względu na warunki atmosferyczne, ale nie ma wątpliwości, że lecących na niskim pułapie myśliwców F-35 Husarz nie da się przegapić.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Do późnych godzin wieczornych trwały wczoraj harce krakowskiego lajkonika, jak co roku tydzień po Bożym Ciele. Przebrany za brodatego tatarzyna jeździec maszerował ze zwierzęca na rynek główny wraz z orszakiem muzykantów. Rozdawał cukierki i uderzał przechodniów buławą, co przynosi szczęście przez cały rok.
5: Lajkonik! Super. Każdy powinien, uważam, że powinien się znaleźć na takim czymś, bo jest to taki, no, tradycja.
6: My z Warszawy przyjechaliśmy specjalnie na lajkonika.
7: Liczymy też, że dostaniemy buławą i szczęście nam przyniesie.
8: Lajkoniku, laj, laj, poprzez cały kraj, kraj. Lajkoniku, laj, laj, poprzez cały kraj.
0: Pochód lajkonika to tradycja sięgająca XVIII wieku. Nawiązuje do legendy o odparciu ataku Tatarów przez krakowskich flisaków. Jeden z nich miał wtedy włożyć tatarski strój i triumfalnie wjechać do Krakowa.
9: W Radiu Rodzina już czasem na prognozę pogody. W tym momencie na termometrach we Wrocławiu mamy 8 stopni, a temperatury wzrosną dziś nawet do 19. Towarzyszyć nam będą spore chmury, aczkolwiek co jakiś czas będzie się pokazywało zza nich słońce. Tak na przykład jest i w tym momencie. W dzisiejszej nocy możemy spodziewać się troszkę opadów deszczu, ale w ciągu dzisiejszego dnia również i na Dolnym Śląsku może popadać.
10: Reklama.
11: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
10: Czas na własne mieszkanie we Wrocławiu. Już za 2 lata będziesz mieszkał u siebie. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań w Leśnicy. Nie potrzebujesz kredytu hipotecznego, bo my bierzemy go za ciebie. Wystarczy ci tylko wkład własny. To nie jest ani wynajem, ani TBS. Po odbiorze kluczy spłacasz swoje mieszkanie w miesięcznych ratach. W cenie wkładu miejsce postojowe w garażu podziemnym. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, /2.
12: AirMax. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z AirMax.
13: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
14: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
15: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
16: Reklama.
17: Radio Rodzina.
18: Radio Rodzina.
19: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
9: Witajcie po godzinie 9:00. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już niedługo na naszej antenie przegląd prasy, a później zajrzymy na wrocławski Szczepin. Ale o czym porozmawiamy, no to szczegóły troszeczkę później. Tymczasem zespół ma nam na dobry początek tej godziny.

0: Rozpoczynamy przegląd prasy. Ze mną w studiu jest już Ilona Baran. Witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry, cześć Natalko, dzień dobry Państwu. Tak, przegląd prasy rozpoczynamy od pracy marzeń. Zostań opiekunem lwów i tygrysów. Może ktoś z Państwa chciałby się opiekować tymi...
0: We wrocławskim zoo?
1: Dokładnie, we wrocławskim zoo.
0: O, trafiłam.
1: Tak, dla wielu to wymarzona praca, ale rzeczywistość jest znacznie bardziej wymagająca niż mogłoby się wydawać. A wrocławskie zoo ogłosiło nabór na młodszego opiekuna ssaków drapieżnych. Tak to się ładnie nazywa. To stanowisko dla osób, które nie boją się ciężkiej pracy fizycznej, odpowiedzialności i codziennego kontaktu z takimi zwierzętami właśnie jak lwy, tygrysy czy niedźwiedzie. Kandydaci mają czas na złożenie dokumentów do 24 czerwca. A o szczegółach tej oferty przeczytacie dziś na portalu wrocław.pl.
0: Z wrocławskiego zoo, myślę, już się przenosimy gdzieś indziej.
1: Ponad 300 km na godzinę. Z taką prędkością potrafi poruszać się bohater kolejnego tekstu w naszym przeglądzie prasy. I nie chodzi o sportowy samochód ani o samolot, ale o sokoła wędrownego, uznawanego za najszybszego ptaka świata. Po latach te niezwykłe drapieżniki znów pojawiają się w lubuskich lasach. Jak wskazał Michał Bielewicz, przez kilkadziesiąt lat na ziemi lubuskiej nie obserwowano sokoła wędrownego. Efekty przywracania tego gatunku na obszarach Puszczy Barlinieckiej zaobserwowano dopiero po kilkunastu latach od jej rozpoczęcia. Pierwszy lęk w sąsiedztwie regionu potwierdzono w 2018 na terenie Nadleśnictwo Dębno, to jest województwo zachodniopomorskie, a w samym Lubuskiem początkowe lęgi odnotowano między innymi w Nadleśnictwie Kłodawa. Dawniej ten sokół wędrowny dość licznie występował w Polsce, gniazdując na drzewach i półkach skalnych w terenach podgórskich, a na początku lat 50. XX wieku nastąpił katastrofalny spadek jego liczeb, głównie przez pestycydy rolnicze. I pod koniec lat 60. sokoły wędrowne prawie zupełnie zniknęły jako ptaki lęgowe. Dziś ta sytuacja zmienia się, a dzika przyroda potrafi nas zaskoczyć.
0: I na koniec przeglądu prasy.
1: Z tego latania, z przestwórz wracamy na ziemię. Miłośnicy kamieni szlachetnych, minerałów i biżuterii powinni zarezerwować sobie najbliższy weekend, bo w centrum Wrocławia odbędzie się kolejna edycja Giełdy Minerałów pod Platanami. Jest to wydarzenie, które od lat przyciąga kolekcjonerów, pasjonatów geologii i osoby, które szukają niepowtarzalnych ozdób. Na stoiskach będzie można znaleźć minerały z różnych zakątków świata, z kamieniołości, meteorytów oraz ręcznie wykonaną biżuterię.
0: Także myślę, że śmiało możemy się wybrać, jeżeli lubimy znajdować różne minerały, bo perełki pewnie się tam znajdą.
1: Oj tak.
0: Ja już teraz, Ilona, bardzo ci serdecznie dziękuję za ten przegląd prasy. My powracamy do muzycznej odsłony Radia Rodzina, a Ilona, wracasz do pracy, prawda?
1: Ja cały czas jestem w pracy. Tak, wracamy. Dzisiaj będziemy nagrywać materiały na mieście, jest dużo konferencji, ale wszystko zobaczycie na radiorodzina.pl.

0: tym momencie na antenie Radia Rodzina przenosimy się na wrocławski Szczepin, bo tam już jutro odbędzie się festyn osiedlowy Między Nami Sąsiadami. Na to wydarzenie organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla mieszkańców, o których opowie nam już teraz nasz gość Michał Kawa, radny osiedla Szczepin, który jest ze mną w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak powiedziałam, już jutro czeka nas festyn na Szczepinie. Powiedzmy, gdzie dokładnie i o której godzinie zapraszamy?
1: Festyn rozpocznie się jutro o godzinie 11. Całe wydarzenie odbędzie się na skwerze świętego ojca Damiana de Veuster, w takim kwadracie ulic Zachodnia Młodych Techników Inowrocławska.
0: A co będzie się działo? Bo widziałam, że przygotowaliście wiele atrakcji.
1: Tak, jest naprawdę sporo atrakcji zaplanowanych dla uczestników. Tak jak mówiłem, zaczynamy o godzinie 11 i przez pierwszą godzinę zapraszamy mieszkańców na występy artystyczne. Będą to występy dziecięce, zarówno klubu Promyk, jak i dzieci ze szkół lokalnych, ze szkół naszych osiedlowych. Wystąpi również chór osiedlowy, który jest prowadzony w ramach naszego zadania społecznego, zadania Rady Osiedla, a także występ akrobatyczny Akademii Everest.
0: I tutaj mówimy o tej strefie, nazwijmy to muzyczno-artystycznej, ale wiem, że będą jeszcze warsztaty, gra terenowa i dużo więcej atrakcji.
1: Tak, o godzinie 12 rozpoczniemy część warsztatową, gdzie zaprosimy mieszkańców do wielu warsztatów rękodzielniczych. Będzie również możliwość stworzenia swojej własnej koszulki z przygotowanym nadrukiem przy pomocy sitodruku. Będziemy również zapraszać mieszkańców do malowania toreb płóciennych z przygotowanych szablonów. Zaprosiliśmy również Muzeum Współczesne, które, tak jak pani powiedziała, poprowadzi grę terenową. Będą również przedstawiciele z przedszkola i żłobka Elfiki, którzy zaplanowali też atrakcje dla najmłodszych, takie jak malowanie twarzy, kolorowe tatuaże czy warsztaty stworzenia bransoletek. Odwiedzi nas również MPK ze swoim kołem fortuny dotyczącym wiedzy na temat komunikacji w mieście. Kolejnym partnerem jest MOPS i Zespół Terenowy Pracy Socjalnej numer 1, który obejmuje Szczepin. Oni również poprowadzą warsztaty rękodzielnicze. Kolejnym partnerem będą harcerze z wrocławskiego szczepu harcerskiego Czarna Trzynastka, którzy poprowadzą zajęcia sportowe z m.in. babingtona, bull, tenisa. Będą również mieli wielkoformatowe gry czy slackline. Kolejną atrakcją będą przypinki, gdzie każdy będzie mógł stworzyć własną przypinkę na stanowisku Centrum Młodzieżowego Oratorium z parafii Chrystusa Króla. Oczywiście nie mogło zabraknąć też Serca Szczepina, stowarzyszenia, z którym mocno współpracujemy, które też poprowadzi warsztaty. Mieszkańcy będą mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w fotobudce. A na naszym stoisku będziemy oferować darmową watę cukrową i popcorn.
0: Myślę, że ważne pytanie, czy na te wszystkie warsztaty trzeba się zapisywać?
1: Nie, wszystkie warsztaty są otwarte, darmowe, zapraszamy wszystkich chętnych, będą prowadzone przez 3 godziny od godziny 12 do godziny 15.
0: Ale widziałam, że odwiedzą, że będzie można spotkać się też z różnymi zwierzętami.
1: Tak, zaprosiliśmy trzech prelegentów. Pierwszą z nich będzie pszczelarka z pasieki Wilczyckie Złoto, która opowie nam o tym, dlaczego pszczoły są ważne dla nas, dla środowiska, również w mieście. Miejmy nadzieję, że może kilka pszczół pokaże. Będzie również sokolnik z dwoma sokołami, sokołem wędrownym i sokołem raruk, który też opowie o tym, na czym polega jego praca oraz o roli sokołów również w mieście, ale także w aglomeracjach rolniczych i sadownictwie. Zaprosiliśmy również psią behawiorystkę, która razem ze swoim pupilem zaprezentuje kilka sztuczek, ale także opowie o tym, jak zajmować się swoim psem, jak się z nim dogadywać, porozumieć i jak po prostu lepiej z nim żyć. I ostatnim gościem, który myślę, że takiej atrakcji nie było jeszcze na Szczepinie, to będą alpaki. Zaprosiliśmy dwie alpaki z hodowli Malpaka pod Wrocławiem i mieszkańcy przez 1,5 godziny będą mieli okazję poobcować z alpakami, będzie też można je nakarmić i zrobić sobie zdjęcie.
0: Tak, myślę sobie, że i mały, i duży znajdzie na tym festynie coś dla siebie.
1: Dokładnie, dokładnie. Myślę, że tutaj od najmłodszych, czyli od przedszkolaków, po trochę starszych, każdy będzie, myślę, zadowolony, nawet starsi rodzice czy dziadkowie, myślę, że powinni być zadowoleni.
0: Tak więc, sami państwo słyszycie, warto wpaść już jutro na wrocławski Szczepin. Przypomnijmy, od której godziny?
1: od godziny 11. Jeszcze chciałbym tutaj dodać, że o godzinie 15 będzie pierwszy koncert. Tutaj wystąpi dwóch raperów. Jestem Alfa oraz MN Zino. Następnie będzie krótka przerwa na grę o godzinie 15.30, a o godzinie 16.30 koncert finałowy zespołu Krzykaśki.
0: Tak więc serdecznie zapraszamy. Ja przypomnę, ze mną w studiu był nasz gość Michał Kawa, radny osiedla Szczepin, który zapraszał na jutrzejszy festyn osiedlowy Między nami sąsiadami. Bardzo dziękuję za odwiedziny.
1: Dziękuję i zapraszamy.
2: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.

0: tym momencie mam dla was kolejną weekendową propozycję. Otóż możemy ten weekend spędzić nie tylko kulturalnie, zdrowotnie, profilaktycznie, ale również i z nutką historii. I teraz przychodzę do was z propozycją spaceru śladami Henryka I Brodatego i świętej Jadwigi Śląskiej, który będzie miał miejsce już w ten weekend. Jest to wydarzenie Weekend z Księciem, które organizowane jest przez Piastowską Pieczęć, czyli podziemia Zamku Książęcego na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. Jest to wydarzenie, które pozwala nie tylko poznać relikty pierwszego piastowskiego zamku we Wrocławiu, ale także odkryć ślady śląskich piastów zachowane do dziś w przestrzeni miasta. Ta formuła zadebiutowała podczas majówki, no i spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników, a o samym pomyśle na Weekendy z Księciem mówi Kamil Krawczyk, przewodnik w Piastowskiej Pieczęci.
1: Uznaliśmy, że nie chcemy ograniczać się tylko do naszych podziemi, naszych murów, więc wyszliśmy tak lekko

0: też na Ostrów Tumski i stąd pomysł na weekendy z księciem. Będziemy się starać wychodzić poza piastowską pieczęć i odwiedzać miejsca związane z książętami, ich małżonkami, ich pomniki, kościoły z nimi związane, pewne elementy architektoniczne, które dalej są widoczne w mieście. Oczywiście nie chcemy zdradzać wszystkich sekretów, bo niech to będzie też trochę niespodzianką.
1: Pierwszy spacer odbędzie się 13 i 14 czerwca o godzinie 16. Zwiedzanie rozpocznie się w podziemiach piastowskiej pieczęci, a następnie uczestnicy wyruszą w miasto. Kamil Krawczyk nie zdradza szczegółowej trasy, ale zapowiada pewną niespodziankę.
0: 13 i 14 czerwca o godzinie 16 odbędzie się weekend z księciem, ale w wersji z Henrykiem I Brodatym i oczywiście jego małżonką świętą Jadwigą Śląską. Więc taki spacer będzie trwał około 2 godzin. Zaczniemy u nas w podziemiach, a skończymy gdzieś w mieście. Tak jak mówię, nie zdradzam szczegółów. Taki spacer wymaga wcześniejszych zapisów i potrwa tak do 2 godzin.
1: A zapisywać się na spacer można poprzez maila za pośrednictwem strony internetowej Piastowskiej Pieczęci. Jeżeli nie udałoby się Wam zapisać na najbliższy spacer, to spokojnie 20 i 21 czerwca odbędą się kolejne spacery, jednak tym razem z Henrykiem IV probusem. Więcej szczegółów na stronie internetowej Radia Rodzina, a także na stronie Piastowskiej Pieczęci.
2: Pienso que un sueño para

Zbliża się godzina 10, a więc czas zapowiedzieć przystanek Kultura, który dziś na naszej antenie w dwóch częściach, bo w pierwszej części zajrzymy do Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu, bo tam czeka nas podróż w czasie w najbliższy weekend, 13-14 czerwca. Będzie tam festiwal Ludzie Ognia. O festiwalu porozmawiamy z Katarzyną Książek, edukatorką w tej instytucji, a rozmowę poprowadzi Judyta Exner. Natomiast po godzinie 10.30 przeniesiemy się do Teatru Polskiego we Wrocławiu, no i porozmawiamy o premierze nowego muzycznego spektaklu Wodecki. Dobry wieczór Państwu. O tym spektaklu opowiedzą nam product owner tego projektu, a także aktorzy, którzy w nim występują. Ja dodam, że jego premiera już dziś.

0: Sławomir Mentzen nie odpowie za odpalenie radcy na Marszu Niepodległości. Prezydent Karol Nawrocki udaje się z wizytą do Waszyngtonu. Sejm przyjął ustawę wprowadzającą bon senioralny. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Sławomir Mentzen nie odpowie za odpalenie racy na Marszu Niepodległości. Sejm nie zgodził się na uchylenie mu immunitetu. Wnioskowała o to policja, bo w dniu marszu w Warszawie obowiązywał zakaz używania pirotechniki wydany przez wojewodę mazowieckiego, który Mentzen złamał. Mentzen uważa, że próba uchylenia immunitetu to atak za krytykowanie rządu.
1: Wielokrotnie wcześniej odpalałem racę na różnych wydarzeniach i nigdy nikt z tym nie miał problemu. Tym razem na Marszu Niepodległości odpaliłem racę na tle baneru. Polska dziś się upomina zwrócić Tuska do Berlina. I w tym jest cały problem.
0: Do odebrania immunitetu zabrakło 4 głosów.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Prezydent Karol Nawrocki udaje się w niedzielę z wizytą do Waszyngtonu na zaproszenie obchodzącego urodziny prezydenta USA, Donalda Trumpa. W trakcie wizyty przewidziano rozmowy na temat kwestii bezpieczeństwa, w tym o stałych bazach amerykańskich w Polsce, poinformował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, Marcin Przydacz.
3: Od tego są tego typu spotkania, prawda, żeby móc porozmawiać, czy to w kuluarach, czy gdzieś wokół tego wydarzenia, ale są przewidziane odpowiednie sloty do tego, aby takie rozmowy przeprowadzić, ale sytuacja jest dynamiczna. Strona amerykańska też często zmienia swoje plany, więc nie jest to wykluczone, że ten program jeszcze się rozszerzy albo zmieni na ten moment. To jest niedziela, wieczorna gala i tam spotkanie z prezydentem Trumpem, rozmowa i następnie udział w wydarzeniu o charakterze celebracyjno-sportowym, co jest przyczynkiem do całej tej wizyty.
0: Marcin Przydacz dodał, że podczas wizyty prezydenta Nawrockiego będzie także niedzielna msza święta i spotkanie z Polonią. Sejm przyjął ustawę wprowadzającą bon senioralny, czyli świadczenie dla osób powyżej 65 roku życia, których średni dochód nie przekracza 3410 zł. Ta kwota będzie co roku waloryzowana. Opozycja projekt poparła, ale nie podoba jej się, że bon będzie tylko dla określonej grupy seniorów, a nie dla wszystkich.
4: Jeżeli rzeczywiście ma dotyczyć 20 tysięcy potencjalnych świadczeniobiorców, no to przypominam, że Platforma w kampanii wyborczej mówiła o powszechnym bonie senioralnym.
0: Mówi Zbigniew Kuźmiuch z PiS-u. Z kolei minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreśla, że to kolejne świadczenie socjalne wprowadzone przez obecny rząd.
5: Bon senioralny to kolejny ważny element budowania solidarności społecznej. Wszystkie inicjatywy, które prowadzi rząd, są monitorowane i wierzę, że będą w przyszłości też poszerzane.
0: Seniorzy, którym będzie przysługiwać bon, będą mogli korzystać ze wsparcia wykwalifikowanych opiekunów, na przykład przy zakupach, gotowaniu czy umawianiu wizyt lekarskich. To szansa dla tych, którym tradycyjne aparaty słuchowe nie pomagają, w Szpitalu Klinicznym w Katowicach. Rozpoczęto wszczepianie implantów ślimakowych nowej generacji. Urządzenia można indywidualnie dostosowywać do potrzeb chorego i zdalnie aktualizować ich oprogramowanie bez kolejnych operacji. Dzięki urządzeniu słuch odzyskała pani Lidia.
6: Jestem tak zachwycona i zadowolona, bo mi wróciło życie. Słyszę po prostu szept. Tego przedtem nie było, prawda?
7: To jest istotny krok do przodu w technologii, ponieważ pacjent unika kolejnej operacji wymiany implantu na nowy model.
0: Dodaje profesor Jarosław Markowski z katowickiego szpitala. Zabiegi są finansowane przez NFZ. Implanty nie są przeszkodą w wykonywaniu badań, w tym rezonansu magnetycznego.
8: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Na termometrach mamy już w okolicach 10 stopni temperatury. One będą jeszcze rosły nawet do 19 dziś i zza chmur, które pokrywają dużą część nieba, będzie się przedzierało słońce. Także dziś myślę cieplejszy i przyjemniejszy dzień niż dzień wczorajszy, choć na Dolnym Śląsku może też co nieco popadać.
9: Reklama.
10: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. 2 dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Clips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
11: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
12: Oleśnica nabiera smaków. 21 czerwca zapraszamy na pierwszy Oleśnicki Festiwal Wina i Serów. Rynek od godziny 12 zamieni się w przestrzeń degustacji, inspirujących rozmów o smakach, spotkań z pasjonatami i koncertów na żywo. To będzie niedziela, którą zapamiętasz wszystkimi zmysłami. Przyjdź i daj się zaprosić do świata dobrego smaku. Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
9: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
13: Reklama.
14: Radio Rodzina.
15: Radio Rodzina.
14: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
8: Witajcie po godzinie 10. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już za chwileczkę na naszej antenie audycja Przystanek Kultura. Już za chwileczkę przeniesiemy się do Muzeum Archeologicznego, bo tam w najbliższy weekend czeka nas festiwal Ludzie Ognia, a z Katarzyną Książek porozmawia na temat właśnie tego festiwalu Judyta Exner, a później przeniesiemy się do Teatru Polskiego i opowiemy o premierze nowego spektaklu muzycznego Wodecki. Dobry wieczór Państwu.

0: Przystanek Kultura.
1: Znajdujemy się w Muzeum Archeologicznym, które jest oddziałem Muzeum Miejskiego Wrocławia, a ze mną rozmawia Katarzyna Książek, która jest edukatorką w Muzeum Miejskim Wrocławia i rozmawiamy o nadchodzącym festiwalu Ludzie Ognia, który odbędzie się w najbliższy weekend. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: To jest festiwal wypełniony warsztatami, spotkaniami, prezentacjami. Od czego zaczniemy w sobotę?
2: Festiwal trwa od godziny 11 do godziny 18 i pierwszym pokazem będzie pokaz starożytnego hutnictwa, a dokładnie rzecz biorąc pokaz dymarstwa, bo tak się nazywa fachowo to starożytne hutnictwo. I będzie to opowieść o tym, jak wytapiano dawniej żelazo. Jest to dla nas niezwykle ważne, bo właśnie od tego żelaza, od tego hutnictwa zaczęli się Ludzie Ognia. Chcieliśmy pokazać, że w starożytności na terenach, na których dzisiaj jest Wrocław, a kiedyś oczywiście go nie było, już pracowali starożytni hutnicy, którzy wytapiali żelazo i podczas pierwszej edycji Ludzi Ognia po raz pierwszy przywróciliśmy ten zwyczaj od czasów starożytności, a teraz będziemy żelazo wytapiać już 9 raz. Zresztą jest to pewna pętla, ponieważ na koniec dnia będziemy wydobywać to, o co dawniej tym hutnikom, dymarzom chodziło, czyli właśnie to żelazo, będziemy wydobywać z pieca. A jak? Warto przyjść zobaczyć, dlatego że wydobywanie z pieca wiązało się z dość spektakularną rozbiórką pieca. Warto przyjść zobaczyć to zjawisko.
1: Zapraszamy, zachęcamy gorąco, żeby przyjść. Może to być niepowtarzalna okazja, choć podejrzewam, że w przyszłym roku być może ponownie to zrobicie. To jest taka tradycja rokrocznie.
2: Ludzie Ognia stali się już naszą tradycją, która wpisuje się w obchody święta Wrocławia i jest to 9. edycja. Mamy nadzieję, że do tej 10. edycji uda nam się ten festiwal również doprowadzić.
1: Proszę powiedzieć, jakie jeszcze propozycje przygotowaliście, zwłaszcza dla najmłodszych, bo nas interesuje taka oferta skierowana do rodzin przede wszystkim.
2: Ludzie Ognia to zdecydowanie wydarzenie otwarte na rodziny. Jest to naprawdę bardzo rodzinny festiwal, dlatego że jest to teren zamknięty w sercu miasta. Rodzice mogą oglądać różnego rodzaju pokazy rzemiosł, a dzieci w tym czasie mogą bawić się w różne ciekawe aktywności. Na przykład w kąciku, który jest prowadzony przez nasze pracowniczki muzeum, gdzie mogą ulepić z gliny różne naczynia, figury, ozdoby lub to, co im podpowie wyobraźnia. Mogą również brać udział w warsztatach musztra legionistów dla dzieci. Będą pod okiem prawdziwych legionistów, rekonstruktorów wykonywać różne rozkazy. Mamy również starożytną garderobę, taki, nazwę to żartem, kącik, przebieranek, w którym są przygotowane ubrania z lnu, zarówno dla mamy, taty, babci, dziadka, ale również dla najmłodszych i w takim kąciku w starożytnej garderobie można się poczuć jak prawdziwy mieszkaniec tych ziem 2000 lat temu, czyli, i tu użyję słowa, które może lekko niektórych zaszokować, bo ci mieszkańcy to oczywiście barbarzyńcy, więc się można za barbarzyńcę, barbarzynkę albo barbarzątko przebrać. Będą również warsztaty dla dzieci, które już chodzą do szkoły, albo takie od zerówki, warsztaty języka łacińskiego oraz języka starożytnej greki. Są one prowadzone już od kilku lat. Wiemy, że wychodzą świetnie, bo to jest tak naprawdę łacina i greka na wesoło, chociaż greka będzie w tym roku po raz pierwszy. Do tej pory była tylko łacina.
1: Zapowiada się bardzo intensywnie. Jeśli ktoś nie będzie mógł przybyć w sobotę, od czego zaczniecie w niedzielę, aby zachęcić naszych słuchaczy, którzy właśnie mogą w niedzielę przybyć?
2: W niedzielę postaramy się powtórzyć taki program, jaki był w sobotę, żeby każdy mógł skorzystać z tej naszej oferty. Natomiast różnica będzie taka, że i w sobotę, i w niedzielę wybieramy barbarzyńcę bądź Rzymianina roku, albo barbarzynkę, czy Rzymiankę roku. I w sobotę będzie właśnie jedna z tych grup wybierana, w niedzielę druga, więc to będzie ta różnica. Wstęp na festiwal archeologiczny jest bezpłatny, wolny. Wystawy są u nas otwarte odpłatnie, niemniej jednak zachęcam, zwłaszcza, że oprócz wystaw stałych mamy otwartą wystawę czasową Pieśń o Roladzie.
3: Słyszałam już o tej wystawie, o niej będzie, myślę, osobna audycja w Radiu Rodzina. Ze mną rozmawiała Katarzyna Książek, edukatorka w Muzeum Miejskim Wrocławia. Bardzo dziękuję za rozmowę i zapraszam na festiwal Ludzie Ognia już w najbliższy weekend.
0: Przystanek Kultura.

0: Przystanek Kultura.
1: W piątek 12 czerwca w Teatrze Polskim we Wrocławiu będzie miała miejsce premiera spektaklu muzycznego Wodecki Dobry Wieczór Państwu. Radio Rodzina zajrzało za kulisy próby i porozmawiało z product ownerką całego projektu, a także z aktorami, którzy w nim występują.

Milena Paszkowska, product owner projektu. Jest to projekt muzyczny z piosenkami Zbigniewa Wodeckiego, ale nie tylko z piosenkami Wodeckiego. Też postawiliśmy na atmosferę, którą Wodecki tworzył na swoich koncertach. Takie ciepło, atmosfera, takiego poczucia, że każdy na widowni jest mile widziany, ale też będzie to takie wydarzenie, na którym nie będziemy się spieszyć. Jest ono bardzo spokojne, bardzo urocze, nie ma widowiskowych świateł, nie będzie to show, więc myślę, że jest to dość radykalne w 2026 roku, że nie postawiliśmy na efekt wow, tylko minimalnie z wielkimi emocjami, z wielkim sercem dla publiczności przygotowaliśmy ten projekt. Pomysł narodził się w sumie z rozmów z ludźmi. Właśnie osoby ze starszego pokolenia mówiły, że im tak bardzo brakuje teraz takiego spokojnego klimatu, właśnie żeby to wszystko się działo bez pośpiechu. Słyszałam również wypowiedzi, że kiedyś to artysta wychodził, mówił dobry wieczór Państwu i śpiewał i to wystarczyło, a teraz są fajerwerki i tak dalej, więc postanowiliśmy właśnie zrobić taki projekt, a też znowu młodsze pokolenia z dużym zaciekawieniem o tym słuchały, że to może być coś fajnego, coś nowego, coś dla nich nietypowego.

0: A to znowu wy. No, człowiek znika na pół życia, a potem się okazuje, że i tak spotykamy się w tym samym hotelu i z tym samym bagażem.
1: No ale nic się nie zmieniło. Ten sam zapach lobby, ta sama recepcja.
2: I ten sam lód w szklankach, który topi się szybciej niż nasza silna wola.
3: No, no wejdźcie już. Nie można całe życie stać w drzwiach.
0: Tak. A co tam u szanownej pani?
1: Nie bardzo dobrze.
2: Współczuję.
1: Dlaczego?
2: Bo jak ktoś mówi wszystko dobrze, to zwykle znaczy, że nie ma już nawet siły, żeby opowiadać.
3: Nie przesadzajcie. Ludzie przyjeżdżają tu właśnie po to, żeby przez chwilę poczuć, że mają życie pod kontrolą.
2: Tak, od do z wymeldowaniem o 11.
0: A jednak człowiek wraca.
1: Bo ktoś zrobi kawę.
2: Bo ktoś ma ładowarkę.
0: A co tam w 248?
1: O, od godziny ktoś rozmawia z czajnikiem.
4: Klementyna Umer,
5: Marika Klarman-Gisman,
6: Jakub Giel,
7: Błażej Michalski.
4: To z całą pewnością będzie przemiły wieczór w przemiłym towarzystwie, naszym oczywiście, ale też w całej publiczności, w anturażu takim niecodziennym, gdyż jesteśmy w tym momencie w byłym kasynie, ale to kasyno tutaj zostawiło swoje piętno, swój ślad, także jest i bar, i wykładzina w takie niesamowite mazy. I co jeszcze? Jest dosyć ciemno, czarno, złoto, czerwono. Prawdziwe kasyno. Tak. A my tutaj.
5: A my chcemy dać widzom, myślę, trochę ciepła.
4: Tak jest.
5: Trochę tego, żeby się uśmiechnęli i pomyśleli sobie, ale mi miło tutaj, jak siedzę i słucham, to jest mi miło.
6: Chcemy, żeby widzowie posiedzieli, pokiwali się w rytm muzyki i też troszeczkę pomyśleli.
7: I posłuchali trochę prawdziwych historii o nas samych, o nas, ludziach, o naszej kondycji, o naszych samotnościach, tęsknotach, pięknie życia, o tym, jak być sobą. Ja mogę powiedzieć o piosenkach, w które włożyłem najwięcej chyba wysiłku i pewnie serca. To jest mój wspaniały duet z Mariką, czyli Z Tobą Chcę Oglądać Świat. Utwór Piękna, który też mnie bardzo dużo kosztował i kosztuje wciąż. Najszczęśliwszy maj.
6: Usłyszymy też takie piosenki jak na przykład Seniorita, Po co ten żal, Chałupy Welcome to.
5: Ale też taki bardziej nostalgiczny materiał jak Sobą być, ale też co właśnie duet wspaniały Z Tobą Chcę Oglądać Świat i wiele różnych wspaniałych hitów, które wszyscy znamy.
4: Tak, myślę, że właśnie oprócz największych przebojów będą Państwo mogli też odkryć piosenki, które nie do końca są tak bardzo, bardzo znane. Spotykaliśmy się oczywiście na próby muzyczne, ćwiczyliśmy bardzo dzielnie, jako że wszyscy śpiewamy wszystko, mamy bardzo dużo chórków, więc to też było dla nas wyzwanie, żeby to wszystko zgrać i wyczyścić i poznać i no, żeby siebie też zgrać, dlatego też nasze głosy coraz lepiej, myślę, brzmią, współbrzmią.
5: Ale mieliśmy wspaniałą korepetytorkę wokalną, panią Małgosię Jaworską-Kaczmarek, która pracowała z nami dzielnie, mówiła jak robić, a jak nie robić i pilnowała, by wszystko było czyściutko, równo. I była bardzo dzielna z nami.
6: Serdecznie zapraszamy Państwa na spektakl zatytułowany Wodecki, Dobry Wieczór Państwa, do Teatru Polskiego we Wrocławiu na scenie w dawnym kasynie OWO.

skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć

0: 10.43 już na zegarach, a ja w tym momencie zabieram was do Henrykowa, no bo tak jak przez cały poranek mówię wam o różnych wydarzeniach, które będą miały miejsce w ten weekend, ale też i już dziś, no to tak teraz również chcę to zrobić, tylko że powiem wam o tym, co wydarzy się w Henrykowie, bo już dziś. Henryków zaprasza na wieczorne zwiedzanie kościoła pod wezwaniem w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny i świętego Jana Chrzciciela. Przewodnicy zaprowadzą uczestników m.in. do zwykle niedostępnych kaplic Bożego Grobu i Świętego Krzyża, a także na prospekt organowy, gdzie będzie można zobaczyć i posłuchać najstarszych czynnych organów na Dolnym Śląsku. To będzie wyjątkowy wieczór. Chętnym pokażemy mechanizm zegara wieżowego z 1772 roku. Zaprezentujemy też skarby cystersów, portrety opatów henrykowskich, a także Księgę Bractwa Świętej Trójcy, mówi Danuta Sobecka, przewodnik po zespole pocysterskim w Henrykowie.
1: Chciałam dodać odnośnie zaproszenia cystersów tutaj, właśnie do ich kościoła 12 czerwca, czyli Noc Kościołów. Cystersi będą prezentować zakamarki kościoła i nie tylko, i pewnie różne zbiory. Wtedy będzie można zobaczyć jeszcze monstrancje. No i proszę Państwa, to są godziny 20, 20.30, 21, a później oczywiście można się jeszcze będzie pomodlić razem z nimi.
0: A zwiedzenie, tak jak słyszeliśmy, będzie możliwe w jednej z trzech grup. Przewodniczka wymienia najciekawsze walory zespołu pocysterskiego w Henrykowie w gminie Ziębice.
1: Myślę, że tych rzeczy jest więcej, ale w ogóle cały obiekt to jest przede wszystkim. Jeżeli ktoś lubi klimaty inne, to może przecież pójść do parku i tam zobaczyć grobowiec ostatniego księcia. Można sobie wejść do środka i zobaczyć dawne rezydencje magnackie w klasztorze. No i oczywiście przepiękne kościół.
2: Który jest taką perełką, myślę, zwłaszcza dla fanów historii
1: sztuki. Takich studentów mamy tutaj też często, którzy właśnie przyjeżdżają. Głównie ich interesuje właśnie kościół. My na przykład stoimy przy takich drzwiach do kościółka Świętego Krzyża z wieku XV, który w tej chwili jest nieudostępniony, ale tam jest trzy kaplice, stale barokowe, ołtarze, jedna kolumna, która gotyckie sklepienie podtrzymuje, tam jest sklepienie palmowe i przepiękne malowidła XVI-wieczne.
0: W godzinach od 19 do 22 będzie też otwarta kawiarenka, a także od 22 organizatorzy zapraszają do wspólnej modlitwy śpiewami z Teze. Natomiast o 22.30 na zakończenie wieczoru zostanie odmówiona w stallach kompleta i zaśpiewana Salve Regina. Na wydarzenie zapraszają m.in. biskup Maciej Małyka, a także burmistrz Ziębic Mariusz Szpilarewicz, a także oczywiście cystersi.

0: Mike Kelly, Rakim, Wonders.
1: 10.55 na zegarach, już za chwileczkę godzina 11, a o 11.10 w Radiu Rodzina czas na Czytadełko i dziś Ada i Łucja porozmawiają o książce pod tytułem Kwiat i Jagody. Brzmi na pewno bardzo smacznie, ale więcej szczegółów dowiemy się już za chwileczkę o 11.10 w Czytadełku.
2: Radio Rodzina?
3: Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Makabryczne odkrycie na budowie niedaleko Rzeszowa. Dzisiaj wchodzi w życie unijna polityka dotycząca azylu i migracji. Także dziś kończy się papieska wizyta apostolska w Hiszpanii. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Policja i prokuratura od wczoraj badają sprawę makabrycznego znaleziska w Lutoryżu pod Rzeszowem. Pracownik budowy natknął się tam na zakopane w ziemi szczątki ludzkich płodów. Może być ich kilkanaście. Z ustaleń lokalnych mediów wynika, że działka, na której doszło do odkrycia, zmieniła niedawno właściciela. Prokuratura na razie nie podaje żadnych informacji w sprawie znaleziska. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę dotyczącą przedawnienia zobowiązań podatkowych, jak argumentował w nagraniu na portalu X. Choć projekt likwiduje możliwość zawieszenia biegu przedawnienia zobowiązania, jednocześnie tworzył mechanizmy pozwalające dochodzić roszczeń podatkowych bez ograniczeń czasowych.
1: Szczególnie niebezpieczna byłaby sytuacja, w której podatnik zgodnie z prawem przestaje przechowywać dokumentację po upływie terminu przedawnienia, a jednocześnie państwo, które to prawo ustanowiło, może postawić go przed sądem karnym, gdzie brak dokumentów podatkowych drastycznie ogranicza prawo obywateli do obrony.
0: Jak podkreślił prezydent, państwo powinno budować relacje z obywatelami w oparciu o wzajemne zaufanie i nie może tworzyć rozwiązań pozwalających na obchodzenie własnych reguł po upływie ustawowych terminów.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Pakt migracyjny stał się faktem. Dziś wchodzi w życie unijna polityka dotycząca azylu i migracji. Polska, choć dostała czasowe zwolnienie z części zasad, zapowiada niepełne wdrożenie paktu. Nasz kraj nie zgadza się na mechanizm solidarnościowy, czyli przyjmowanie migrantów z innych państw, bo tłumaczy, że już przyjęła ponad milion Ukraińców. Ponosi też koszty ochrony granicy z Białorusią, która jest zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Dlatego, jak mówi wiceminister MSWiA Maciej Duszczyk, ten mechanizm nas nie obejmie.
3: Polska nie będzie relokowała żadnego migranta z innych państw do Polski i to jest stanowisko oczywiste. Myślę, że nie zmieni się nawet, gdyby się rząd zmienił.
0: Polska jest zwolniona z mechanizmu solidarnościowego na rok z możliwością przedłużenia także na kolejne lata, w zależności od tego, jak będzie wyglądała presja migracyjna na nasz kraj. Państwo członkowskie, które się nie zgodzi na relokację, będzie musiało zapłacić 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Z części zasad paktu migracyjnego wyłączone są też m.in. Estonia, Chorwacja i Bułgaria. Dziś kończy się papieska wizyta apostolska w Hiszpanii. Wczoraj Ojciec Święty gościł na wyspie Gran Canaria, miejscu przebywania tysięcy migrantów z Afryki. Oddając hołd godności migrantów, papież powiedział, że nie są liczbami, ale osobami i przestrzegł, by nie wierzyli handlarzom, ludźmi, którzy za pieniądze czy ich ciało obiecują im raj na ziemi. Podkreślił, że ludzka godność nie ma paszportu i nie traci swojej wartości po przekroczeniu granicy.
4: Godność ludzka domaga się legalnych i bezpiecznych dróg ratowania i pomocy, rzeczywistej współpracy w walce z handlarzami ludźmi, skutecznej ochrony ofiar, rzetelnych procesów przyjmowania i integracji oraz polityki, która pozwoli każdej osobie żyć godnie na własnej ziemi.
0: Dziś Leon XIV uda się na Teneryfę, gdzie odwiedzi ośrodek, gdzie przebywają osoby oczekujące na dalszą pomoc, a także Centrum Integracji dla Migrantów oraz odprawi Eucharystię w porcie Santa Cruz de Tenerife.
5: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Sprawdzamy temperatury. Jest już 14 stopni we Wrocławiu i one jeszcze wzrosną do 19 stopni. Potem tak mniej więcej wieczorem od godziny 19 będą temperatury powolutku spadały. Noc czeka nas deszczowa, tak samo jak cały jutrzejszy dzień. Niedziela również zapowiada się deszczowo, no chociaż też z mniejszą ilością słońca niż jutrzejszy dzień.
6: Reklama. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje we Wrocławiu Leśnicy Osiedle Aleja Platanowa 2. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Nie potrzebujesz zdolności kredytowej. Ty wpłacasz wkład własny, my bierzemy kredyt. To nie jest TBS. Już po 5 latach możesz wykupić mieszkanie na własność. Spłacasz je w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. Nie czekaj. Rezerwacje na stronie Aleja Platanowa / 2.
7: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
8: We Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
7: To dokąd na wakacje?
8: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
7: A może dalej?
8: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
7: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Bro.
9: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
10: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
11: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę. Reklama.
12: Radio Rodzina.
13: Radio Rodzina.
12: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: 6 minut po godzinie 11. Natalia Wójcik, witam Was serdecznie i ponownie już za chwileczkę na naszej antenie czy Tadełko, ale zanim czy Tadełko, to już teraz Sting na naszej antenie.

0: 11.10, a więc zapraszam Was na Czytadełko.
1: Dzień dobry, w piątkowe przedpołudnie witają się z Państwem Ada
2: i Lucja,
1: mama
2: i córka.
1: A słuchają Państwo audycji, która nazywa się
2: Czytadełko.
1: Tak, a w dzisiejszym Czytadełku będziemy mówić o bardzo ważnej, bardzo pięknej książce pod tytułem
2: Kwiat jagody.
1: A autorką tej książki jest pani Agnieszka Tomicka. Pierwsze, co sprawia, że ta książka jest taka wyjątkowa, to to, że ona jest oparta na prawdziwej historii, ale do tego zaraz przejdziemy. Łucyjko, powiedz, jakich mamy bohaterów tej książki, kogo tutaj poznajemy?
2: Wisia, taka dziewczynka, jest główną bohaterką.
1: A Wisia jak naprawdę ma na imię? Jakie jest jej pełne imię?
2: Już nie pamiętam.
1: A pamiętasz, dlaczego takie imię w ogóle dostała?
2: Bo jej mama lubi wiersze.
1: I to imię to Wisława, po takiej poetce Wisławie Szymborskiej. No dobrze, jest Wisia. I kto jeszcze?
2: Antek, jej młodszy brat.
1: I co się w tej książce dzieje? O czym ona opowiada?
2: O tym, jak była jej młodsza siostra, która była wcześniaczkiem.
1: Bo cała ta historia zaczyna się tak w okolicy wakacji, kiedy Wisia ile ma lat?
2: 7.
1: Tak, skończyła właśnie przedszkole i pójdzie po wakacjach do
2: pierwszej klasy.
1: Tak, Antek jest od niej trochę młodszy. A oni spędzają czas głównie z kim? Z kim się bawią?
2: Z Basią, Tymkiem.
1: I takie mają szczęście, że to są nie tylko ich sąsiedzi, ale też
2: przyjaciele.
1: I co oni robią razem?
2: Bawią się w szkołę, bawią się w zwierzątka, bawią się na przykład Lego Duplo i jeszcze mają dużo zabaw, ale już o nich zapomniałam.
1: A w domu tych sąsiadów, Basi i Tymka, jest takie specjalne pomieszczenie, pamiętasz, w którym co dzieciaki mogą robić?
2: Wszystko.
1: Wszystko, co im przyjdzie do głowy. Fajnie, no. Co?
2: Mają raj swój.
1: Mają swój raj. No właśnie, więc z jednej strony mamy taką bardzo wakacyjną opowieść. Dużo dzieje się w przyrodzie i w naturze. Dzieciaki spędzają ze sobą czas i się bardzo lubią ze sobą bawić. A z drugiej strony mamy właśnie oczekiwanie na małą siostrzyczkę. Jak ta siostrzyczka ma na imię i jakie były pomysły na jej imię?
2: Truskawkowe ciastko.
1: Jakie smakowite.
2: Kapitan Hak.
1: Kapitan Hak. A jak ostatecznie ma na imię?
2: Jagoda.
1: I Jagoda, tak jak już wspomniałaś, nie jest takim zwyczajnym dzidziusiem, bo urodziła się dużo, dużo
2: wcześniej.
1: Tak, dużo wcześniej niż powinna. Co się wtedy działo w tej rodzinie? Jak wszyscy to przeżywali?
2: Smutno, no bo musieli na nią bardzo długo czekać.
1: I to była taka troszkę niewidzialna siostra. Dlaczego tak ją Wisia nazywała?
2: No bo jej nie widziała.
1: Mogła sobie tylko wyobrażać?
2: No.
1: A jeszcze zanim Jagódka się urodziła, to był taki trudny czas rozstania z mamą, prawda?
2: No.
1: Dlaczego?
2: Bo jechała za wcześnie do szpitala i przez to strasznie długo przed tym i po tym czekali.
1: Bo mama musiała leżeć, prawda? Żeby Jagódka jak najdłużej była w jej brzuchu. I żeby urodziła się jak najpóźniej, żeby miała dużo siły. I czego ty się dowiedziałaś o wcześniaczkach z tej książki?
2: Że mają taką rurkę podłączoną do brzuszka z mlekiem.
1: Pamiętasz, jak się nazywa ta rurka?
2: Sonda.
1: I czego jeszcze się dowiedziałaś? Czego potrzebują takie wcześniaki?
2: Inkubatorka.
1: I dużo cierpliwości i miłości.
2: No.
1: Potem, kiedy już Jagódka wróciła z mamą do domu, to jak Wisia i Antoś zareagowali? Byli ucieszeni?
2: Bardzo.
1: A pamiętasz, jak zakradli się do szpitala? To znaczy, jak tak pani doktor pozwoliła im wejść, jak oglądali Jagódkę przez szybę? Była też taka historia, prawda? Jak pierwszy raz mogli Jagódkę zobaczyć.
2: I miała czapeczkę z literami je. Jagoda.
1: Co cię najbardziej wzruszyło w tej książce? Coś cię wzruszyło?
2: Trochę wzruszyło mnie zakażenie paluszków.
1: A możesz o tym więcej powiedzieć?
2: Ty powiedz.
1: Bo była taka historia, że jak Jagódka się urodziła, to
2: miała paluszki, ale No, po prostu ona teraz już ich nie ma.
1: Straciła te paluszki w wyniku właśnie zakażenia i żeby jej nie bolało, żeby uratować rączkę, no to trzeba było te paluszki zabrać.
2: I też życie uratować.
1: Okej, okay, a co ci się podobało w tej książce? Bo bardzo byłaś zaangażowana, prawda? W to czytanie. I mówię, że jeszcze jeden rozdział, jeszcze jeden.
2: No bo po prostu mi się podobała ta Wisia. Nie mogłam się doczekać, że będzie Jagoda.
1: No właśnie, bo tę książkę można tak na różne sposoby odczytywać, bo mamy z jednej strony taką całkiem radosną historię właśnie związaną z Wisią, która jest taką wesołą, rozgadaną dziewczynką.
2: Bardzo rozgadaną.
1: Kogoś mi to przypomina.
2: Lucję.
1: Lucję, zdecydowanie. I która przeżyła
2: jesteśmy
1: właśnie...
2: Jesteśmy papugami, które płyną kajakami.
1: Tak, więc Wisia jest taką dziewczynką, która przeżywa po prostu różne fajne i wesołe przygody, a z drugiej strony jest to czekanie na siostrzyczkę i potem to czekanie takie...
2: Się wydłuża i wydłuża i wydłuża i znów wydłuża.
1: No właśnie, bo ty na przykład nie musiałaś tak długo czekać na swoją siostrzyczkę, no nie?
2: No.
1: 2 dni i już była w domu.
2: I była taka mała, że ją musiałam trzymać, jakbym ją karmiła.
1: To prawda. A jak mała była Jagódka, jak się urodziła?
2: Taka jak rączka mamy albo taty.
1: Była bardzo, bardzo malutka, więc też dla wszystkich osób, które gdzieś przeżyły taką historię, to myślę, że ta książka też będzie bardzo, bardzo pomocna. A sama ta książka i to, jak jest napisana, to jaką inną książkę dla dzieci trochę przypomina i przygody tych dzieciaków?
2: Dzieci z Bullerbyn.
1: Tak, dzieci
2: tylko
1: z Bullerbyn.
2: O wiele, wiele mniejsza w porównaniu do niej.
1: Tak.
2: Do dzieci z Bullerbyn.
1: Zresztą też dzieci z Bullerbyn to była ulubiona książka na dobranoc, którą mama czytała Wisi, prawda?
2: No.
1: Więc to podobieństwo jest tutaj uzasadnione. A może coś o ilustracjach jeszcze powiesz? Podobały ci się?
2: Bardzo.
1: Też uważam, że są piękne.
2: Właśnie ta książka zaczyna się od obrazka. I to jest takie trochę śmieszne, no bo ich pierwszy ślom siedzi to, nie zgadniecie, konie.
1: Najpierw byli tacy zwierzęcy sąsiedzi, a potem dopiero ludzcy.
2: No.
1: No i właśnie mamy tutaj też takie nawiązania do przyrody, do natury. W takim sielskim wydaniu, które nam się bardzo dobrze kojarzy. Mamy na przykład też nabożeństwa majowe, kapliczkę. Dużo takich prostych, ale bardzo pięknych gestów i mi się bardzo ta książka podobała właśnie ze względu na to, jak jest przedstawiony cały ten świat dzieciaków.
2: Się trochę pośmiałam, jak usłyszałam w tej książce, że Basia i Antek widzieli to, co nie zgadniacie. Pod stołem.
1: I ja się bardzo cieszę, że my akurat we dwie możemy o tej książce powiedzieć, dlatego że, Łucja, dla ciebie to chyba była bardziej taka książka przygodowa, prawda? No. I gdzieś tam w tle było to czekanie na Jagódkę. A ja przez to, że już od jakiegoś czasu śledziłam właśnie losy Jagódki, bo Jagódka istnieje naprawdę i jej mama prowadzi blog Jagodowy Świat, można ją znaleźć też na Instagramie, tam opisuje też ich życie. To śledziłam te losy Jagódki, bardzo mnie poruszały i wzruszały, bardzo też lubię, jak mama Jagody o niej pisze. No Jagódka jest taką wyjątkową, piękną dziewczynką, która myślę, że ma bardzo dużo do powiedzenia światu. To dla mnie ta książka była bardzo wzruszająca i już przy końcówce był jeden taki moment, że po prostu mi łzy leciały, bo bardzo mnie poruszyła. To był taki fragment właśnie, o którym już wspomniałyśmy, czyli o tym, jak Antek i Wisia mogli przez szybę w szpitalu zobaczyć Jagódkę. I tam jest taki fragment, kiedy jest modlitwa właśnie Wisi, która się modli, żeby wszystkie dzieci ze szpitali mogły być w domach z mamusiami i tatusiami i z rodzeństwem. I to już było dla mnie takie bardzo, bardzo poruszające. Zresztą na końcu to dla tych osób, które potrzebują też takich treści, może jakiegoś wsparcia, pomocy, jakiegoś zrozumienia, są też kody QR i można przejść właśnie do różnych wpisów i treści Mamy Jagody, która też nie tylko dzieli się historiami z ich życia, ale też stara się wspierać także innych rodziców, którzy mają właśnie chore dzieci, dzieci niepełnosprawne, dzieci, które urodziły się za wcześnie i w związku z tym też borykają się z różnymi problemami zdrowotnymi, ale przede wszystkim to, co robi, to pokazuje, że życie osoby, która jest niepełnosprawna, która na przykład nie mówi, bo Jagódka nie mówi, nie chodzi, prawda?
2: No.
1: Że jej życie też jest piękne i ona właśnie ma bardzo dużo do przekazania światu. A ty co byś na koniec powiedziała o tej książce? Dlaczego warto ją przeczytać?
2: Bo wtedy można się nauczyć, jak bardzo jest się ważnym i pięknym.
1: Więc bardzo Państwu polecamy. Łucja, przypomnisz tytuł?
2: Kwiat Jagody.
1: Kwiat Jagody, pani Agnieszki Tomickiej, wydawnictwo Bery. Mama Jagody mówiła, że będą słuchać naszej audycji. Jagódka też będzie nas słuchać. Chciałabyś im coś powiedzieć?
2: Pozdrawiam cię, Jagódko, buziaczki.
1: A my bardzo dziękujemy za dzisiejszą audycję. Ada?
2: I Łucja.
1: Do usłyszenia w kolejnym czytadełku.
2: I pamiętajcie, czytajcie z dziećmi. Papatki.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Rodzina. 11:30 już na zegarach, a więc za 15 minut rozpoczniemy przyjmowanie intencji do modlitwy południowej. Od 11:45 będziecie mogli do nas dzwonić na numer 71 322 20 22. Natomiast już teraz możecie przysyłać swoje intencje SMS-ami 71 48, poprzedzając treść wiadomości słowem intencje. Już teraz bardzo serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy.

inaczej potrafisz lśnić cień, odgarnąć, załamać linię żywych rąk, aż to wszystko gra jak wiatr, wysypany w nagłym porywie.

Studia Radia Rodzina i wypowiadać swoje intencje na naszej antenie 71 322 20 22. Cały czas możecie przysyłać też intencje SMS-ami na numer 71 48, poprzedzając treść wiadomości słowem intencje. Zapraszam już teraz do wspólnej modlitwy.

Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, dziękuję za uzdrowienie Marysi z depresji. Uzdrów jej duszę i ciało. Proszę o światło Ducha Świętego, o pokój serca, o łaskę nawrócenia dla niej, a także o dobrą pracę. Proszę też o łaskę uwolnienia z choroby alkoholowej Grzegorza i Doroty, o powrót Michała do rodziny, a także o zdrowie dla Mikołaja. W tej intencji modli się mama.

0: Mamy pierwszą radiosłuchaczkę na naszej antenie. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże dla wszystkich. I ja bardzo proszę dziś o modlitwę. Chciałam podziękować Matce Najświętszej i Bogu Wszechmogącemu za życie, za moje dzieci, za wnuki, za mego prawnusia, którego kocham ponad życie. I chciałam prosić o zdrowie dla wszystkich chorych i dla tych, co się chorymi opiekują. I o radość wieczną dla wszystkich zmarłych. Jest ich bardzo dużo. Więc wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. I Wam życzę, kochani, dużo zdrowia i słoneczka, bo u nas świeci, ja mieszkam koło Słowa, a we Wrocławiu chyba też, więc niech Wam zawsze świeci, abyście byli radośni i byli nam taką ostoją, za którą bardzo dziękujemy. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich, całą Radio Rodzinę i wszystkich słuchaczy, życzę wszystkim dobrego dnia i wszystkiego najlepszego, a przede wszystkim błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Najświętszej, aby czuwała nad każdym z nas. Do usłyszenia następnego. Szczęść Boże.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za telefon, za intencje, które polecamy w modlitwie. My również życzymy wszystkiego dobrego i potwierdzam, że we Wrocławiu również świeci w tym momencie słońce. Wszystkiego dobrego.

Przypomnę, że cały czas czekamy na wasze intencje SMS-owe, a także i telefoniczne. Cały czas możecie do nas dzwonić 71 322 20 22. To nasz numer telefonu, a także możecie cały czas wysyłać intencje SMS-ami 71 48, poprzedzając treść wiadomości słowem intencje. Cały czas zapraszam do wspólnej modlitwy.

0: Mamy kolejne połączenie telefoniczne. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Chciałem dzisiaj serdecznie podziękować Matce Bożej za opiekę nad całą naszą rodziną oraz prosić o modlitwę w intencji Panu Bogu Wiedzonej. Pozdrawiam całej Rady Rodzina. Cieszę się, że jesteście. Szczęść Boże.
0: Bóg zapłać za telefony, za intencje i za miłe słowa. Intencje oczywiście polecamy w modlitwie. Pozdrawiamy.

Proszę o pomyślne rozwiązanie sprawy Konrada. W tej intencji modli się Kinga. Proszę o pocieszenie, właściwe rozwiązanie spraw, zdrowie, wysłuchanie próśb, pokierowanie i pomoc w trudnych sprawach. Proszę też o podwyżkę za trud włożony w pracę i inne pieniądze, na które czekam, żeby wszystko było w porządku, po mojej myśli. W tej intencji modli się Edyta. Błagam o Boże miłosierdzie dla Marka i pomyślne rozwiązanie jego problemów. Bóg zapłać za modlitwę. Modli się Marzena.

0: Mamy kolejną radiosłuchaczkę na naszej antenie. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, proszę o modlitwę Wincenta Gwiazdy Panu Bogu. Dziękujesz? Szczęść Boże.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za intencję. Pozdrawiamy i oczywiście polecamy ją w modlitwie.

0: Zanim rozpoczniemy modlitwę Anioł Pański, pomódlmy się jeszcze w jednej intencji.
1: Dziś w kościele modlimy się w sposób szczególny o uświęcenie kapłanów. Może to dobra okazja, aby zbudzić sobie intencję tego jednego szczególnego kapłana, który jest nam bliski.

0: Wybiła godzina 12, więc już teraz zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
0: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
0: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A Słowo ciałem się stało
0: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
0: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.
0: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Pomódlmy się jeszcze za naszych bliskich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
0: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
0: Amen.
1: Pomódlmy się jeszcze w intencjach Ojca Świętego. Pod Twoją obronę
0: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko.
1: Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: Amen. Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę.

Samoloty F-35 nad polskimi miastami. Ceny ropy na światowych rynkach idą w dół. Ruszył piłkarski mundial i o tym także powiemy. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Widowiskowy przelot nowego nabytku naszej armii. Samoloty F-35 przywitały się w ten sposób z polskim niebem. Maszyny przeleciały nad gdańskim Westerplatte, potem obrały kurs na Warszawę, a na koniec pojawiły się nad Krakowem.

0: No to jest bardzo wielka chwila. No duszę raduje nowoczesność polskiej armii.
1: Jest przeżycie, jest wielkie przeżycie. Myślę, że to duży skok dla lotnictwa. No i dla naszego bezpieczeństwa, tak? Bo tu właśnie chyba o to chodzi.
2: Mimo, że to była chwila, ale po prostu rewelacja. Mąż się popłakał, emocje tak, niesamowite.
3: Tak, tak, ciarki, łzy w oczach. W wojsku wróciły jakby emocje i wspomnienia.
4: Myśliwce wylądują w Łasku w bazie lotnictwa taktycznego. Odbędzie się dziś ceremonia ich przyjęcia do sił zbrojnych RP. F-35 ma zaledwie 20 państw, a Polska jest pierwszym krajem wschodniej flanki NATO, który kupił tę maszynę. Policja bada sprawę makabrycznego odkrycia w posesji w Lutoryżu na Podkarpaciu. Na działce znaleziono szczątki najprawdopodobniej kilkunastu płodów. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
5: Szczątki odkryli nowi właściciele działki podczas prac remontowych. Powiadomili policję, a ta zabezpieczyła teren i od wczoraj przeszukuje całą posesję. Najprawdopodobniej znaleziono kilkanaście płodów oraz inne szczątki mogące być odpadami medycznymi, bo jak udało mi się ustalić, śledczy dotarli do poprzedniej właścicielki działki, czyli patomorfolożki. Kobieta miała przyznać, że zakopywała na posesji odpady ze swojej pracy, ale tych informacji na razie nie potwierdza Komenda Miejska Policji w Rzeszowie. Oficjalne stanowisko w tej sprawie mamy poznać dziś w okolicach południa.
6: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
4: Po zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczącej bliskiego porozumienia z Iranem, ceny ropy na światowych rynkach idą w dół. Baryłka kosztuje dziś 88,5 dolara. To spadek o nieco ponad 2%. Tymczasem Iran nie potwierdził na razie oficjalnie informacji o uzgodnieniu treści porozumienia.
6: Wiadomości ze świata sportu.
4: Wczoraj wieczorem naszego czasu ruszył piłkarski mundial. W meczu otwarcia wygrali współgospodarze turnieju, czyli Meksyk. Swój pierwszy mecz wygrali także Koreańczycy, o czym więcej Przemysław Pozowski.
7: Meksyk pokonał RPA 2-0 po meczu, co tu dużo mówić, nudnawym, ale nie z perspektywy reprezentanta gospodarzy Erika Liry. To chwila, którą będę pielęgnować do końca życia i czułem, że wszystko przez co przeszedłem, aby tu dotrzeć, było tego warte, a teraz nadszedł czas, by się tym cieszyć, oczywiście z ogromną dozą odpowiedzialności. Spotkanie na legendarnym Estadio Azteca oglądał prezes PZPN Cezary Kulesza, który większych emocji upatruje w spotkaniach europejskich drużyn.
8: Tak patrząc na wyniki, bardzo dobrze Norwegowie wyglądają. Każdy turniej rządzi się swoimi prawami.
7: A w drugim spotkaniu turnieju w Guadalajarze Korea wygrała z Czechami 2-1.
4: A dziś wieczorem na mundialu mecz Kanada kontra Bośnia i Hercegowina.
9: minut po godzinie 12, piątek, 12 dzień czerwca, przyglądamy się pogodzie, nie jest źle, 18 stopni mamy w tej chwili na termometrach, wiatr łagodnie 10 km na godzinę, ale w porywach do 20. Zobaczymy jeszcze jeden stopień więcej, dziś do 19, niestety coraz więcej chmur, na szczęście dziś nie powinno padać. Sobota zapowiada się ciepło, również 20 stopni, ale krótkie, przelotne opady deszczu mogą się przytrafić.
10: Reklama.
11: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
12: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
13: Finiszujemy na nowych żernikach. Rozpoczęły się prace związane z układaniem masy bitumicznej na Alei Architektów. To oznacza jedno. Już wkrótce pojedziemy nową drogą od ulicy Tadeusza Brzozy. Ale to nie wszystko. Trwają już prace nad kolejnym etapem w stronę przyszłego Wrocławskiego Centrum Sportu. Ta droga to klucz do rozwoju osiedla. W przyszłości zapewni wygodny dojazd do planowanego zespołu szkolno-przedszkolnego, akwaparku i kompleksów sportowych. Pierwsze efekty widzimy już teraz, a finał prac drogowych jeszcze w te wakacje. Koszt zadania to blisko 12 milionów złotych. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
14: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
15: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
16: Oleśnica nabiera smaków. 21 czerwca zapraszamy na pierwszy Oleśnicki Festiwal Wina i Serów. Rynek od godziny 12 zamieni się w przestrzeń degustacji, inspirujących rozmów o smakach, spotkań z pasjonatami i koncertów na żywo. To będzie niedziela, którą zapamiętasz wszystkimi zmysłami. Przyjdź i daj się zaprosić do świata dobrego smaku.
10: Reklama.
17: Tu Radio Rodzina.

Bo jak śpiewał klasyk, rower to jest świat. Tym razem Queen o rowerach. Wiedzą, co mówią. Też na rowerze przyjechałem, jak najbardziej zgadzam się. 33 minuty po godzinie 12. Radio Rodzina, Maciej Stajniak. Witam cieplutko i serdecznie. Od wczoraj świat żyje mundialem nawet. Papież musiał udzielać odpowiedzi na temat piłki nożnej. Proszę bardzo, jeżeli chodzi o pytanie o piłkę nożną, mówi. Wszyscy wiedzą, że teraz gram w tenisa i bardzo go lubię. Jako młody człowiek grałem w futbol, ale amerykański, nieco bardziej agresywny. Wyobrażacie sobie Ojca Świętego grającego w futbol amerykański, no ale dobra. Cenię jednak sobie piłkę nożną i grałem w nią także z seminarzystami. Jeśli chodzi o pozycję, grałem w obronie, jeśli chcecie wiedzieć. Nie byłem jakimś wielkim strzelcem bramek, przyznał papież. No a my nie dzisiaj kolejne emocje będziemy mieli. Oczywiście, że tak, piłka nożna będzie przez miesiąc dominować w mediach, mam wrażenie.

pewno więc. Gdybym nagle przestał marzyć, że coś może się wydarzyć, to

0: nie wrócę już.
1: I raz, i dwa, i trzy dla nas zagrali 48 minut po godzinie 12 w Radiu Rodzina. Przypomniałem się historię, którą wczoraj czytałem a propos jeszcze mundialu i ciekawostek związanych z nim, że otóż na początku była to zupełnie inna statuetka. W tej chwili mamy puchar ze szczerego złota, 6-kilogramowo, wartości ponad 125 tysięcy dolarów. Wcześniej była to figurka Nike i kiedyś ją też skradziono, słuchajcie, co było w Londynie bodajże, i w krzakach odnalazł ją pies. Była zawinięta w jakąś gazetę, pies o takim słodkim imieniu Ogórek odnalazł i nawet dostał chyba 1000 funtów nagrody za to, że udało mu się odzyskać tą bezcenną nagrodę, ale od 70 bodajże 3 roku już mamy to, co obowiązuje w tej chwili, jeśli chodzi o triumfatorów mundialu, czyli szczero złoty puchar. Justyna Steczkowska już teraz za nas, a później Michael Jackson się pojawi.

0: W całej Unii zaczął obowiązywać pakt o migracji i azylu. Zakaz patostreamów ponad podziałami politycznymi. Dziś Światowy Dzień Świadomości Zagrożeń Baterii Guzikowej. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. W całej Unii zaczął obowiązywać pakt o migracji i azylu. Polska nie będzie przyjmować migrantów z innych państw, nie będzie też ponosić kosztów z tym związanych, zapewnie przy tej okazji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Szczegóły zna Agnieszka Skrzypczyk-Plaza.
1: Wejście w życie unijnego paktu migracyjnego ma za zadanie pomóc odzyskać kontrolę nad migracjami w Unii Europejskiej. Nie zmienia się sprzeciw wobec mechanizmów, które mogłyby choć w najmniejszym stopniu zmniejszać bezpieczeństwo Polek i Polaków. Jednocześnie przez ostatnie 2 lata udało się dostosować wiele zapisów paktu do polskiej specyfiki, w tym wyłączenia Polski z relokacji migrantów czy ponoszenia z tego tytułu opłat, podało ministerstwo w komunikacie. Resort podkreślił, że zostało to osiągnięte dzięki negocjacjom wielu polskich ministrów. Jedno jest pewne. Polska nie wdroży postanowień paktu, które mogłyby obniżyć bezpieczeństwo kraju lub zadziałać jak magnes przyciągający migrantów o nieuregulowanym statusie.
0: Resort wyjaśnił w informacji, że do krajowego porządku prawnego zostaną wprowadzone wyłącznie te elementy unijnych przepisów, które realnie podnoszą poziom bezpieczeństwa migracyjnego. To przede wszystkim nowe przepisy dotyczące polityki powrotów oraz instrumenty zaostrzające procedury w sytuacjach nagłego zagrożenia lub masowego napływu migrantów. Zakaz patostreamów ponad podziałami politycznymi. Sejm uchwalił wczoraj ustawę, która zakazuje publikowania i transmitowania brutalnych, wulgarnych i obscenicznych treści. Chodzi na przykład o znęcanie się nad zwierzętami, przemoc wobec innych osób lub ich upokarzanie. Projekt popali zarówno posłowie koalicji rządzącej, jak i PiSu z prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele.
2: Ja mam zupełnie jednoznaczne stanowisko. Całe to zjawisko uważam za patologiczne i kryminogenne i w związku z tym bardzo się cieszę, że została uchwalona ta ustawa.
0: Po wejściu w życie ustawy za skrajne przypadki patostreamingu będzie grozić nawet 5 lat więzienia. Wciąż bez decyzji o przyszłości rządowego pakietu paliwowego. Na razie działa do połowy czerwca, czyli do poniedziałku. Co dalej?
3: Te analizy trwają, więc te decyzje przed nami. Wszystkie scenariusze są na stole.
0: Mówił minister energii Miłosz Motyka, który decyzję o ewentualnym przedłużeniu lub nie rządowego pakietu będzie podejmował wraz z ministrem finansów i ministrem aktywów państwowych. Jeżeli sytuacja na Bliskim Wschodzie będzie się normowała, a cena baryłki ropy spadnie poniżej 80 dolarów, program może zostać wygaszony już w czerwcu. A póki co dziś za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 5,98 zł, za diesla 6,37 zł za litr.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dziś Światowy Dzień Świadomości Zagrożeń Baterii Guzikowej. Lekarze podkreślają, przed dziećmi takie baterie należy chować, a jeżeli dziecko baterię połknie, kluczowa jest najszybsza interwencja medyczna, najlepiej do 2 godzin po połknięciu, mówi Urszula Grzybowska-Chlebowczyk, kierownik oddziału gastrologii i pediatrii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.
5: Za późno wykonany zabieg albo w ogóle, tak, bo nie wiemy o tym, że ta bateria tam była, tak mówimy o takiej sytuacji, no to może dojść do martwicy tkanki przełyku, dochodzi już po 4 godzinach po połknięciu, po 6 już może dojść do perforacji przełyku, także pośpiech jest wskazany tutaj.
0: Martwica przełyku jest oparzeniem, które może skutkować zwężeniem przełyku, a po kilkudziesięciu latach zwiększa ryzyko nowotworu.
6: Na zegarach dokładnie 4 minuty po godzinie 13, piąteczek, 12 dzień czerwca. Osiągnęliśmy apogeum, jeżeli chodzi o temperaturę, 19 stopni więcej, już dziś nie będzie. Słońce od czasu do czasu się przebija, ale raczej dominować będą chmury, całe szczęście dziś padać nie powinno. Sobota i niedziela również w okolicach 20 stopni, z tym, że niestety w niedzielę zdecydowanie więcej chmur i przeważnie będzie kapać na głowę. Ocieplenie od wtorku.
7: Reklama. Czas na własne mieszkanie we Wrocławiu. Już za 2 lata będziesz mieszkał u siebie. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań w Leśnicy. Nie potrzebujesz kredytu hipotecznego, bo my bierzemy go za ciebie. Wystarczy ci tylko wkład własny. To nie jest ani wynajem, ani TBS. Po odbiorze kluczy spłacasz swoje mieszkanie w miesięcznych ratach. W cenie wkładu miejsce postojowe w garażu podziemnym. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, /2.
8: AirMax. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z AirMax.
9: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store. Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
10: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
11: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
12: Reklama.
13: Tu Radio Rodzina.

0: Ach, oczywiście kochany Zbigniew Wodecki, 10 minut po godzinie 13 w Radiu Rodzina, czas na audycję dziś w kościele, oczywiście przegląd prasy katolickiej przed nami, a po piosence wydarzenia katolickie, które już w niedługim czasie będą miały miejsce. Zapraszam serdecznie.
1: Dziś w kościele.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, piątkowe popołudnie, uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przy mikrofonie ksiądz Łukasz Szymańczuk i zapraszam bardzo serdecznie na falach katolickiego Radia Rodzina, na przegląd prasy Tygodnika Katolickiego Niedziela. A temat naszego numeru: Ziemia Jezusa wyludnia się z chrześcijan. Od 10 października 2025 roku w strefie Gazy trwa, w cudzysłowie, zawieszenie broni. Cudzysłowu używam tutaj nie bez powodu, mimo że oficjalnie konflikt jest wstrzymany, każdego dnia ginie średnio czworo Palestyńczyków. I temat, ten problem na Bliskim Wschodzie rozwijamy na stronach od 10 do 12. Dziś Najświętszego Serca Pana Jezusa, jutro Niepokalanego Serca Maryi. Maryję podziwiamy, aby jeszcze bardziej zachwycać się Bogiem. Jej piękno i jej serce mobilizują nas do tego, abyśmy przyjrzeli się nam samym. Czy jest w nas piękno? Jakie jest nasze serce? Więcej na stronie 16 i 17. Bożki współczesnego świata to temat, problem, który podejmujemy w naszym dziale wiara, w czasie omawiania dekalogu. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Tak brzmi przykazanie. Jak zatem żyć, skoro świat, w którym żyjemy, zna całą gamę różnych bożków? Jakie to bożki? Więcej strona 18 i 19. O codzienności i wyzwaniach przeora, jednego z najbardziej znanych sanktuariów maryjnych na świecie, o jego stosunku do polityków, pątników i współbraci z ojcem Grzegorzem Prusem, nowym przeorem Jasnej Góry, wywiad na stronach od 26 do 28. Trwa papieska pielgrzymka do Hiszpanii. Na naszej stronie niedziela.pl mamy całą relację z tego wydarzenia. Wręcz na żywo transmitujemy, pokazujemy tę pielgrzymkę z różnych stron. Między innymi też Ojciec Święty odwiedził Bazylikę Sagrada Familia. Antonio Gaudi nie projektował budynków. On próbował przekonać kamień, by szeptał modlitwę, a ściany, by zaczęły śpiewać na chwałę Boga. Zostawił po sobie architekturę, która do dziś wygląda tak, jakby ktoś odważył się wyrazić Ewangelię w betonie, cegle i szkle. Nie bez powodu mówiliśmy o Sagrada Familii, o pielgrzymce Ojca Świętego do Hiszpanii i jego wizycie w tej świątyni, bo akurat przypadła ona w stulecie śmierci Antonio Gaudiego, który zaprojektował to piękne dzieło architektury. Więcej w materiale Ignacego Tarnobrzeskiego, strona 32 i 33. I jeszcze przygotowujemy się do 150. rocznicy objawień Matki Bożej w Gierszfałdzie. Zastanawiamy się, dlaczego Maryja przemówiła po polsku i czy odpowiedź na kryzys wiary w Polsce od 149 lat znajduje się w Gierszfałdzie. Tymczasem my wciąż bardziej fascynujemy się Fatimą i Lourdes niż tym, co Maryja powiedziała na Warmii. Ewa Czaczkowska, autorka książki Odkryć Gierszfałd na nowo, w rozmowie z Ireneuszem Korpysiem, pokazuje, że ta historia nie jest zamkniętym rozdziałem, ale stanowi wciąż żywy znak nadziei. Czy ten znak przemówi do Polaków i całego Kościoła? Więcej w naszym materiale na stronie 34 i 35. Przejdźmy teraz do naszego wydania wrocławskiego. I tu wracamy myślą jeszcze do uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Wczoraj też zakończyliśmy w wielu parafiach tak zwane dni eucharystyczne. Niesiemy Chrystusa w sercach. I co tak naprawdę to znaczy dla nas, to więcej w materiale na stronie pierwszej naszego dodatku. Strona druga i trzecia to wydarzenia z terenu archidiecezji wrocławskiej, a na naszej rozkładówce zaproszenie i też pewnego rodzaju pokazanie żywej wspólnoty, bo w lipcu Głębowice staną się jednym z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych Dolnego Śląska. Parafia Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel świętuje 350-lecie powstania kościoła i klasztoru ufundowanych w 1676 roku przez Jana Adama de Garniera dla karmelitów trzewiczkowych ze Strzegomia. O historii tego dziedzictwa, o przygotowaniach i o tym, jak to wydarzenie jednoczy parafian jednej z mniejszych parafii naszej archidiecezji i o pielgrzymce dziękczynnej i wizycie u Ojca Świętego, który pobłogosławił koronny dla Matki Bożej na naszej rozkładówce. Za nami obchody, tak możemy powiedzieć, obchody piątej rocznicy śmierci księdza Stanisława Orzechowskiego, wyjątkowego kapłana, wieloletniego duszpasterza akademickiego, przewodnika pieszej pielgrzymki wrocławskiej, duszpasterza ludzi pracy, byśmy mogli jeszcze wymieniać i wymieniać. Te obchody odbywały się pod hasłem Za Orzechem do Nieba. I w materiale Fala Wdzięczności za Orzecha omawiamy ten czas. Ja z całego serca dziękuję bardzo za uwagę. Zachęcam bardzo serdecznie do lektury Tygodnika Katolickiego Niedziela, do sięgnięcia do naszych mediów społecznościowych na naszym YouTubie i Spotify'u. Rozmowa z ojcem Marcinem Wirkowskim na temat pokajania jako lekarstwa uzdrawiającego duszę. Zachęcam bardzo serdecznie i pozdrawiam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Muzyka.

Inicjatywa katolicka.pl, program Oto Nadchodzi, Konrad Jurga, witam Was bardzo serdecznie. Czy Duch Święty rozpala? No, tego możemy się dowiedzieć chociażby poprzez spotkania pod tytułem Rozpal parafię. O nich będziemy mówić w naszych wydarzeniach. Dodatkowo, czy bycie słyszanym i bycie wysłuchanym to to samo? W dialogach małżeńskich można to doskonale sprawdzić. O tym też powiemy. I dodatkowo, czy chorał albo warsztaty chorałowe są w stanie przenosić nas w przestrzeń duchową? Zapraszam serdecznie do wysłuchania najbliższego odcinka. Od 26 do 28 czerwca w Warszawie wyjątkowe spotkania. Piąta edycja konferencji pod tytułem Rozpal parafię, Jezus żyje. To wydarzenie skierowane przede wszystkim do osób, które chcą rozpalić Duchem Świętym własną parafię. Spotkanie między liderami, mentorami, doświadczonymi mentorami, w kierunku powołania i prowadzenia parafii z mocą Ducha Świętego. To czas na pewno wyjątkowy dla osób, które będą chciały zaangażować się w swojej parafii w powołanie być może nowej wspólnoty. Zachęcam wszystkich bardzo serdecznie do uczestniczenia, aby budować swoje kompetencje w prowadzeniu wspólnotowym. Zapraszam. Czy zdarza ci się mieć problemy z przyjęciem rzeczywistości? Co to znaczy? No, masz oczekiwania względem życia zupełnie inne niż to życie, które masz. No, wyjątkowy czas przed tobą, między innymi dla małżonków. Rekolekcje dla małżeństw, które będą doskonałym czasem na to, abyście mogli nauczyć się przyjmowania rzeczywistości taką, jaką ona jest. Dodatkowo będzie to czas wypełniony warsztatami, które pozwolą wam nauczyć się, w jaki sposób być wysłuchanym, albo też tak naprawdę w jaki sposób wysłuchać kogoś. Jeżeli jesteście rodzicami dzieci i tak naprawdę jesteście również zmęczeni tą rolą, to organizator zapewnia opiekę nad dziećmi. Zapraszam bardzo serdecznie do domu rekolekcyjnego w Siedlanowie od 26 do 28 czerwca. Sophie Laurent, profesor Międzynarodowej Akademii Muzyki Sakralnej, zaprasza bardzo serdecznie od 27 czerwca do 2 lipca do Lichenia Starego na warsztaty chorałowe. Warsztat będzie miał typowy charakter rekolekcyjny wokół mszy trydenckiej i liturgii godzin. Zapraszam wszystkich zainteresowanych. Jezus żyje. Co znaczy to hasło? A czy Jezus żyje w tobie? Czy czujesz, że żyjesz? No, bo jeżeli czujesz, że żyjesz, to co robisz ze swoim życiem? Czy dokonujesz jakichś wyborów, które są albo prowadzą do jakichś działań? Jeśli tak, to super. Jesteś na dobrej drodze, aby między innymi rozpalać parafię. Do tego Cię bardzo serdecznie zapraszam, ponieważ Ty i Twoja wyjątkowość może pociągnąć wielu za sobą. Dlaczego? Dlatego, że przez Ciebie i w Tobie może działać Jezus. Zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie do tego, abyście się aktywizowali, nie wegetowali i brali udział w szeregu różnych wartościowych wydarzeń, przede wszystkim szukając ich na inicjatywakatolicka.pl. Do zobaczenia.

Eagle Eye Cherry, on pojawi się chyba na Poland Rocku, tak mi się coś wydaje, albo na jednym z dużych festiwali, które w tym roku w Polsce będą miały miejsce. 39 minut po godzinie 13 w Radiu Rodzina, teraz o miłości, o tym zawodzie miłosnym i bolących historiach, czyli o zdradach. Otóż partner podejrzewał swoją partnerkę, że coś jest na rzeczy. Wiecie, ona zaczęła się zamykać w toalecie, tam niby rozmawiała z kuzynem w toalecie, zamknięta, jest tam jakieś śmichy, chichy odchodziły. No i nabrał podejrzeń, ale nie mógł niczego udowodnić. I teraz uwaga, jak dostał się do środka nie wchodząc i mając jednocześnie pewien dowód, że coś się zaczęło dziać. Otóż on, jakkolwiek to dziwnie zabrzmi, zalogował się do zaawansowanej technologicznie kuwety. Takiej za $1000 podobno tutaj, która miała kamerę. Nie wiem po co, ale miała kamerę i mikrofon. W związku z tym jakoś się do tej kuwety zalogował, dzięki temu mógł nagrać i zarówno film, jak i dźwięk partnerki i w ten sposób zdobył dowód i kazał jej się spakować i powiedział do widzenia. Także no, technologia, uwaga, niby dla kota, użyć można różnie. Ja sam pamiętam, jak moja koleżanka do mnie zadzwoniła kiedyś i mówi: Maciek, jesteś w domu? Ja mówię: no, a mógłbyś iść do mnie, bo kosiarka do mnie SMS-a wysłała, bo się przewróciła. Ech, ten XXI wiek.

To był Robert Palmer, uśmiecham się, no to już wiecie, że coś ciekawego znalazłem. 17.13, przepraszam, co ja mam dzisiaj z tym liczeniem czasu, 13 minut do godziny 15. Pamiętacie, taka była sytuacja z panią Marią Żukowską, że ona, nie posiadając samochodu, wyjeździła 38 tysięcy złotych kilometrówek. No i co się okazuje? Okazuje się, że w nowym oświadczeniu majątkowym pani Anny Marii Żukowskiej znalazło się Audi A3 z 2020 roku. Ba, znalazła się łódka nawet oraz udziały za ponad milion i solidny kredyt konsumpcyjny. Ja czasami znajduję taką dychę zmiętoloną gdzieś w spodniach i człowiek się cieszy, że coś takiego znalazł. Ciekawe jak to jest, tak nagle sobie znaleźć Audi, łódkę, udziały. Nie? To fajne tak nawet. Ojej, mam łódkę, mam samochód, ale fajnie. Każdemu się zdarzy zapomnieć, że ma samochód i łódkę, jacht jakiś tam wart milion. No daj spokój.

0: Samoloty F-35 w polskich siłach zbrojnych. Bulwersująca sprawa na Podkarpaciu. Donald Trump zapowiada porozumienie z Iranem. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Dziś ceremonia przyjęcia polskich samolotów F-35 do Sił Zbrojnych RP. W uroczystości biorą udział m.in. prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W swoim wystąpieniu prezydent podkreślał:
1: dzisiaj jest ważny dzień dla naszej ojczyzny, dla Polski, bowiem za sprawą wielozadaniowych samolotów F-35 Husarz piątej generacji Rzeczpospolita Polska jest i będzie w kolejnych latach mocniejsza, silniejsza, będzie bezpieczniejsza. Na naszych oczach dochodzi do nowoczesnego, przełomowego skoku dla Wojska Polskiego, polskich sił zbrojnych, szczególnie sił powietrznych, i w tym kontekście jest to dzień historyczny.
0: Prezydent podkreślił również znaczenie współpracy wojskowej z USA, wskazując, że polski pilot szkolący się na amerykańskim sprzęcie dowodzi tego, że relacje strategiczne i partnerstwo pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi są dziś tak bardzo potrzebne obu krajom. Już około 30 szczątków płodów odnaleziono na posesji w Lutoryżu na Podkarpaciu. Ta liczba jest na razie nieoficjalna, wcześniej mówiono o kilkunastu. Makabryczne odkrycie bada policja. Informacje w sprawie zbiera Marcin Starzec.
2: Szczątki odkryli nowi właściciele działki podczas prac remontowych. Powiadomili policję, a ta zabezpieczyła teren i od wczoraj przeszukuje całą posesję. Udało mi się ustalić, śledczy dotarli do poprzedniej właścicielki działki, czyli patomorfolożki. Kobieta miała przyznać, że zakopywała na posesji odpady ze swojej pracy, ale tych informacji na razie nie potwierdza Komenda Miejska Policji w Rzeszowie.
0: Zatrzymano 57-letnią Magdalenę H., mieszkankę Rzeszowa. Prace na miejscu mogą potrwać do przyszłego tygodnia. Donald Trump zapowiada porozumienie z Iranem. To kolejny zwrot polityki prezydenta USA wobec Teheranu. Jeszcze wczoraj Trump ostrzegał przed nocnym atakiem na Iran. Ostatecznie ogłosił, że wkrótce dojdzie do zawarcia porozumienia. Tyle, że Teheran nie zdecydował jeszcze w tej sprawie. To jednak nie przeszkadza Trumpowi, by już teraz ogłosić sukces w negocjacjach.
3: Wspaniałe porozumienie w sprawie konfliktu z Iranem. Czekamy na sfinalizowanie dokumentów, co powinno nastąpić w ciągu najbliższych kilku dni. Prawdopodobnie podpisanie umowy odbędzie się w Europie i to świetna rzecz.
0: Trump zapowiedział, że po podpisaniu dokumentu cieśnina Ormuz zostanie w pełni otwarta, a Amerykanie zniosą blokadę irańskich portów.
4: Wiadomości ze świata sportu.
0: Wczoraj wieczorem naszego czasu ruszył piłkarski mundial. W meczu otwarcia wygrali współgospodarze turnieju, czyli Meksyk. Swój pierwszy mecz wygrali także Koreańczycy, o czym więcej Przemysław Pozowski.
5: Meksyk pokonał RPA 2-0 po meczu, co tu dużo mówić, nudnawym, ale nie z perspektywy reprezentanta gospodarzy Erika Liry. To chwila, którą będę pielęgnować do końca życia i czułem, że wszystko przez co przeszedłem, aby tu dotrzeć, było tego warte, a teraz nadszedł czas, by się tym cieszyć, oczywiście z ogromną dozą odpowiedzialności. Spotkanie na legendarnym Estadio Azteca oglądał prezes PZPN Cezary Kulesza, który większych emocji upatruje w spotkaniach europejskich drużyn.
6: Tak patrząc na wyniki, bardzo dobrze Norwegowie wyglądają. Każdy turniej rządzi się swoimi prawami.
5: A w drugim spotkaniu turnieju w Guadalajarze Korea wygrała z Czechami 2-1.
0: A dziś wieczorem na mundialu mecz Kanada kontra Bośnia i Hercegowina.
7: Jednak się pomylili. Synoptycy. 20 stopni mamy na termometrach. Więcej? No, to w tym wypadku już może się przytrafić. Może się znowu pomyliło jedno oczko. Troszkę słońca, sporo chmur. Dziś nie powinno jednak padać. Natomiast sobota zapowiada się bardzo podobnie. 20 stopni, sporo słońca, ale niestety, uwaga, delikatne opady deszczu mogą się jutro przytrafić.
8: Reklama.
9: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci, jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
10: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
11: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze. Dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
12: Oleśnica nabiera smaków. 21 czerwca zapraszamy na pierwszy Oleśnicki Festiwal Wina i Serów. Rynek od godziny 12 zamieni się w przestrzeń degustacji, inspirujących rozmów o smakach, spotkań z pasjonatami i koncertów na żywo. To będzie niedziela, którą zapamiętasz wszystkimi zmysłami. Przyjdź i daj się zaprosić do świata dobrego smaku.
8: Reklama.
13: Tu Radio Rodzina.

Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

Ostatnie nutki nam tutaj zagrali Fish, Made, Tworzywo. Mam za mało czasu, 29 minut, jeżeli mowa o czasie. Po godzinie 14 w Radiu Rodzina. Ja też ostatnio wyrzucałem koszulę i t-shirty. Robiłem po prostu miejsce na nowe rzeczy. Nie wiem, ja z tym akurat większego problemu nie mam. Wiem, że są osoby, które uwielbiają. No, moja żona, to się jeszcze przyda. W tym pójdę do ogrodu, w tym pójdę, nie wiem, jak będę szła na łąkę. No przecież nie chodzisz na łąkę, do lasu w tym pójdę. Nie. To... I po prostu trzyma to wszystko chomikuje. Ja lubię robić miejsce na nowe rzeczy i to faktycznie nie mam z tym żadnego problemu, ale też nowe rzeczy potrzebuję, ponieważ sprawdziłem sobie BMI, polecam sobie od czasu sprawdzić i okazało się, bo tam się, wiecie, to się robi tak, że tam mężczyzna, wzrost, waga i wychodzi, czy jesteście już otyli, czy jesteście grubi, czy może w sam raz, a może za chudzi. No i mi wyszło, że jestem po prostu za niski.

Red Hoci nam pięknie zagrali 15 przed godziną minut, przed godziną 15. Jest co robić w ten weekend. Jak zwykle można tylko wam pozazdrościć, którzy mieszkają we Wrocławiu na stałe. Ktoś tak ma dojechać 60 km, to nie zawsze się chce. A tu proszę, jak ktoś może spacerkiem albo tramwajem na rynek podjechać od dziś do niedzieli, na przykład późnym wieczorem, bo od godziny 21:30, co pół godziny mniej więcej, będzie widowisko światła, animacji, muzyki na wrocławskim ratuszu. Od strony Fredy, że najlepiej sobie stanąć. Faktycznie widziałem to w zeszłym roku i to robi dużą robotę, szczególnie właśnie już po godzinie 9:30 jest ciemno. To będzie taka historia troszeczkę Wrocławia. Kto tego jeszcze nie widział, tłumy tam się ustawiają naprawdę. Ja pamiętam, że przyszedłem, myślałem, że będzie parę osób, a tam nie, wypełniony szczelnie plac, więc warto to zobaczyć na własne oczy i przekonać się, jak to wygląda. Jeżeli macie więcej wolnego czasu, to zanim tam na 9:30 czy 10:30 czy 11:00 pójdziecie, to jeszcze bezpłatnie można sobie fajnie posłuchać jazzu. Wrocław Jazz Meeting, koncerty na bastionie sakwowym, więc wyjątkowo też śliczne, odrestaurowane miejsce w centrum Wrocławia. Sobota i niedziela tutaj, od godziny 18:00, tam cztery pokolenia środowiska jazzowego będą grały dla was, bo będzie to zarówno na przykład uczniowie szkół muzycznych ze słynnego Podwala przez studentów Wrocławskiej Akademii Muzycznej, aż po uznanych na polskiej scenie artystów jak Piotr Baron, Kuba Stankiewicz Trio czy Natalia Lubrano się pojawią. I to za darmożkę zupełnie, słuchajcie. Sobota, niedziela od godziny 18:00 Wrocław Jazz Meeting, a jak wam już tam się uszy wypełnią piękną muzyką, to później na rynek i możecie sobie nacieszyć oczy tym widowiskiem, które na wrocławskim ratuszu jest co robić, prawda? Tylko trzeba się z domu ruszyć czasami. Wilki nam zaśpiewają.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Amerykanie wycofają z Europy część swoich myśliwców i okrętów. W niedzielę manifestacja pod hasłem Dobra Szkoła, Silna Polska. Wcześniej Śląskie zaprasza na Industriadę. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Stany Zjednoczone zamierzają znacząco zmniejszyć liczbę swych myśliwców i okrętów dostępnych na potrzeby operacji NATO w Europie, informuje dziennik New York Times. Powołuje się na dwóch wysokich rangą europejskich urzędników. Dokument w tej sprawie miał być przekazany sojusznikom na początku czerwca. Grzegorz Kozioł na ten temat.
1: Jak pisze New York Times, planowane cięcia obejmują zmniejszenie liczby myśliwców F-16 i F-15E z około 150 do 100, liczby morskich samolotów patrolowych z 26 do 15 oraz wycofanie wszystkich dostępnych dla Europejczyków samolotów do tankowania w powietrzu. Planowane jest również przeniesienie okrętu podwodnego, z którego można wystrzeliwać pociski, a także lotniskowca, kilku okrętów oraz samolotów wspierających jego misję. Relokowane miałyby zostać także dwie grupy bombowców. Wcześniej o decyzjach Amerykanów, które ograniczałyby zdolności sojuszu do przeprowadzenia uderzeń dalekiego zasięgu, pisał już Der Spiegel. Niemiecki magazyn donosił, że dużo powie nam na ten temat nadchodzący szczyt NATO, do którego dojdzie na początku lipca w Turcji.
0: W niedzielę tymczasem do Białego Domu leci prezydent Karol Nawrocki. Otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Wizyta ma charakter nieoficjalny, ale jak zapewnia szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz, będzie okazja do poruszenia poważnych tematów.
2: Każda okazja do rozmowy, a tym bardziej przy tak uroczystym wydarzeniu i tak wyjątkowym, będzie okazją do tego, aby właśnie w sposób wyjątkowy móc porozmawiać i czasami wystarczy kilkanaście minut na dany temat, żeby pewne rzeczy załatwić.
0: W czasie wizyty w USA prezydent Nawrocki spotka się też z amerykańską Polonią.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dobra Szkoła, Silna Polska. Protest pod takim hasłem odbędzie się w niedzielę w samo południe w Warszawie. Czas jest nieprzypadkowy. Protest organizowany tuż przed wakacjami ma ostrzec rodziców przed tym, co czeka ich i ich dzieci od 1 września. To obrona naszych wartości, mówi metropolita katowicki arcybiskup Andrzej Przybylski.
4: Dla mnie ten protest, który ma się odbyć w Warszawie nauczycieli i rodziców, to jest przede wszystkim głos nie tylko za pewnymi konkretnymi rozstrzygnięciami w naszej polskiej szkole, ale o to, żeby podmiotem jakichkolwiek strategii edukacyjnych byli przede wszystkim rodzice, bo oni mają pierwszy obowiązek i pierwsze prawo decydowania o sposobie wychowania, nauczania dzieci. No i też, żeby zapytać o zdanie nauczycieli, którzy są na froncie, którzy realizują cały proces edukacyjny.
0: Organizatorzy protestu, 94 organizacje społeczne zrzeszone w koalicji na rzecz ocalenia polskiej szkoły, zapowiadają sprzeciw wobec kierunku zmian wprowadzanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jak podkreślają, chodzi o obronę poziomu nauczania, praw rodziców oraz wychowawczej roli szkoły. Śląskie zaprasza na Industriadę. W 30 miastach regionu rozpoczyna się święto szlaku zabytków techniki. Można zobaczyć, jak wyglądało dawniej życie na osiedlach robotniczych i praca w ciężkim przemyśle. Zaprasza jedna z organizatorek wydarzenia, Dorota Pociask-Frącek, dyrektor Instytutu imienia Wojciecha Korfantego.
5: Przede wszystkim Industriada 2026 to różnorodność. To już nie tylko kopalnie, to już nie tylko huty. To również elektrownie, to również szyby górnicze, to również kolejki wąskotorowe, to osiedla robotnicze, gdzie tętniło życie. I przede wszystkim to człowiek. Człowiek, który stał się w tym roku podmiotem całej Industriady.
0: To wszystko w sobotę i niedzielę.
6: Temperatura nam już spadła do 18 stopni. Raczej słońca dziś nie zobaczymy. Deszcz też dziś już niegroźny. W nocy temperatura spadnie do 11-12 stopni. W sobotę podniesie się do 20. Ma być słonecznie, ale z przelotnymi opadami deszczu. Źle wygląda póki co niedziela, bo tylko 18 stopni i raczej większa ilość deszczu, a słońce jak na lekarstwo. Poniedziałek, wszystko powolutku zacznie się zmieniać i czekają nas w przyszłym tygodniu upały.
7: Reklama.
8: Air Max. Bezprzewodowy światło. Światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
9: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
10: Nowa trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Trawowej na Muchoborze Wielkim jest już gotowa.
7: powstało ponad 300 metrów wygodnej i oświetlonej drogi prowadzącej w stronę rzeki Ślęzy. Pojawiły się także ławki, kosze na śmieci oraz drzewa i setki nowych krzewów. Odcinek bliżej rzeki został całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego, tworząc bezpieczną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
10: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
11: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
12: Reklama. Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę.

Ładnie się tego słucha. Erika Badu, Apple Tree, 46 minut po godzinie 15 w piątek. Piąteczek, piątunio w Radiu Rodzina. Całe życie człowiek się uczy. Zawsze myślałem o tym, że jak byłem dzieckiem oczywiście, że jak jest jeden, są konie mechaniczne, prawda? Jak jest jeden koń, to jest jeden koń mechaniczny. Jeden do jednego po prostu. I że jak jest 90 koni ma samochód, to tak jakby go ciągnęło 90 koni. Otóż absolutnie nie. Naukowcy sprawdzili, że jeden koń, taki ihaha biegający radośnie po łące, może wyprodukować 15 koni mechanicznych. Czy to dużo, czy mało? No zastanówcie się, bo ja właśnie przed chwilką sprawdziłem, że do karocy można było przyczepić, no oczywiście dwa, tak standardowo, to mamy już 30 koni, jakby nie było, ale szóstka była dosyć popularna, nawet 8 od czasu do czasu na wyjątkowo uroczyste momenty, na przykład podczas królewskich koronacji czy ślubów 8 koni ciągnęło karocę, a 8 razy 15, jak łatwo policzyć, 120 koni mechanicznych, no a taka karoca to leciutka była, to frunęło prawie w powietrzu.

0: Tłumy podziwiały lecące dziś nad Polską samoloty F-35. Iran dementuje informacje o szybkim podpisaniu rozejmu ze Stanami Zjednoczonymi. Radość w Meksyku. Tak lokalne bary cieszyły się ze zwycięstwa w meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Najnowocześniejsze myśliwce świata dziś oficjalnie dołączają do naszej armii. Zaczęły swoje powitanie z Polską od Gdańska, przeleciały nad Warszawą i Krakowem, a potem wróciły do Łaska. Na Westerplatte przelot F-35 obserwowały tłumy.
1: Jednak duma rozpiera, no bo to są najnowsze u nas maszyny w naszej armii, także no jest to powód zdecydowanie do dumy. Świetne.
2: Co nie trwało długo, bo to je bardzo szybkie były, ale było dość fajnie.
3: Trochę liczyliśmy, że będą leciały niżej i może zrobią jakiś, no nie mówię o beczkach, prawda, ale chociaż cokolwiek, żeby pokazać, że to rzeczywiście to jest to. No,
4: ale musimy tak zdążyć do Warszawy pewnie.
3: 2000 km na godzinę prawie potrafią lecieć, więc na pewno by zdążyły.
5: Wyglądają z wysoka ładnie, z bliska pewnie też, więc no ciekawie było.
0: Polska jest pierwszym krajem dawnego bloku wschodniego, który ma w swojej armii myśliwce F-35.
6: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Władze Iranu nie podjęły jeszcze decyzji w sprawie ewentualnego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, przekazał rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Teheranie. Zaprzeczył też, by podpisanie porozumienia było kwestią najbliższych dni, o czym wcześniej zapewniał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. A po zapowiedziach Trumpa dotyczących bliskiego porozumienia z Iranem spadły dziś ceny ropy na światowych rynkach. Baryłka obecnie kosztuje 88,5 dolara.
6: Wiadomości ze świata sportu.
0: Szalona radość meksykańskich kibiców towarzyszyła meczowi otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Współgospodarze mundialu wygrali z RPA 2-0. Mecz poprzedziła ceremonia otwarcia. Na miejscu był Przemysław Pozowski.
7: Najpierw były dwie panie S, bo Shakira zaśpiewała, a Salma Hayek przemawiała. No a potem już wielki show. No może nie taki wielki, bo sam mecz był nudnawy, choć dla gospodarzy, czyli dla Meksykanów, zaczął się od wielkiej radości. 9 minuta. Tutaj Julian Quiñones 1-0. Taka była reakcja w meksykańskich barach. W drugim spotkaniu w Guadalajarze, nie na legendarnym Estadio Azteca, mecz ciekawszy. Czesi prowadzili 1-0, ale to Koreańczycy strzelili dwie kolejne bramki i wygrali 2-1.
0: Wieczorem i w nocy mecze pozostałych gospodarzy. Kanada o 21:00 zagra w Toronto z Bośnią i Hercegowiną, a Stany Zjednoczone o 3:00 w nocy podejmą w Los Angeles Paragwaj.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
9: 4 minuty po godzinie 16, piątek, 12 dzień czerwca. Wiatr się wzmógł, w porywach wieje już ponad 30 km na godzinę. 18 stopni na termometrach w tej chwili, sporo chmur, nie powinno jednak dziś już na nas padać. Jutro do 20 pokażą termometry, pojawi się również słońce, ale niestety krótkotrwały przelotny opad deszczu jest nieunikniony. W niedzielę 18 tylko stopni i gęste chmury. Poprawa pogody od poniedziałku.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
10: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
11: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
10: To dokąd na wakacje?
11: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
10: A może dalej?
11: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
10: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
12: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
13: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku. Po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
14: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
15: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
16: Oleśnica nabiera smaków. 21 czerwca zapraszamy na pierwszy Oleśnicki Festiwal Wina i Serów. Rynek od godziny 12 zamieni się w przestrzeń degustacji, inspirujących rozmów o smakach, spotkań z pasjonatami i koncertów na żywo. To będzie niedziela, którą zapamiętasz wszystkimi zmysłami. Przyjdź i daj się zaprosić do świata dobrego smaku.
17: Reklama.
18: Tu Radio Rodzina.

Muhaha, czyli Gorillaz u nas na antenie, 19 prawie minut po godzinie 16. Jak co piątek zachęcam was do tego, żebyście coś aktywnie podziałali w weekend, nie zalegali, tylko po prostu leniwie na kanapie nic nie robiąc. Tymczasem dzieje się całkiem sporo, już wspominałem o tym i to jeszcze za darmo w większości wypadków. Wspominałem o tym, że od dziś, od 21.30 na wrocławskim ratuszu od strony Fredry będzie taki mapping, pokaz światła, muzyki, pół godziny mniej więcej. Warto zobaczyć i przeżyć to. Wcześniej o godzinie 18 można sobie na Bastionie Sakwowym posłuchać fantastycznego jazzu, ale to w sobotę i w niedzielę. Dwa dni, a teraz też jeszcze darmowe koncerty. Tym razem należałoby zwiedzić, proszę bardzo, ręka do góry. Ja chyba nigdy nie byłem w kątach wrocławskich, przejeżdżam autostradą, ale żeby być. No jest ku temu okazja, żeby zwiedzić kąty wrocławskie, bo tam trzydniowa impreza z okazji dni kątów wrocławskich. Dzisiaj grają DJ od 17.30, jak ktoś lubi taką muzykę, to do godziny pierwszej może się tam świetnie bawić. Jutro za to, ja tutaj skracam program, bo tam oczywiście dużo wcześniej też się coś dzieje, ale gwiazdą wieczoru w sobotę będzie Sarsa o godzinie 20. Zupełnie za darmo sobie jedziecie, słuchacie, proszę bardzo, w niedzielę. Za to Polimorfizm, to muszę powiedzieć o godzinie 18, bo chłopaki tutaj chyba już z dwa razy u mnie w studio byli, więc będą się prezentować państwu fajne granie. Zapraszam serdecznie. O godzinie 19.30 Wojciech Baranowski, to ten, który lubi być z nią, i o godzinie 21.00 teraz, czyli Agnieszka Chylińska. Jak widzicie, jest co robić, tylko chęci trzeba znaleźć gdzieś.

0: Autopromocja.
1: Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej.
0: Autopromocja.

0: 35 minut po godzinie 16 wysyłałem was i zachęcałem do tego, żeby pobawić się na dniach kątów wrocławskich, no i by się obraziły Siechnice, jakbym nie powiedział o dniach gminy Siechnice właśnie. Sobota i niedziela, tutaj też sporo się dzieje. Wszystkie informacje wystarczy sobie wpisać dni gminy Siechnice i znajdziecie tam między innymi fajna rzecz, bo turniej szachowy się odbędzie na przykład. No ale jeżeli chodzi o muzykę, 17.30 Łydka Grubasa, 19.30 Nocny Kochanek, 21.30 Trips, a później Silent Disco. W niedzielę z kolei o 18.30 pojawi się zespół Perfect z Łukaszem Drapałą na wokalu, a o godzinie 20 Oskar Cyms, czyli młody i zdolny. Dla tych, którzy muzyki mają już dość i chcieliby zupełnie coś innego, bardzo proszę, po raz kolejny również za darmo kolejna fajna rzecz, czyli niedziela Family Day na Partynicach. 7 gonitw na dystansach płaskich, tym starty kłusaków, gonitwy uczniowskie, tam do tego wszystkiego warsztaty, animacje, konkursy z nagrodami, zabawy, hobby horse, przejażdżki na kucykach i tak dalej, więc wstęp darmowy dla tych wszystkich, którzy akurat już mają przesyt muzyki.
1: Uno, dos, tres, cuatro.

Land of Confusion, czyli 10 minut przed godziną 17 wybrzmiały dźwięki Genesis, a teraz chciałem taką specjalną piosenkę, wyszukałem ją dla wszystkich mam, które pod serduszkiem noszą nowe życie, albo dla tych, które mają już takie maleństwo, takie dopiero co się urodziło, jeszcze tam sobie tak kwili radośnie i tam sobie z nim rozmawiacie, opowiadacie mu różne historie, ono tylko tak na was patrzy i rączkami rusza. Ania Dąbrowska napisała moim zdaniem przepiękny tekst właśnie o takich różnych chwilach. No i specjalnie dla tych wszystkich, no też tatusiów oczywiście, jak żeby inaczej, piosenka Kiedyś mi powiesz, kim chcesz być. Ja się zawsze przy niej wzruszam normalnie, nawet jak o tym mówię teraz, no. To słuchamy.

0: Papież kończy pielgrzymkę po Hiszpanii. W Unii Europejskiej zaczyna działać tak zwany pakt migracyjny. Sezon plażowy w Sopocie otwarty. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Papież na zakończenie siedmiodniowej pielgrzymki do Hiszpanii w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa odprawił mszę świętą w porcie Santa Cruz na Teneryfie. Homilię poświęcił powołaniu do godności i uprzywilejowanemu miejscu ubogich w objawieniu Bożym i w misji Kościoła.
1: Niech pośród was będzie odczuwalne, że Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. To jest serce Ewangelii, serce Chrystusa. Kto się w nim zanurza, nie żyje już dla siebie. Otwórzcie wszystkim to morze miłości.
0: Po zakończeniu mszy papież udał się na lotnisko, gdzie odbyła się ceremonia pożegnania. Później Ojciec Święty odleciał do Rzymu.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W całej Unii Europejskiej zaczyna obowiązywać pakt o migracji i azylu. Komisja Europejska przekonuje, że nowe regulacje mają wzmocnić ochronę granic zewnętrznych i usprawnić powroty migrantom. Polska, choć dostała czasowe zwolnienie z części zasad, zapowiada niepełne wdrożenie paktu, mówi profesor Patrycja Matusz, ekspertka w dziedzinie migracji.
3: Minister Duszczyk wypowiada się w tej sprawie, mówiąc, że Polska przyjmie na siebie ewentualne konsekwencje związane z niewdrażaniem wszystkich wprowadzanych rozwiązań i że nasza determinacja będzie bardzo duża. Weźmiemy na siebie również ewentualną skargę Komisji Europejskiej do TSUE, mając świadomość tego, że procedury te trwają wiele lat, więc tutaj rząd prezentuje pewną selektywną procedurę wdrażania przepisów zaproponowanych.
0: Polska została zwolniona z mechanizmu solidarnościowego na rok, z możliwością przedłużenia także na kolejne lata. 48 obiektów i 440 atrakcji. Tak w liczbach wygląda 17. Industriada, czyli Święto Szlaku Zabytków Techniki, które już jutro rusza na Śląsku. Tegoroczna impreza ma trwać nie jeden, a dwa dni. Organizatorzy starali się tak przygotować kalendarz, by zwiedzający mogli dotrzeć do wielu miejsc, mówi Joanna Bojczuk, wicemarszałek województwa śląskiego.
4: W tym roku Industriada jest tak podzielona, aby jak najwięcej ludzi mogło zobaczyć jak najwięcej obiektów. Wszystko jest ułożone tak, aby spokojnie państwo się mogli przemieszczać.
0: Uczestnicy Industriady będą mogli skorzystać z bezpłatnych przejazdów pociągami kolei śląskich oraz autobusami i tramwajami. Nad polskim morzem zaczyna się lato. Sopot uruchamia w ten weekend pierwsze kąpielisko.
5: Na sopockiej plaży przy dobrej pogodzie nie brakuje ludzi, którzy do zimnej wciąż wody wchodzą, przyznaje Grzegorz Pawelec z sopockiego Mosiru.
6: By ten odpoczynek był bezpieczny, zadbają ratownicy, którzy pojawią się na pierwszym kąpielisku już 13 czerwca. Jako pierwsze uruchomimy kąpielisko w Łazienkach Południowych, czyli po prawej stronie molo, na wejściu numer 23.
5: Pierwsze kąpielisko ma status plaży dostępnej dla wszystkich.
6: Posiada szereg udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, dla seniorów, dla rodziców, opiekunów dzieci w wózkach. Mamy tam dostępną kładkę, ławeczki, zadaszenie, toalety, opłukiwacze.
5: Woda w Zatoce Gdańskiej ma około 12-13 stopni. To niewiele, ale przynajmniej mamy gwarancję kąpieli bez sinic.
0: A na plażę zajrzał Paweł Radzewicz.
7: Bardziej morsowanie chyba, no ale dobra. 4 minuty po godzinie 17, 17 też stopni na naszych termometrach. Wiatr w porywach osiąga aż 30 km na godzinę, ale tak na normalnie zwieje do 14 tylko. Noc dość chłodna, spadnie temperatura do 11 stopni, jutro podniesie się do 21. Pojawi się więcej słońca, ale niestety wciąż będą nas denerwować krótkotrwałe, przelotne opady deszczu.
8: Reklama.
9: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
13: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
14: Reklama.
15: Radio Rodzina.

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

to widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: W Radiu Rodzina, 14 minut po godzinie 17, czas na oblicza Wrocławia. Dzisiaj, ojej, poznamy naprawdę bardzo wyjątkową postać. No ja zazdroszczę takiej krzepy. Pana Mariana poznamy. Można powiedzieć, super facet, 92 lata, a wciąż regularnie biega, startuje na zawodach, udowadnia, że aktywności nigdy nie jest za późno na aktywność. No właśnie, dowiemy się o tym, skąd bierze tą i czerpie taką wręcz niewyczerpaną energię. Co chce przekazać młodszemu pokoleniu? No i jak ocenia też środowisko biegaczy. Pan Marian, pamiętajcie, 92 lata. Maj.
1: Oblicza Wrocławia.
2: Dzień dobry Państwu. Gościem Obliczy Wrocławia jest dzisiaj Marian Pawlaczyk. Aktywny senior, miłośnik sportu, ruchu, biegów. Zaraz o to zapytamy. Dzień dobry Panie Marianie.
3: Dzień dobry Panu.
2: Nie chciałem zaczynać od wieku, ale myślę, że to jest niesamowity dar, jaki pan ma. Bogate doświadczenie związane też z wiekiem. 92 lata w sierpniu, dlatego tym bardziej panu dziękuję za to, że przyszedł pan do studia. Panu się chce w wieku 92 lat być aktywnym. Nie lepiej siedzieć na kanapie i telewizor oglądać?
3: Nie lepiej. Nie potrafiłbym.
2: Myślałem przed dzisiejszą rozmową, że są takie strefy w Japonii głównie, czy tam w Azji, błękitne strefy, gdzie ludzie dożywają pięknego wieku i wszyscy próbują ten sekret odgadnąć, jak to się dzieje, a my mamy swoich seniorów w Polsce. Jak pan to robi? Jaki jest sekret tej długowieczności?
3: Nie potrafię tego sprecyzować. Myślę, że po pierwsze ruch, po drugie, i to nie jakiś szaleńczy, a rozsądny ruch, prawda, udział w sporcie. Po drugie, kontakt nie tylko z ludźmi w swoim wieku, na przykład działkowcami, i opowiadanie sobie o tym, jakie to jest słaba emerytura i trudne życie i choroby, tylko z ludźmi bardzo różnorodnymi. Dlatego udział w klubie sportowym we Wrocławiu, w którym jestem od ponad 20 lat, bardzo mnie jakoś tak buduje, bo mam kontakt z ludźmi od, jak zaczną chodzić i potrafią już biegać, aż do wieku dorosłego. Tak, ja w tym klubie jestem od dłuższego czasu najstarszy, ale tak.
2: Nie może nikt pana dogonić.
3: No bo to ja całe życie goniłem życie, bo przecież zaczynałem zupełnie w innej sytuacji. Ja do szkoły podstawowej poszłem w wieku 11 lat, bo było przed wojną wojna i dopiero po wojnie do polskiej szkoły. W związku z tym musiałem to od tych 11 lat dogadać wszystko. Szkołę podstawową, i szkołę średnią, i studia dopiero w wieku ponad 30 lat skończyłem. Więc ja ciągle byłem w biegu.
2: Dobrze, ale czy te doświadczenia, o których pan teraz wspomina, przełożyły się na ten sport i na zamiłowanie do biegania?
3: Do biegania to może późno mnie to wzięło, bo w młodości zacząłem z wioślarstwem w Bydgoszczy.
2: Okay.
3: Ale to było już 17 lat, kiedy się zapisałem do klubu. To już jest za późno, kiedy zaczynać sport i mieć jakieś sukcesy. No to po prawie 3 latach skończyłem z tym i później długo w zasadzie byłem zawsze aktywny, nie? Ale nigdy nie należałem do jakiejś dziedziny, gdzie byłbym zmobilizowany przez stronę organizacyjną. Dopiero w wieku 70 lat.
2: No właśnie tak liczę, że pan mówi ponad 20 lat, to w około 70 właśnie, no.
3: 72 lata miałem, jak spotkałem mężczyznę i rozmawialiśmy o różnych sprawach i pożaliłem się, że dla ludzi starych jest kłopot, bo nie ma co sobą robić, nie ma możliwości się jakoś uaktywnić, bo próbowałem wcześniej jako starszy już emeryt, no, pływać, bo lubię pływać, a to fajnie w lecie jest. Ale w zimie na przykład, jak się wyjdzie z basenu, to nie można później stać pół godziny
4: na autobus, aha, czy tramwaj.
5: Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny. W każdą pogodę. Strum-

0: Dzisiaj gościem Obliczy Wrocławia jest Marian Pawlaczyk. Rozmawiamy o aktywności w wieku senioralnym. Wspomniał pan, że w wieku 72 lat zapisał się pan do wrocławskiego klubu biegaczy Piast. Ten klub przyjął pana pewnie z otwartymi ramionami. No i nie dość, że został pan członkiem, to jeszcze pan się zasłużył, bo został pan rekordzistą w Toruniu, jeżeli dobrze pamiętam?
1: Tak, w Toruniu po wieku 85 lat.
0: To proszę powiedzieć, co to za turniej był, bo to z tego, co poza anteną usłyszałem, ale też w internecie, rekord wszechczasów.
1: No tak to określają w tej chwili, dlatego że dystans 400 metrów jest strasznie nielubiany ani przez sprinterów, bo jest za
0: dłuższy niż setka.
1: Za długi, ani przez tych długodystansowych, bo jest za szybki. Mhm. Dla jednych i drugich męczący. Tej pory przez ostatnie 6 lat było parę prób pobicia tego rekordu, ale to w dalszym ciągu jest halowy rekord, nie? 117,3 sekundy na 400 metrów. To jest taki dobry wynik.
0: Coś niesamowitego. Ale proszę powiedzieć, panie Marianie, co pana mobilizuje do tej aktywności? Teraz już pan chyba nie biega? Czy jeszcze ma pan jeszcze taką determinację, żeby organizować sobie biegi?
1: No, teraz w zasadzie na nogach się ruszam. To znaczy trochę biegam, ale przede wszystkim już ten Nordic Walking mnie zainteresował. Proszę pana, bo parę lat temu trafiłem z kijami na Górskie Mistrzostwa Polskie, nie? I to mnie bardzo pasjonowało w Polanicy. To mnie bardzo pasjonowało, nawet tam się przez te parę lat zaczął robić taka grupka ludzi po 80. I niestety w tym roku to zostało zlikwidowane.
0: Nie. Tak, jak się ludzie już zorganizowali, to jest problem. No ale tych zawodów nie brakuje w Polsce. Również odniósł pan sukces w mistrzostwach senioralnych Nordic Walking we Wrocławiu na dystansie 2 kilometry.
1: Tak, ale chodzi o to, że jak się ma już przeszło 90, to trzeba się liczyć z dystansem.
0: Okay.
1: Do 5 kilometrów to ja mogę sobie pozwolić się na różne rzeczy, nie? Mm-hmm. Ale na przykład w ostatnią niedzielę na Partynicach 5 kilometrów to zrezygnowałem po pierwszym okrążeniu, dlatego że po trawie to jest, jak się nie biega na co dzień po trawie i dla ludzi starszych, to już jest uciążliwe. To po pierwszym okrążeniu, po 2,5 kilometrach powiedziałem, mógłbym biec dalej, ale powiedziałem, że nie mam żadnej idei, żeby się zamęczać.
0: Okej. No tak, no to też trzeba mierzyć siły na zamiary, ale też no tutaj pan wspomina o tej takiej grupie, która się mobilizuje, tak? Ten Wrocławski Klub Biegaczy Piast jest jedno miejsce, ale też są społeczności seniorów, którzy się spotykają i no mają jedną pasję, dzielą się doświadczeniami. Dosyć ciekawa inicjatywa też, do której pan przyłączył się, nie wiem w jakim to okresie było, sobotnie biegi w parku, czy to jest określona godzina? Proszę coś więcej o tym powiedzieć, to jest fantastyczna inicjatywa.
1: To trwa już chyba z 10 lat, ale ja nie uczestniczyłem. Ja chyba 6 lat temu raz próbowałem, później dałem sobie przez 2 lata spokój. I jak już tak zaczęło mi brakować możliwości startu, bo przeważnie biegi są organizowane na dystansach powyżej 5 kilometrów, nie? Mhm. A ja już teraz chętniej ruszałbym się, pobiegał, czy chodził z tymi kijami do 5 kilometrów.
0: Okay.
1: I ten dystans właśnie 5 kilometrów jest dla mnie tak bardzo dokładny, że każdą sobotę staram się tam być. No zaliczyłem już 166 chyba tych sobót. Tam także to jest fascynujące i atmosfera jest bardzo przyjazna, sympatyczna, taka jak między biegaczami.

0: Zaczęliśmy rozmowę o pewnej inicjatywie, którą pan Marian podejmuje w soboty, ale nie powiedzieliśmy nazwy, chyba to jest Park Run.
1: Park Run.
0: Jeszcze żebyśmy dookreślili, bo myślę, że to nie padło na antenie. To jest inicjatywa, gdzie w każdą sobotę o 9 na całej naszym kontynencie, tak, się ludzie spotykają?
1: No prawdopodobnie na całym świecie.
0: Czasu lokalnego, lokalnego.
1: Ale nie we wszystkich rejonach. Okay. Jest to jeszcze aktywne, ale jest to fajna inicjatywa. Każdą sobotę według czasu lokalnego. I to jest bardzo świetna gra. Aha.
0: Gdzie się spotykacie? Bo jeszcze może kogoś zaprosimy do tego.
1: No my tutaj we Wrocławiu na Wale Przyjaźni Opatowickim. I tam... Okay. Tam biegniemy po wale 2,5 kilometra i nawrót 2,5 kilometra razem 5 kilometrów. Tam nie ma żadnych mierzenia czasu każdemu indywiduum. Znaczy jest mierzenie czasu.
0: Ale nie ma wymogów żadnych.
1: Nie ma. To znaczy sposób poruszania się zależy od człowieka. Nie ma żadnych wymagań. Startują wszyscy razem, a do mety jak dobiegają, to już się mierzy czas i ustala kolejność i później w internecie
0: publikują to.
1: Pokazują to. Jest to fajna rzecz i do tego no, zdjęcia i filmiki ktoś tam robi i co tydzień można to sobie oglądać. Przyjazna atmosfera, bo ja na przykład no mam te swoje lata, nie? Nie mam problemów niby zdrowotnych, ale wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że mogą być problemy. Obsługa cała, to są wolontariusze wszyscy. Okay. No więc są tacy wolontariusze, którzy pamiętają o tym, że jest na trasie taki, no, człowiek,
0: pan Marian,
1: na którego trzeba zwrócić uwagę.
0: Okej, okay, no jest to fantastyczne, bo to jest też wspierające, no, też, tak?
1: Tak, i to było, z tym spotkałem się już parę lat temu na półmaratonie. Miałem też wtedy już 80, chyba 4 lata. Byłem zaskoczony, bo jak półmaraton ruszył, to za mną jechała przez cały czas młoda pani na rowerze. Aha. Okazało się, że to zawodniczka z miejscowego klubu została wyznaczona.
0: Miała zadanie, była aniołem stróżem.
1: Tak.
0: Pani Maria,
1: jeszcze na półmaratonie miałem inny taki przykład. 3 lata temu biegłem ostatni półmaraton we Wrocławiu, ten nocny. Okay. To miałem 89 lat. I na 10 kilometrze dołączyło do mnie dwoje młodych ludzi na rowerach. I oni pilotowali mnie do końca, aż do stadionu. Nie? Do stadionu, żeśmy się...
0: Ale to wielki szacunek, że pan w takim wieku i musi być w takiej kondycji, że pan przebiegł cały półmaraton.
1: Nie byłem nawet specjalnie zrujnowany.
0: No. O, to mi pan teraz poprzeczkę podniósł. Ja jeszcze nie wystartowałem nigdy, muszę spróbować kiedyś.
1: To był mój ostatni półmaraton.
0: No ale ja żadnego nie przebiegłem.
2: Radio Rodzina.

0: Panie Marianie, jaką wskazówkę dałby pan młodemu pokoleniu dzisiaj? Rozumiem, że tutaj trzeba też wysiłek pewien zrobić i też no, zdeterminować się, wybrać coś. Jaką wskazówkę by pan dał młodym?
1: Po prostu ruszać się. Ruszać się, ale nie tego. Nie. To znaczy, kiedy ktoś jest, no, staje się gladiatorem i zaczyna w sporcie szukać pieniędzy, nie? Mhm. Tylko już jest w takim wieku, że nie powinien szukać pieniędzy, to po prostu nie przesadzać ani z wysiłkiem. Znaczy wysiłek w czasie biegu nie szkodzi, ale wysiłek w postaci, proszę pana, specjalnej diety i specjalnego treningu, który ma przekraczać ludzkie możliwości, to jest niewskazane. Mhm.
0: Czyli nie forsować się, być aktywnym w miarę możliwości.
1: Być aktywnym, nie bać się wysiłku w czasie konkretnego biegu czy innej aktywności, ale nie ustawiać życia pod kątem jakichś tam rekordów. To nie ma sensu.
0: Drodzy państwo, i wtedy właśnie będziecie bili te rekordy, tak jak pan Marian. Nie wymaga, ale rekordy wpadają. Wystarczy być aktywnym.
1: Tak same wpadają.
0: Życzę kolejnych sukcesów jeszcze i kolejnych mistrzostw i przestrzeni do tego, żeby no, zdobywać te rekordy, ale przede wszystkim pokonywać samego siebie chyba.
1: No marzę jeszcze o jakimś, no, biegu takim, no, liczącym się, ale proszę pana, w splincie. Aha. No, 200-400 metrów, 60 ewentualnie 100, to jest dla mnie osiągalne, tylko nie mam możliwości trenowania, bo nie mam dostępu
0: do bieżni,
1: do hali takiej powszechnie dostępnej.
0: To tutaj apel już leci do organizatorów takich wydarzeń albo do ludzi, którzy mają dostęp do takich środków
1: właśnie,
0: i hal.
1: No właśnie.
0: A my już jesteśmy pana wielkimi fanami, śledzimy te kolejne sukcesy. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie i za rozmowę.
1: Dziękuję. Do widzenia. Życzę wszystkim chętnym, żeby osiągali większe, bo to każde pokolenie powinno sięgać wyżej.
0: Niech to będzie fantastyczny apel do nas wszystkich, a ja przypomnę, gościem Obliczy Wrocławia był Marian Pawlaczyk, aktywny senior, miłośnik biegów i Nordic Walking. Dziękuję jeszcze raz bardzo.
1: Dziękuję.
2: Oblicza Wrocławia. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

0: Polska będzie mieć 2 elektrownie jądrowe, potwierdził minister. Nasze wojsko ma już 3 najlepsze samoloty bojowe. Dziś zaprezentowano je Polakom. Zajrzymy też na mundialowe stadiony. Przed nami mecze drugiego dnia piłkarskiego święta. Joanna Wylężą, zapraszam na wiadomości. Minister energii potwierdził, Polska będzie mieć 2 elektrownie jądrowe. Pierwsza ma powstać na Pomorzu w 2036 roku. Tu trwają już prace. Druga w 2040. Oświadczył dziś minister Miłosz Motyka.
1: To jest program, który jest fundamentalny dla naszej gospodarki i zrobimy wszystko, by stał on się całkowitym nowym otwarciem dla tego sektora. Tak, aby, i to też w Polskim Programie Energetyki Jądrowej wskazujemy, energetyka jądrowa stała się kołem zamachowym dla całej naszej gospodarki.
0: Druga elektrownia stanie w Koninie lub Bełchatowie. W 7 minut dolecą w każde miejsce w Polsce. Myśliwce F-35 zostały oficjalnie przyjęte do polskich sił zbrojnych. 3 pierwsze maszyny przeleciały dziś nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Zatrzymały się w bazie lotniczej w Łasku pod Łodzią. W uroczystym przyjęciu maszyn wzięły udział małżonka ministra obrony oraz wdowa po tragicznie zmarłym pilocie wojskowym podpułkowniku Slabie Macieju Krakowianie.
2: Nadajemy ci imię Husarz.
0: To Paulina Kosiniak-Kamysz i Magdalena Boryc-Krakowian. Polska kupiła 32 samoloty F-35. Powszechnie uchodzą one za najlepsze bojowe samoloty na świecie.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Awaria usług Meta, problemy z Facebookiem, Instagramem i WhatsAppem mają od popołudnia użytkownicy na całym świecie. Skala awarii nie jest jeszcze znana, jednak wszystko wskazuje na to, że problem może mieć charakter globalny. Użytkownicy Messengera informują, że zostali automatycznie wylogowani ze swoich kont. Próba ponownego zalogowania kończy się wyświetleniem komunikatu o treści "Wystąpił nieoczekiwany błąd". Jak dotąd Meta nie poinformowała o przyczynach problemów. Nie jest również jasne, jaki jest dokładnie zasięg tej awarii.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Przed nami mecze drugiego dnia piłkarskiego mundialu. Do gry wchodzą 2 pozostali gospodarze, czyli Kanada i Stany Zjednoczone. Kanadyjczycy o 21:00 zagrają z Bośnią i Hercegowiną, a Stany Zjednoczone o 3:00 w nocy podejmą Paragwaj, mówi trener Amerykanów Mauricio Pochettino.
4: Spodziewam się, że ten mecz będzie bardzo trudny. To dla nas mecz otwarcia i myślę, że będzie ciężko także dlatego, że gramy z Paragwajem, który jest nie tylko waleczny i agresywny, ale ma też jakość piłkarską. Mają świetnego trenera, Gustavo Alfaro, który wykonuje naprawdę świetną robotę.
0: W meczu otwarcia trzeci gospodarz Meksyk wczoraj wygrał z RPA 2-0.
5: Czas na prognozę pogody, 4 minuty po godzinie 18. Temperatura nam delikatnie spadła, 17 stopni w tej chwili na termometrach. Całe szczęście wiatr również ucichł, wieje z prędkością do 17 km na godzinę. W nocy 11 stopni, jutrzejszy dzień to 21 kresek na plusie. Sporo słońca, ale niestety krótkotrwałe przelotne opady deszczu, też trzeba się z nimi liczyć. Niedziela pod znakiem chmur i ochłodzenia, ale od poniedziałku idzie ciepło. No wręcz nawet zapowiada się upał w przyszłym tygodniu.
6: Radio Rodzina.

0: 12 minut po godzinie 18 wychodzimy z założenia w Radiu Rodzina, że coś jest fajne, to warto to przypomnieć. Czy Tadełko, które pojawia się u nas o godzinie 11 w piątki, czyli takie książeczki, które na pewno z przyjemnością mogłaby czytać mama córce i córka z mamą oczywiście, więc taki duecik pojawia się jeszcze raz. Powtarzamy, czy Tadełko z poranka, zapraszam serdecznie.
1: Dzień dobry, w piątkowe przedpołudnie witają się z Państwem Ada
2: i Lucja,
1: mama
2: i córka.
1: A słuchają Państwo audycji, która nazywa się
2: Czy Tadełko.
1: Tak, a w dzisiejszym Czy Tadełku będziemy mówić o bardzo ważnej, bardzo pięknej książce pod tytułem
2: Kwiat Jagody.
1: A autorką tej książki jest pani Agnieszka Tomicka. Pierwsze, co sprawia, że ta książka jest taka wyjątkowa, to to, że ona jest oparta na prawdziwej historii, ale do tego zaraz przejdziemy. Łucyjko, powiedz, jakich mamy bohaterów tej książki, kogo tutaj poznajemy?
2: Wisia, taka dziewczynka, jest główną bohaterką.
1: A Wisia, jak naprawdę ma na imię, jakie jest jej pełne imię?
2: Już nie pamiętam.
1: A pamiętasz, dlaczego takie imię w ogóle dostała?
2: Bo jej mama lubi wiersze.
1: I to imię to Wisława, po takiej poetce Wisławie Szymborskiej. No dobrze, jest Wisia i kto jeszcze?
2: Antek, jej młodszy brat.
1: I co się w tej książce dzieje? O czym ona opowiada?
2: O tym, jak była jej młodsza siostra, która była wcześniaczkiem.
1: Bo cała ta historia zaczyna się tak w okolicy wakacji, kiedy Wisia ile ma lat?
2: 7.
1: Tak, skończyła właśnie przedszkole i pójdzie po wakacjach do
2: pierwszej klasy.
1: Tak, Antek jest od niej trochę młodszy. A oni spędzają czas głównie z kim? Z kim się bawią?
2: Z Basią, Tymkiem.
1: I takie mają szczęście, że to są nie tylko ich sąsiedzi, ale też
2: przyjaciele.
1: I co oni robią razem?
2: Bawią się w szkołę, bawią się w zwierzątka, bawią się na przykład Lego Duplo i jeszcze mają dużo zabaw, ale już o nich zapomniałam.
1: A w domu tych sąsiadów, Basi i Tymka, jest takie specjalne pomieszczenie, pamiętasz, w którym co dzieciaki mogą robić?
2: Wszystko.
1: Wszystko, co im przyjdzie do głowy. Fajnie, no. Co?
2: Mają raj swój.
1: Mają swój raj. No właśnie, więc z jednej strony mamy taką bardzo wakacyjną opowieść. Dużo dzieje się w przyrodzie i w naturze. Dzieciaki spędzają ze sobą czas i się bardzo lubią ze sobą bawić. A z drugiej strony mamy właśnie oczekiwanie na małą siostrzyczkę. Jak ta siostrzyczka ma na imię i jakie były pomysły na jej imię?
2: Truskawkowe ciastko.
1: Jakie smakowite.
2: Kapitan Hak.
1: Kapitan Hak. A jak ostatecznie ma na imię?
2: Jagoda.
1: I Jagoda, tak jak już wspomniałaś, nie jest takim zwyczajnym dziedziusiem, bo urodziła się dużo, dużo
2: wcześniej.
1: Tak, dużo wcześniej niż powinna. Co się wtedy działo w tej rodzinie? Jak wszyscy to przeżywali?
2: Smutno, no bo musieli na nią bardzo długo czekać.
1: I to była taka troszkę niewidzialna siostra. Dlaczego tak ją Wisia nazywała?
2: No bo jej nie widziała.
1: Mogła sobie tylko wyobrażać?
2: No.
1: A jeszcze zanim Jagódka się urodziła, to był taki trudny czas rozstania z mamą, prawda?
2: No.
1: Dlaczego?
2: Bo jechała za wcześnie do szpitala i przez to strasznie długo przed tym i po tym czekali.
1: Bo mama musiała leżeć, prawda? Żeby Jagódka jak najdłużej była w jej brzuchu. I żeby urodziła się jak najpóźniej, żeby miała dużo siły. I czego ty się dowiedziałaś o wcześniaczkach z tej książki?
2: Że mają taką rurkę podłączoną do brzuszka z mlekiem.
1: Pamiętasz, jak się nazywa ta rurka?
2: Sonda.
1: I czego jeszcze się dowiedziałaś? Czego potrzebują takie wcześniaki?
2: Inkubatorka.
1: I dużo cierpliwości i miłości.
2: No.
1: Potem, kiedy już Jagódka wróciła z mamą do domu, to jak Wisia i Antoś zareagowali? Byli ucieszeni?
2: Bardzo.
1: A pamiętasz, jak zakradli się do szpitala? To znaczy, jak ta pani doktor pozwoliła im wejść, jak oglądali Jagódkę przez szybę? Była też taka historia, prawda? Jak pierwszy raz mogli Jagódkę zobaczyć.
2: I miała czapeczkę z literami Jagoda.
1: Co cię najbardziej wzruszyło w tej książce? Coś cię wzruszyło?
2: Trochę wzruszyło mnie zakażenie paluszków.
1: A możesz o tym więcej powiedzieć?
2: Ty powiedz.
1: Bo była taka historia, że jak Jagódka się urodziła, to...
2: Miała paluszki, ale no po prostu ona teraz już ich nie ma.
1: Straciła te paluszki w wyniku właśnie zakażenia i żeby jej nie bolało, żeby uratować rączkę, no to trzeba było te paluszki zabrać.
2: I też życie uratować.
1: Okej, a co ci się podobało w tej książce? Bo bardzo byłaś zaangażowana, prawda? W to czytanie. I mówiłaś, że jeszcze jeden rozdział, jeszcze jeden.
2: No bo po prostu mi się podobała ta Wisia. Nie mogłam się doczekać, że będzie Jagoda.
1: No właśnie, bo tę książkę można tak na różne sposoby odczytywać, bo mamy z jednej strony taką całkiem radosną historię właśnie związaną z Wisią, która jest taką wesołą, rozgadaną dziewczynką.
2: Bardzo rozgadaną.
1: Kogoś mi to przypomina.
2: Lucję.
1: Lucję, zdecydowanie. I która przeżyła
2: jesteśmy
1: właśnie...
2: Jesteśmy papugami, które płyną kajakami.
1: Tak, więc Wisia jest taką dziewczynką, która przeżywa po prostu różne fajne i wesołe przygody, a z drugiej strony jest to czekanie na siostrzyczkę i potem to czekanie takie...
2: Się wydłuża i wydłuża i wydłuża i znów wydłuża.
1: No właśnie, bo ty na przykład nie musiałaś tak długo czekać na swoją siostrzyczkę, no nie?
2: No.
1: 2 dni i już była w domu.
2: I była taka mała, że ją musiałam trzymać, jakbym ją karmiła.
1: To prawda. A jak mała była Jagódka, jak się urodziła?
2: Taka jak rączka mamy albo taty.
1: Była bardzo, bardzo malutka, więc też dla wszystkich osób, które gdzieś przeżyły taką historię, to myślę, że ta książka też będzie bardzo, bardzo pomocna. A sama ta książka i to, jak jest napisana, to jaką inną książkę dla dzieci trochę przypomina i przygody tych dzieciaków?
2: Dzieci z Bullerbyn.
1: Tak, dzieci z Bullerbyn.
2: Tylko, że jest o wiele, wiele mniejsza w porównaniu do niej.
1: Tak.
2: Do dzieci z Bullerbyn.
1: Zresztą też dzieci z Bullerbyn to była ulubiona książka na dobranoc, którą mama czytała Wisi, prawda?
2: No.
1: Więc to podobieństwo jest tutaj uzasadnione. Ja może coś o ilustracjach jeszcze powiesz? Podobały ci się?
2: Bardzo.
1: Też uważam, że są piękne.
2: Właśnie ta książka zaczyna się od obrazka i to jest takie trochę śmieszne, no bo ich pierwszy ślom siedzi to, nie zgadniecie, konie.
1: Najpierw byli tacy zwierzęcy sąsiedzi, a potem dopiero ludzcy.
2: No.
1: No i właśnie mamy tutaj też takie nawiązania do przyrody, do natury. W takim sielskim wydaniu, które nam się bardzo dobrze kojarzy. Mamy na przykład też nabożeństwa majowe, kapliczkę. Dużo takich prostych, ale bardzo pięknych gestów. I mi się bardzo ta książka podobała właśnie ze względu na to, jak jest przedstawiony cały ten świat dzieciaków.
2: Się trochę pośmiałam, jak usłyszałam w tej książce, że Basia i Antek widzieli to, co nie zgadniacie pod stołem.
1: I ja się bardzo cieszę, że my akurat we dwie możemy o tej książce powiedzieć, dlatego że, Łucja, dla ciebie to chyba była bardziej taka książka przygodowa, prawda? No. I gdzieś tam w tle było to czekanie na Jagódkę. A ja przez to, że już od jakiegoś czasu śledziłam właśnie losy Jagódki, bo Jagódka istnieje naprawdę i jej mama prowadzi blog Jagodowy Świat, można ją znaleźć też na Instagramie, tam opisuje też ich życie. To śledziłam te losy Jagódki, bardzo mnie poruszały i wzruszały, bardzo też lubię, jak mama Jagody o niej pisze. No Jagódka jest taką wyjątkową, piękną dziewczynką, która myślę, że ma bardzo dużo do powiedzenia światu. To dla mnie ta książka była bardzo wzruszająca i już przy końcówce był jeden taki moment, że po prostu mi łzy leciały, bo bardzo mnie poruszyła. To był taki fragment właśnie, o którym już wspomniałyśmy, czyli o tym, jak Antek i Wisia mogli przez szybę w szpitalu zobaczyć Jagódkę. I tam jest taki fragment, kiedy jest modlitwa właśnie Wisi, która się modli, żeby wszystkie dzieci ze szpitali mogły być w domach z mamusiami i tatusiami i z rodzeństwem. I to już było dla mnie takie bardzo, bardzo poruszające. Zresztą na końcu, to dla tych osób, które potrzebują też takich treści, może jakiegoś wsparcia, pomocy, jakiegoś zrozumienia, są też kody QR i można przejść właśnie do różnych wpisów i treści Mamy Jagody, która też nie tylko dzieli się historiami z ich życia, ale też stara się wspierać także innych rodziców, którzy mają właśnie chore dzieci, dzieci niepełnosprawne, dzieci, które urodziły się za wcześnie i w związku z tym też borykają się z różnymi problemami zdrowotnymi, ale przede wszystkim to, co robi, to pokazuje, że życie osoby, która jest niepełnosprawna, która na przykład nie mówi, bo Jagódka nie mówi, nie chodzi, prawda?
2: No.
1: Że jej życie też jest piękne i ona właśnie ma bardzo dużo do przekazania światu. A ty co byś na koniec powiedział o tej książce? Dlaczego warto ją przeczytać?
2: Bo wtedy można się nauczyć, jak bardzo jest się ważnym i pięknym.
1: Więc bardzo Państwu polecamy. Łucja, przypomnisz tytuł?
2: Kwiat Jagody.
1: Kwiat Jagody, pani Agnieszki Tomickiej, wydawnictwo Berry. Mama Jagody mówiła, że będą słuchać naszej audycji. Jagódka też będzie nas słuchać. Chciałabyś im coś powiedzieć?
2: Pozdrawiam cię, Jagódko, buziaczki.
1: A my bardzo dziękujemy za dzisiejszą audycję. Ada
2: i Łucja.
1: Do usłyszenia w kolejnym czytadełku.
2: I pamiętajcie, czytajcie z dziećmi. Pa, pa.

Arctic Monkey wybrzmiewa na antenie Radia Rodzina 34, już minuty upłynęły od godziny 18, a już piątek czuć, prawda? Co ciekawego wydarzyło się w muzyce na przestrzeni lat 12 czerwca? Chcecie wiedzieć? Bardzo proszę, kalendarium historyczne teraz przed wami.

16 czerwca 1952 roku urodziła się Anna Treter, solistka i pianistka zespołu Pod Budą, z którym współpracuje od początku jego istnienia. Artystka równolegle i z powodzeniem rozwija także karierę solową.

W 1951 roku w Stanach Zjednoczonych na świat przychodzi Brad Delp, gitarzysta i wokalista rockowej grupy Boston, popularnej pod koniec lat 70. dzięki przebojowym kompozycjom. Ich debiutancka płyta została okrzyknięta jednym z najlepszych debiutów w historii rocka. Potem Boston nagrywał płyty sporadycznie i w ciągu całej swojej ponad 40-letniej kariery wydał zaledwie 6 studyjnych albumów.

1993 roku grupa UB40 po raz trzeci zdobyła pierwsze miejsce listy we Wielkiej Brytanii, tym razem piosenką z repertuaru Elvisa Presleya.

12 czerwca 2018 roku zmarł Jarosław Kozidrak, współzałożyciel, wokalista, gitarzysta i kompozytor zespołu Bajm. Twórca takich przebojów jak Józek nie daruje ci tej nocy, Nie ma wody na pustyni czy Dwa serca, dwa smutki.

Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

0: Bruno Ferrero. 365 krótkich opowiadań dla ducha.
1: Podarek. Tobiasz był dzieckiem milczącym, ale pogodnym. Chodził do czwartej klasy szkoły podstawowej. Mieszkał z rodzicami i rodzeństwem kilka kilometrów od morza. W domku na skraju miejscowości położonej na wzgórzu z drzewkami oliwnymi. W ostatnim dniu nauki, przed świętami Bożego Narodzenia, wszystkie dzieci z jego klasy prześcigały się w wymyślaniu prezentów dla swojej wychowawczyni, zawsze bardzo uprzejmej i sympatycznej pani Marty. Na biurku leżał stos kolorowych paczuszek. Nauczycielka spojrzała na najmniejszą z nich z bilecikiem wykaligrafowanym ładnym pismem Tobiasza. Dla mojej wychowawczyni. Pani Marta dziękowała każdemu dziecku z osobna. Gdy doszła do prezentu od Tobiasza, otworzyła paczuszkę i zobaczyła śliczną muszelkę. Tak pięknej jeszcze nie widziała. Muszelka była niczym fantazyjny haft, wykonany z tęczowej, perłowej masy. Skąd wziąłeś tę muszelkę, Tobiaszu? Spytała. Znalazłem ją pod wielkim klifem, odpowiedział chłopiec. Wielki klif znajdował się daleko i trzeba było do niego iść wąską groblą. Wędrówka była długa i uciążliwa, ale jedynie tam można było znaleźć piękne muszle, takie jak ta Tobiasza. Dziękuję, Tobiaszu. Zawsze będę miała przy sobie ten wspaniały podarunek. Będzie mi przypominać twoją dobroć. Ale czy naprawdę tak długa i trudna droga po prezent dla mnie była konieczna? Tobiasz uśmiechnął się i powiedział: ta długa i trudna droga jest częścią daru. Nie ofiaruje się przedmiotu, ofiaruje się część swej miłości. Jedynym prawdziwym darem jest cząstka samego siebie. Czytała Maria Skiba.
0: Na kolejny odcinek opowiadań Bruno Ferrero zapraszają Radio Rodzina i Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.

0: Papież wystosował apel do handlarzy ludźmi. W Hucie Pieniackiej na Ukrainie odkryto pierwsze szczątki Polaków. Obniżenie stawek podatku VAT na paliwa przedłużone. Joanna Wylażą, zapraszam na wiadomości. Papież na zakończenie siedmiodniowej pielgrzymki do Hiszpanii w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa odprawił mszę świętą w porcie Santa Cruz na Teneryfie. Wcześniej spotkał się z migrantami i organizacjami, które im pomagają. Po wysłuchaniu świadectw migrantów Leon XIV oparł najważniejsze fragmenty swojego apelu na Piśmie Świętym. Wezwał: zatrzymajcie się, nawróćcie się.
1: Z tego placu pragnę skierować jasne słowo do tych, którzy żerują na rozpaczy, do tych, którzy organizują szlaki śmierci, handlują ludźmi, zatrzymują dokumenty, wyzyskują pracowników, zastraszają kobiety, oszukują rodziny i z cudzego cierpienia czynią źródło zysku. Zatrzymajcie się, nawróćcie się. Łzy i krew tych braci wołają do Boga, a ich cierpienia docierają do Niego. Za każde utracone życie, za każdą oszukaną rodzinę, za każde zniewolone ciało, za każdą zastraszoną kobietę, za każdego wyzyskiwanego pracownika będziecie musieli odpowiedzieć przed Bożą sprawiedliwością.
0: Wizyta na Wyspach Kanaryjskich stanowi jeden z ważniejszych momentów pontyfikatu Leona XIV. Podobnie jak Franciszek podczas wizyty na Lesbos, papież przypomniał historię świętej rodziny zmuszonej do ucieczki do Egiptu przed prześladowaniem Heroda. W Hucie Pieniackiej na zachodzie Ukrainy odkryto pierwszą mogiłę, w której mogą znajdować się szczątki Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w czasie II wojny światowej. Poinformował o tym Instytut Pamięci Narodowej. Poszukiwania w Hucie Pieniackiej trwają od poniedziałku.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Bardzo ważna informacja dla kierowców: obniżenie stawek podatku VAT na niektóre paliwa silnikowe zostało przedłużone do końca czerwca, czyli o kolejne 15 dni. Przypomnę, że od jutra do poniedziałku ceny maksymalne na stacjach będą wyższe niż dziś. Zgodnie z rozporządzeniem litr 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł. 4 grosze, to z kogo 6 groszy. 98 nie może być droższa niż 6,58, diesel zaś nie może kosztować więcej niż 6,40. Nie należy zwlekać, ważna jest pilna interwencja. Tak lekarze mówią o sytuacji, kiedy dziecko połknie baterię guzikową. To taka, która znajduje się w zegarkach, kalkulatorach czy zabawkach. Mówi Monika Kałuża-Czysz, koordynator pracowni endoskopii przewodu pokarmowego w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.
3: Po drodze nie wolno dziecka poić, nie wolno dziecku dawać jeść ani pić, ale też, co ważne, nie prowokujemy wymiotów. Pakujemy dziecko tak naprawdę i jak najszybciej zgłaszamy się do izby przyjęć szpitala.
0: Od momentu połknięcia baterii i utknięcia w przełyku lekarze powinni ją usunąć w ciągu 2 godzin. W innym przypadku grozi to poważnymi uszkodzeniami przełyku.
4: Cztery minuty po godzinie 19, piątek, 12 dzień czerwca. Temperatura spada, 16 stopni w tej chwili, najniżej będzie nad ranem 11 stopni. Jutro temperatura wskoczy na 21, ale niestety pamiętajcie, wychodząc, krótkotrwałe, przelotne pady deszczu mogą się przytrafić. No ale dobrze, powiem w końcu te dobre wiadomości. Przyszły weekend zapowiada się wybornie wręcz i bardzo upalnie. Piątek 31, sobota 32, niedziela 31 stopni. Warto o tym pomyśleć.
5: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku. Po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
6: Finiszujemy na nowych żernikach. Rozpoczęły się prace związane z układaniem masy bitumicznej na Alei Architektów. To oznacza jedno. Już wkrótce pojedziemy nową drogą od ulicy Tadeusza Brzozy. Ale to nie wszystko. Trwają już prace nad kolejnym etapem w stronę przyszłego wrocławskiego Centrum Sportu. Ta droga to klucz do rozwoju osiedla. W przyszłości zapewni wygodny dojazd do planowanego zespołu szkolno-przedszkolnego, akwaparku i kompleksów sportowych. Pierwsze efekty widzimy już teraz, a finał prac drogowych jeszcze w te wakacje. Koszt zadania to blisko 12 milionów złotych. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
7: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A Ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i Ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
8: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
9: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
5: Reklama.
10: Tu Radio Rodzina.

James Blunt otwiera nową audycję Co mi w duszy gra. Maciej Stajniak, zapraszam serdecznie do kącika mojej duszy. Będę wam tutaj muzycznie swoje rzeczy przedstawiał. Jak zwykle postaram się, żeby było różnorodnie, no bo też taki w duszy mi gra raz zimne dźwięki, raz cieplutkie, raz słodkie, raz starocie, raz nowości. To wszystko wymieszane dzisiaj w takim właśnie sosie w audycji Co mi w duszy gra. Zaczynamy od grupy, która nazywa się Black Marble, czarny marmur. Jak ją usłyszałem, mówię, jak fajnie grają, jak z lat 80., a może oni są z lat 80., taki cold wave, dark wave, synth pop. No i okazało się faktycznie, że miałem dobrego nosa, bo czytam sobie teraz, proszę bardzo, krytycy często porównują estetykę do klasyków muzyki nowofalowej z lat 80. oraz charakterystycznej gry Petera Hooka z zespołu New Order i Joy Division oczywiście. Więc dla tych, którzy lubią takie dźwięki, Black Marble może być również fajnym odkryciem, jak dla mnie jest, i cieszę się bardzo, bo to zapowiedź nowej płyty, która bodajże tam pod koniec sierpnia ma się pojawić. Dziś dostajemy zupełnie nowy numer od nich i tym zaczniemy audycję Co mi w duszy gra. Później również nowość. Człowiek, który, ja nie wiem, mam z nim problem. Mam Richardzie Bona, mam z tobą problem. Człowiek, który grał w grupie Pata Metheny'ego. Przepiękny, gra na basie, mówi się o nim, taki czarnoskóry Sting. Bardzo słodkie te melodie, właśnie tak, żeby troszeczkę tutaj zrównoważyć zimnofalowe dźwięki od Black Marble. Richard Bona też nowiutki się pojawia. Za każdym razem próbuję się do niego przekonać. No, zobaczymy. Jeśli mnie się nie uda przekonać, to może kogoś z państwa Richard Bona przekocha i przytulicie go do swojego serduszka i pozwolicie mu grać u siebie w domu. Tymi kompozycjami i dwoma nowościami zaczynamy.

Jednego nie można odmówić tej muzyce, jest pełna słońca, uśmiechu i ciepła, prawda? Richard Bona, nowiutki, pachnący, świeżutki i Black Marble, chłodny, ale również bardzo świeży kawałek w audycji Co mi w duszy gra. A teraz dwie damy jazzu. Troszkę mówiłem, że w audycji jest wymieszane i tych starości troszkę będzie i tych nowości również. Billie Holiday i Ella Fitzgerald, dwie wielkie absolutnie ikony wokalnego jazzu. Ja osobiście wybieram zwykle Billie Holiday, bardziej ta smutna melancholia w jej głosie do mnie przemawia, ale te dwa utwory znalazłem też dziś przypadkowo na jakichś takich składankach, się pojawiły, ponieważ Billie Holiday w takiej bardziej bluesowej wersji, zresztą tytuł piosenki Billie Blues sam to sugeruje, bardzo mi się spodobał, bo jakoś gdzieś wcześniej miałem wrażenie, że mi umknął, a później Ella Fitzgerald w takim swingowym kawałku, więc też tak troszeczkę nie do końca w tym, co wykonywała na co dzień, ale warto jeszcze wspomnieć parę rzeczy, bo jeżeli ktoś zna te dwie panie, a może nie zna genezy ich historii, jak to wszystko się działo i powstawało i początków, polecam, bo akurat o Billie Holiday jest wspaniała autobiografia, pewnie o Eli również. Tu warto wspomnieć, że obie panie zaczynały w skrajnej nędzy. Billie Holiday w młodości pracowała jako służąca. W wieku kilkunastu lat była zmuszona dorabiać w domu publicznym. Kiedyś, pamiętam, była historia, że ktoś ją za karę zamknął z trupem w pokoju i kazał jej noc spędzić. No, wiele naprawdę dość dramatycznych sytuacji miało miejsce w jej życiu. Pamiętam, jak opisywała pierwszy raz, kiedy występowała w jakimś nocnym klubie, jako też młoda dziewczynka w jakiejś pożyczonej sukience, za dużych butach, przerażona tym, co się będzie działo. No, ale później już zauroczyła cały świat. Billie Holiday na początek w takim bluesowym wydaniu, a później Ella Fitzgerald, tak, kobieta, z której kolei śpiewała w sposób absolutnie poprawny i fantastyczny. Sam Frank Sinatra się jej bał, bo go denerwowała, że ona tak dobrze śpiewa. Bał się, że po prostu przyćmi jego blask. A sama Ella zaczynała od zamiłowania do tańca. To tutaj myślała, że się zrealizuje, ale los chciał inaczej. Chyba dobrze, bo możemy cieszyć się jej piosenkami. I w takim razie dwie wielkie damy w troszeczkę innym wydaniu, bo bluesowo i swingowo.

No, tak te panie w takich nietypowych dla siebie aranżacjach brzmią. 27 minut po godzinie 19. W audycji Co mi w duszy gra w Radiu Rodzina Maciej Stajniak. Zapraszam dalej. Trochę jazzowo będzie, ale już nie tak klasycznie, bo będzie wręcz właśnie funkująco, hip-hopująco i nowocześnie. A to za sprawą grupy, która właśnie, można powiedzieć, dała światu taki acid jazz, czyli grupy Us Three. Dziś po prostu wytrzeszczyłem oczy, jak zobaczyłem. Niemożliwe. Nowy utwór jest od Us Three, ale dziś zaproponuję również dla porównania utwór z pierwszej płyty, tej przełomowej Hand on the Torch, 93 rok. To już, jak ktoś ma ochotę, niech sobie powiedzieć, 33 chyba lata. Jejku, jak dawno to było. Koncertowali w Polsce wielokrotnie, w tym we Wrocławiu. Pamiętam, byłem na koncercie jednym z nich. Fatalne było, straszliwe nagłośnienie. Przeżyłem strasznie zawód, bo tak liczyłem na to, że mnie ta muzyka tak fajnie poniesie. No ale trudno, przynajmniej zaliczony koncert. Jedna z ciekawostek, otóż dzięki właśnie Us Three wytwórnia Blue Note Records zasłynęła i dostała swój pierwszy platynowy certyfikat. No to została po tejże płycie wezwany, muzycy zostali wezwani na dywanik. Szedł tam założyciel Jeff Wilkinson z ręką na sercu, ponieważ okazało się, że nie miał oficjalnego pozwolenia na użycie sampli. No i myślał, że dostanie po łapach, ale okazało się, że wręcz przeciwnie, podpisał kontrakt i otworzyły mu się drzwi do legendarnego archiwum całego Blue Note Records i od tej pory właśnie sample, które słyszymy w Us Three, pochodzą z tej wytwórni. Przypomnijmy sobie, jak to brzmiało w 93 roku. Będzie to utwór 11 Long Years. Nie chciałem kantalup, chciałem troszeczkę coś innego, mniej takiego znanego, ale również wspaniałego z tej pierwszej płyty, a później też rzecz, która się pojawiła dziś, Cool Cat od Us Three. No i można sobie będzie porównać, czy te 33 lata coś zmieniły, czy wręcz przeciwnie, wszystko brzmi dalej fantastycznie.

33 lata, jeżeli dobrze liczę, od pierwszej debiutanckiej płyty w 93 roku i proszę bardzo, As Free, dzisiaj premiera utworu Cool Cat, wciąż fantastycznie brzmi, mają swoje brzmienie charakterystyczne i fajnie. W audycji Co mi w duszy gra teraz troszkę łupniemy, ale bez przesady, bo łupać będą trąby, można powiedzieć. Brass Against po raz kolejny w tej audycji, bo oni są specjalistami od przerabiania takich cięższych kawałków na brzmienie właśnie troszeczkę inaczej brzmiące, z wykorzystaniem instrumentów dętych przede wszystkim. I tutaj wzięli się za utwór White Stripes i tak sobie troszeczkę łupniemy, żeby przyspieszyć, żeby tam nie przysypiać. Ale później troszkę uspokoimy, bo jest artystka, którą bardzo sobie cenię i lubię, Ari Lennox, nie mylić z Annie Lennox. Ari Lennox, amerykańska wokalistka, której w tym wypadku jeszcze będzie, no już chciałem tak złośliwie powiedzieć, przeszkadzał troszeczkę, bo akurat jego głos Eric Bennett się tam też po prostu pojawia. To jest tak zwana snuja. Macio, prowadzący program, bardzo właśnie lubi czasami takie snuje w dobrym wykonaniu. Więc na początku łupniemy, a później troszeczkę się uspokoimy. Brass Against na początek, a później Eric Bennett i Ari Lennox.

Ładna snójka, prawda? Oj, Macio takie lubi bardzo. To polecam poszukać sobie jeszcze Ari Lennox. Tutaj razem z Ericiem Bennettem zaśpiewali dla was w audycji Co mi w duszy gra. 15 minut niecałe zostało do godziny 20. Trochę za dużo chyba dziś muzyki przygotowałem. Śpieszę się, żeby wszystko zaprezentować, a pewnie się nie uda. Natomiast teraz na pewno uda się puścić utwór, którego szukałem, można powiedzieć, znaczy słyszałem go wielokrotnie przez całe swoje życie. Nigdy go gdzieś do żadnej playlisty nie dodawałem, bo po prostu nie wiedziałem, kto to śpiewa. Utwór jest rozpoznawalny, mam wrażenie, i myślę, że parę osób też powie, no przecież też go już słyszałem wiele razy, ja faktycznie nie mam pojęcia, kto to śpiewa, więc powiem to teraz, powiem to na zakończenie utworu. To jest Jesus Acosta. Jesus Acosta śpiewa ten utwór i mam nadzieję, że też go sobie rozpoznacie i dzięki temu już sobie go gdzieś tam do swoich ulubionych piosenek możecie dodać. Teraz puszczę jedną piosenkę, bo ta kolejna będzie na tyle specyficzna i wyjątkowa, że trzeba będzie ją też dodatkowo podprowadzić i opowiedzieć troszkę o niej.

11 minut niecałe do godziny 20. Spieszę się, żeby tutaj jeszcze kilka utworów zaprezentować w audycji, co mi w duszy gra. Ten kolejny, muszę opowiedzieć o nim parę słów. Wszyscy go doskonale znają, to jest remix. Ja za remixami nie przepadam, ale tutaj w tym wypadku człowiek musi puścić, bo inaczej się udusi, jak to kiedyś śpiewał wybitny artysta. To jest utwór, który mam wrażenie otwiera w każdym z nas, tak mniej więcej, ja wiem, 2-3 pokolenia, może pokolenie, dekady ludzi znają doskonale utwór, sample, który tutaj się pojawi w tym remiksie. I coś nam się dzieje na duszy, jak to słyszymy, ale żeby nie zagadywać, to po prostu puszczę, a później jeszcze powiem, co mi się otwiera, jak słyszę te dźwięki. Uśmiecham się, bo mam nadzieję, że też się zaraz uśmiechniecie.

Aż się łezka wokół kręci, prawda? Aż sobie prowadzący popodskakiwał trochę na krzesełku. No i proszę powiedzieć, komu nie otworzyło się takie wspomnienie z wakacji u babci na wsi? Bieganie na bosaka, pajda chleba z masłem, mleko od krowy świeże, jeżdżenie na sianie ciągniętym przez kunia, to jeszcze wszystko. Kawainka gdzieś też pita przy pracy w polu. No takie wspomnienia akurat. Ja oczywiście gdzieś tam właśnie w kuchence lecące sobie lato z radiem. No fajnie, że ktoś akurat to zremiksował, przypomniał to, hula po internetach teraz i mam nadzieję, że troszkę uśmiechu Państwu przyniosłem. Szybciutko jeszcze, bo chciałbym 3 utwory zaprezentować, tak troszkę może zajdę na godzinę 20, ale Tricky On wciąż mnie zaskakuje. Wziął się ewidentnie za siebie, swoje różne demony chyba pogonił precz i razem z Martą, ja już tą płytę puszczałem wielokrotnie, nagrał fenomenalnych sporo utworów, ale nie ogranicza się tylko do takiej jednej kolaboracji. Również z innymi artystami współpracuje i cały czas tworzy genialną muzykę, jak dla mnie przynajmniej. Więc teraz delikatnie, bardzo taki spokojny trip-hopik się pojawi od Trickiego, a później 2 utwory, które są na wskroś nowoczesne, bardzo awangardowe, bardzo popularne w niektórych kręgach i dosyć oryginalne, trzeba przyznać tutaj, więc zapraszam, zostańcie jeszcze chwilkę przynajmniej, żeby posłuchać ciekawych dźwięków. Na początek Tricky.

No bez dwóch zdań potrafi w taką muzykę, prawda? Tricky i tam wokalnie też Mitch Sanders się pojawił. Teraz no, zapowiem zespół, który się będzie prezentował. Tak jak mówiłem, zakończę to bardzo awangardowo, bardzo nowocześnie. Ktoś mówi, że już nic nowego w tej muzyce nie ma, cały czas to samo, nic się nie dzieje. No proszę bardzo, jest taki zespół, bardzo ciężka nazwa jest. Engin de Poitrine. Coś takiego mniej więcej. Jak ktoś będzie sobie później chciał wpisać, jak to się wymawia, no to już uwaga, mówię fonetycznie Engin de Poitrine. I to jest kanadyjski duecik. Tam pojawia się taka podwójna gitara, perkusja i to im w zupełności wystarcza, żeby tworzyć dość, no, połamaną muzykę, dziwne dźwięki. Niektórzy, tacy trochę starsi jak ja, to tam mogą odkryć w tym taki, powiedzmy, coś a la Primus. No ale okej, niech oni się zaprezentują i niech oni teraz przemówią, bo o to w tym wszystkim chyba chodzi, żeby sama muzyka przemawiała. Mam nadzieję, że mi się teraz to uda odpalić. Bardzo proszę.

No i szaleństwo podobno na koncertach. Przebrani w takie dziwne stroje z kropkami na każdym centymetrze robią furorę. Może dlatego, że część ludzi jest stęskniona za takim prawdziwym, oryginalnym brzmieniem, a nie podążaniem za tym, co się może dobrze w radiu sprzedać, żeby to była ładna piosenka, taka grzeczna i miła. Zawsze jak coś nowego się pojawia, chcę upewnić, że zespół właśnie pewien styl prezentuje i dlatego dwa utwory od dławicy piersiowej, bo to tak dokładnie po polsku się nazywa, taka choroba, po francusku trochę słabiej mi idzie. Także jeszcze raz, żeby było jasne, że naprawdę oni w ten sposób łupią, grają. Czasami jakieś dźwięki się pojawiają i od czasu do czasu, ale zwykle wystarczają mi to ta podwójna gitara i perkusja.

Bardziej alternatywnie teraz się chyba już nie da zagrać Anżą de Portrain, coś takiego. W każdym razie Dławica Piersiowa, kanadyjski duet rockowy. Jeśli chcemy ich szufladkować, to jest opisywane jako rok matematyczny, bądź rok eksperymentalny. Jak była pandemia, bo oni grają ze sobą dość długo, ten duecik zna się doskonale, panowie poszli na bulowę normalnie pracować, także swojskie chłopaki. No w każdym razie warto zwrócić uwagę i przystawiać też ucho do tych dźwięków, które młodzież chłonie w tej chwili, taka alternatywna. A my wracamy już w Radiu Rodzina do naszej normalnej muzycznej ramówki. Seal teraz, Kiss from the Rose.

0: Warto sobie czasami tą cytrynkę wycisnąć muzycznie. Kasia Terekwicka na antenie Radia Rodzina. 17 prawie minut po godzinie 20. Dobra wiadomość dla takich samych świrków jak ja, którzy gadają do siebie bardzo często. Ja sobie tak mówię, dobra Maciek, teraz zrobimy to, teraz tamto, tutaj sobie ogarnij. Coś tam sobie mówię, czasami w myślach, czasami na głos. To inni słyszą, się na mnie patrzą. Tymczasem, proszę bardzo, mam potwierdzenie od pana profesora z Uniwersytetu Wisconsin. Mówienie do siebie znacząco zwiększa naszą koncentrację, efektywność oraz motywację, więc jak słyszycie kogoś, kto do siebie mówi i się ze sobą zgadza w dodatku, no to pamiętajcie, że to jest dobrze skoncentrowany, dobrze efektywny, pracujący człowiek i nic złego się z nim nie dzieje. Zachęcam, żeby ze sobą rozmawiać, w końcu to najlepsze towarzystwo czasami. Kasia Kowalska była Cerechwicka, to teraz Kasia Kowalska nam pośpiewa.
1: Mówi Kasia Kowalska, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.

Hej, kto? Polak na rowery, można by było powiedzieć. Słuchajcie, impreza się w niedzielę wydarzy dla tych wszystkich, którzy kochają dwa kółka. Wrocławskie Święto Rowerowe. O 12 na Placu Wolności należy się zameldować. Ja wiem, że sam mówię, że 18 stopni, że pochmurno, że może kapać deszczyk, ale bez przesady. Przecież dla kolarza, nie dla kolarza, słońce i plaża, tak to się mówi. Więc zapraszamy wszystkich, którzy kochają dwa kółka, żeby się stawić właśnie na Placu Wolności. Później taki wielki peleton, miejmy nadzieję wielotysięczny, przyjedzie do parku Stanisława Tołpy. A tam już będzie czekał piknik i różnego rodzaju rzeczy, które mogą się rowerzystom przydać, ale po to, żeby się spotkać, porozmawiać, wymienić się informacjami i tak dalej, i tak dalej. Więc jak macie rower, wsiadacie i jedziecie, pokażmy, ilu nas jest i jaka drzemie w nas moc. Niech nam noga podaje.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: A teraz w Radiu Rodzina czas na pożegnanie. Pożegnanie ze mną, spokojnie. Radio gra dla was cały czas, 24 godziny na dobę. Jeśli wam się podoba, to mamy wielką prośbę. Powiedzcie komuś, kto jeszcze może nas nie zna, żeby nas też posłuchał. Im więcej nas, tym nam przyjemniej i fajniej. Ja już idę korzystać troszeczkę z weekendu. Dziękuję pięknie za wspólnie spędzony czas. Maciej Stajniak, kłaniam się i znikam.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

możesz być ty. Płaszcz z wełny utkany czy z liści, czy przepaść, czy most, czy wybór, czy los. A życie nie może się przyśnić.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.

Mówię ci, oprzyj się o mnie, to nie przemokniesz od łez. Nie bój się o mnie oprzeć, już dobrze.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.
6: Mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina. Dziękuję za wypowiedź.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.
2: Witam serdecznie, Janusz Mus, zespół Bratanki. Chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Rodzina z Wrocławia.

0: Dzień dobry, nazywam się Mieczysław Szcześniak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina z Wrocławia.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

speaking to you sweetly from my window.